Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM. Słuchasz Trendy Radia. Wybijamy trendy brzmienie. Krośnie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Afera w warszawskim szpitalu, są zarzuty dla Dawida K. Uczniowie ręka w rękę z nauczycielami, wielkie protesty we Francji. Koniec pewnej epoki, Leo Messi żegna się z reprezentacją Argentyny. Ewelina Walczak. Dawid K. usłyszał zarzuty, to główna postać afery w warszawskim szpitalu południowym. W ciągu roku jako młody lekarz bez specjalizacji zarobił 1 600 000 zł. Śledztwo dotyczy oszustwa finansowego i przekraczania uprawnień. W osobnej sprawie prokuratura bada, czy w prosektorium szpitala dochodziło do łapówkarstwa i znieważenia zwłok. Dziś śledczy mają ogłosić, jakie dokładnie postawili zarzuty lekarzowi. A teraz inny szpital i wynalazek, który przyspieszy obsługę pacjentów. Sztuczna inteligencja zastąpi lekarza w tworzeniu notatki medycznej. Takie rozwiązanie testuje Centrum Oparzeniowe w Siemianowicach Śląskich. Komputer słucha i na bieżąco notuje, mówi dr Przemysław Juszczuk z Instytutu Łukasiewicz AI.
2: Czyli ten proces tworzenia notatki to nie jest teraz siedzenie w gabinecie i pisanie całego tekstu, tylko to się dzieje na żywo.
1: Sztuczna inteligencja skróci czas tworzenia notatek medycznych w Siemianowickim Centrum Leczenia Oparzeń, zapewnia jego dyrektor Mariusz Nowak.
3: Pacjent czuje się bardziej zaopiekowany, jeżeli on widzi, że lekarz cały czas patrzy na niego, zwraca na niego uwagę i myśli, zadając mu logiczne pytania.
1: Co ważne, AI nie może zamiast lekarza stawiać diagnozy ani proponować terapii. 40 tysięcy licealistów protestowało na ulicach Paryża. We Francji odbył się tak zwany Czarny Wtorek, czyli apogeum uczniowskich protestów. Młodzież skarży się, że w szkołach brakuje nauczycieli, a w salach lekcyjnych nic nie działa tak, jak trzeba.
4: Przez długi czas milczeliśmy na temat wszystkich ograniczeń, z którymi się mierzymy, ciągłych nieobecności nauczycieli i problemów ze znalezieniem zastępstwa. Chcemy po prostu ratować naszą edukację i mieć możliwość normalnej nauki. Boję się o swoją przyszłość i chcę walczyć o swoje prawa. Ja po prostu nie chcę już dłużej żyć w strachu.
1: Uczniowie mają poparcie swoich nauczycieli i rodziców. Były szef niemieckiego wywiadu był tak zwanym kretem, czyli obcym szpiegiem. August Hanning został zatrzymany, prawdopodobnie działał na rzecz obcego wywiadu. To może zagrażać służbom innych państw, mówił były oficer agencji wywiadu, podpułkownik Marcin Faliński.
5: Służby wywiadowcze partnerskie, w tym polskie służby, powinny zrobić na pewno analizę spraw czy informacji przekazywanych do partnerów niemieckich. W tym okresie oczywiście, bo to chyba podstawowe działanie w przypadku ujawnienia jakiegokolwiek agenta czy kogoś, kto pracuje dla obcych służb.
1: Jak podaje gazeta Bild, szpieg miał kontakty w Rosji, Chinach i doskonałe relacje z Izraelem. Koniec pewnej epoki w światowym futbolu. Leo Messi oficjalnie zamknął reprezentacyjny rozdział. 8-krotny zdobywca złotej piłki i mistrz świata po raz ostatni zagrał w barwach Argentyny. W pożegnalnym meczu w Buenos Aires jego drużyna pokonała Benin 3-0. Kapitan pożegnał się z kibicami w swoim stylu, strzelił gola i zaliczył 2 asysty.
6: Środa, 7 dzień października, czas na program Trendy Start. Tuż po godzinie 6:00 Łukasz Michnal, zapraszam już na nasz poranek w rytmie najlepszych hitów, ale też wiadomości związanych z naszym regionem, a te wiadomości też tyczą się pogody, która dzisiaj też będzie całkiem niezła. 24 stopnie Celsjusza w ciągu dnia, w najcieplejszym momencie tegoż właśnie środowego dnia prognozują nam meteorolodzy. Takie temperatury powinny być dzisiaj w Krośnie, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie, a także Rzeszowie. Biometr obojętny, z południa wiatr w porywach 12 km na godzinę i ciśnienie 1010 hektopaskali.
7: Trendy Start w Trendy Radio.

To siódmy dzień października. Maria, Marek, August, Blanka i Mateusz świętują dzisiaj swoje imieniny. Mamy 280 dzień roku, czyli 85 dni pozostaje do jegoż końca. Jeśli chodzi o długość dnia, to dzisiaj będzie on trwał 11 godzin i 13 minut. Wschód słońca ma być o 6:47, a zachód o 18:00. Jeśli chodzi o czas, który razem z nami ma spędzić jeszcze tegoroczna jesień, no to 75 dni przed nami. A my do 11:00 gramy dla was dzisiaj w ten środowy poranek największe przeboje. Kolejne już z nich wędrują do was.

Wystartował kolejny poranny program w Trend Radio. Dzisiaj już środa, 7 dzień października, a teraz cofniemy troszeczkę kartki w historii po to, aby sprawdzić, co działo się chociażby u nas w kraju. W roku 1403 poświęcono kolegiatę w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny w Kartuzach. W 1672, 7 października, 4 wojna polsko-turecka, rozpoczęła się bitwa pod Niemirowem. W 1912 w Warszawie otwarto Dom Sierot założony przez Janusza Korczaka. W roku 1945 ukazało się pierwsze wydanie dziennika Kurier Szczeciński. W 1999 Sejm RP przyjął ustawę o języku polskim, zaś w 2009 wmurowano kamień węgielny pod budowę Stadionu Narodowego w Warszawie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Burmistrz Biecza podpisał umowę o współpracy z Krakowską Akademią Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki na wykonanie kompleksowych prac konserwatorskich trzech figur nagrobnych z pomników nagrobnych zlokalizowanych na cmentarzu komunalnym w Bieczu, grup rodziny Wittingów, nagrobek NN kamienna rzeźba aniołka na postumencie w formie ciosów kamiennych i nagrobek Jana Marmuźniaka i Jana Dąbrowskiego, kamienna rzeźba świętego Jana Nepomucena. Prace wykonają studenci Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł w ramach procesu dydaktycznego pod opieką i nadzorem wybitnych specjalistów. W październiku figury zostaną odpowiednio zabezpieczone, zdemontowane i przetransportowane do Krakowa, a postumenty na cmentarzu poddane renowacji. Zakończenie prac i powrót odnowionych figur na cmentarz komunalny w Bieczu planowane są na listopad 2027 roku. Wykonanie programów, demontaż, zabezpieczenie oraz transport, a także konserwacja figur i postumentów to łącznie koszt ponad 50 tysięcy złotych. Chcesz lepiej poznać chemię? Weź udział w eksperymentalnych czwartkach. To nowy cykl w pasażu odkryć w Tarnowie. Do udziału zachęcani są szczególnie uczniowie szkół średnich, którzy planują zdawać maturę z chemii. Podczas warsztatów uczestnicy samodzielnie wykonają doświadczenia, przy okazji sprawdzając podręcznikową wiedzę. W każdym miesiącu zaplanowano dwa tematy zajęć. Przykładowo w październiku będą to metale i niemetale oraz

0: związki pierwiastków z tlenem i podział tlenków. W listopadzie wodorotlenki i zasady, w grudniu kwasy, a w styczniu sole. Koszt pojedynczych zajęć to 25 zł. Będą odbywały się w czwartki od godziny 16 do 17. Są skierowane nie tylko do uczniów, lecz również do uczestników indywidualnych. Urząd Miasta w Jaśle zaprasza jasielskich przedsiębiorców na kolejne spotkanie w ramach biznesowej kawy z burmistrzem. Spotkanie odbędzie się we wtorek 13 października o godzinie 8 w inkubatorze przedsiębiorczości w Jaśle przy ulicy Kazimierza Wielkiego. Udział w spotkaniu to okazja do porozmawiania o bieżących sprawach miasta, a także do poruszenia tematów ważnych dla przedsiębiorców i mieszkańców. Spotkania cyklu biznesowa kawa z burmistrzem z lokalnymi przedsiębiorcami to również doskonała przestrzeń do budowania relacji, wymiany doświadczeń, wiedzy i wspólnego szukania nowych możliwości rozwoju. Na spotkanie obowiązuje wcześniejsza rejestracja, którą można dokonać mailowo lub telefonicznie. 10 października w Bacówce u Władysława Franosa odbędzie się podkarpacki osod, spotkanie na pasterskim szlaku w Osławicy. Osod to symboliczne zakończenie sezonu wypasu owiec oraz powrót stad do wsi, mówi Piotr Sztukowski ze Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Komańczy.
1: 10 października zapraszamy na podkarpacki osod, to spotkanie na pasterskim szlaku w Osławicy, w Bacówce u Franosa. Zaczynamy rozpaleniem watry, będziemy nawoływać trąbitami owce, poczekamy na ich przybycie, spędzimy owce do osodu, przywitamy gości, poczęstujemy serami, jagnięciną. Mamy też kilka atrakcji dla gości. Będzie można degustować potrawy kuchni pasterskiej, będzie jarmark rękodzieła, produktów regionalnych, gry i zabawy dla dzieci.
0: Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12.
2: Reklama. Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Nim nie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: Odkryj strefę marek na Allegro.

0: produkty ulubionych marek na Allegro.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM. Can't touch this. Can't touch this.

0: To poranek z Trend Radiem, w którym też można troszeczkę dowiedzieć się o historii świata. 7 dzień października wpisał się też na kartach historii. W roku 1506 Bolonia znalazła się ponownie pod władzą papieży. 7 października 1683 roku piąta wojna polsko-turecka. Rozpoczęła się bitwa pod Parkanami. W 1879 w Wiedniu Austro-Węgry i Niemcy zawarły tak zwane dwuprzymierze. W 1949 utworzono Niemiecką Republikę Demokratyczną. 7 października 1971 roku Oman został członkiem ONZ.
1: Trendy Radio. Dobry wybór.

Radio. U nas usłyszysz hity wszechczasów. Are you ready to party? To trendy, hity wszechczasów.

0: Trendy brzmienia wszechczasów dla Ciebie.
1: Reklama. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
4: Przedam już kalendarium muzyczne. 7 października 1945 roku urodził się Kevin Godley, gitarzysta i perkusista grupy 10CC. Grał z tym zespołem w latach 1972-76 oraz 1991-1992. 7 października 1953 urodził się Tico Torres, perkusista grupy Bon Jovi. W 1967 urodziła się Toni Braxton, piosenkarka. W roku 1972 urodził się Sidney Pollack, właściwie Jarosław Marek Pollack, muzyk, kompozytor, a także autor tekstów. W 1991 roku ukazał się 13. studyjny album Joe Cockera zatytułowany Night Calls.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Trump znów obiecuje koniec wojny. Kijów ostrzega przed potężnym atakiem. Zatrzymano podejrzanego o zabójstwo matki w Małopolsce. Jesienne czeki turystyczne zniknęły w mgnieniu oka. Ewelina Walczak. Koniec wojny w Ukrainie jest coraz bliżej. Kolejny już raz zapewnia Donald Trump. Prezydent USA na wiecostanie Maryland powiedział, że pracuje nad doprowadzeniem do zakończenia wojny za naszą wschodnią granicą. Jednak i tym razem nie podał szczegółów. Tak dużo ludzi ginie w tej wojnie. To jest absurdalne, co się dzieje, ale wierzcie mi, choć może na to nie wyglądać, to tak naprawdę koniec się zbliża. Tymczasem prezydent Ukrainy, Władimir Zełenski, ujawnił, że ukraiński wywiad ma informacje o przygotowaniach Rosji do zmasowanego ataku. Po obławie w Małopolsce zatrzymano 49-latka podejrzewanego o zabójstwo matki. Policjanci użyli dronów, śmigłowca i psów tropiących. Mężczyznę znaleziono w lesie. Trafił do komendy policji w Chrzanowie. Zwłoki 73-letniej kobiety rodzina znalazła w domu w Zagorzu. Rany na ciele wskazywały na udział osób trzecich. Dziś prawdopodobnie ostatni taki ładny dzień w najbliższym czasie. Od jutra prognozowane jest ochłodzenie. A jak będzie w przyszłym tygodniu, mówi synoptyk Agnieszka Prasek z IMGW.
2: W ciągu dnia będziemy notować głównie kilkanaście stopni, natomiast nocami, szczególnie przy rozpogodzeniach, temperatura może spadać do kilku stopni powyżej zera. Tutaj lokalnie mogą pojawić się również przymrozki.
1: Z kolei tegoroczna zima ma być ciepła, ale nie cały czas.
2: Zima stosunkowo ciepła w ujęciu oczywiście całego sezonu, ale przerywana krótkimi i czasami bardzo intensywnymi epizodami zimowymi, czyli mrozem i obfitymi opadami śniegu.
1: A pierwszy śnieg na nizinach może pojawić się jeszcze przed nadejściem kalendarzowej zimy. Nowe cenniki na stacjach. Ministerstwo Energii zaktualizowało maksymalne ceny paliw. Od dziś za litr benzyny 95 zapłacimy najwyżej 6,86 zł. To nieznacznie drożej niż wczoraj. Z kolei olej napędowy lekko tanieje i kosztuje maksymalnie 7,80 zł. Limity to efekt kolejnej odsłony rządowego programu, a właścicielom stacji za ich złamanie grozi nawet 1 000 000 zł kary. Noblowski tydzień na półmetku. Dziś poznamy laureata Nagrody z Chemii, jutro z Literatury, a w piątek ogłoszony zostanie laureat Pokojowej Nagrody Nobla. W przyszłym tygodniu, w poniedziałek, poznamy laureata z Ekonomii. Wszystkie nagrody zostaną wręczone 10 grudnia. W 4 minuty rozeszły się czeki turystyczne na jesień na Podkarpaciu. To druga tura. W pierwszej czeki rozeszły się w niecałą godzinę. Najpopularniejsze są Bieszczady, przyznaje Anna Brzechowska z Regionalnej Organizacji Turystycznej.
3: Mamy też trochę zaskoczeń, bo na przykład pojedynczy obiekt, którym wykorzystano najwięcej czeków, to obiekt na Roztoczu Południowym.
1: Z czeków turystycznych można korzystać też na Lubelszczyźnie, Podlasiu i w Warmińsko-Mazurskiem.

0: info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Leo Messi po ponad dwóch dekadach pożegnał się z piłkarską reprezentacją Argentyny. I w towarzyskim meczu z Beninem w Buenos Aires strzelił gola z rzutu karnego i zaliczył dwie asysty, a gospodarze wygrali 3-0. Przed rozpoczęciem spotkania na murawie pojawiła się wielka koszulka w barwach drużyny narodowej z numerem 10, z którą przez większość kariery występował Messi, oraz napisem Gracias. A kibice na ulicach Buenos świętowali na długo przed pierwszym gwizdkiem.

0: Messi w 208 meczach reprezentacji Argentyny strzelił 126 bramek. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 awansowała na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy w Serbii i w Albanii. O tym, że ekipa Jerzego Brzęczka okazała się najlepszą z tych drużyn, które w grupach eliminacyjnych zajęły drugie miejsce, zdecydowała wyjazdowa wygrana Grecji z Irlandią Północną tylko 1-0. Nowak Dżokowicz sięgnął po 102 tytuł w karierze. Serbski tenisista po raz 7 triumfował w turnieju w Pekinie, gdzie wygrał już 34 mecze i nigdy nie przegrał. Jego finałowy rywal, Australijczyk Alex de Minaur, skreczował przy wyniku 6-7-1-0. Serb poprzedni turniej wygrał w listopadzie ubiegłego roku w Atenach. Natomiast w Tokio zwyciężył Carlos Alcaraz, który w finale pokonał Czecha Jerzego Lecheczkę 7-6-6-4. Dla Hiszpana był to 27 tytuł w karierze. Michał Kwiatkowski, Filip Maciejuk, Dawid Lewandowski, Dominika Włodarczyk, Martyna Szczęsna i Nadia Hartmann zajęli czwarte miejsce w drużynowej sztafecie mieszanej elity podczas Mistrzostw Europy w kolarstwie szosowym w Słowenii. Wygrała Francja przed Włochami i Luksemburgiem. Z kolei w jeździe drużynowej sztafet mieszanych juniorów biało-czerwoni wywalczyli srebro. Triumfowali Włosi, a trzecie miejsce zajęli Szwajcarzy.
1: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Na Podkarpaciu, a także w Małopolsce dzisiaj zachmurzenie umiarkowane, słupki rtęci z Krosna, Gorlic, Nowego Sącza, Krakowa, Rzeszowa, Dębicy czy Mielca pokażą nam w okolicach 24 stopni Celsjusza w ciągu dnia. Nocą temperatury spadną do 8 kreski na plusie. Wiatr południowy w porywach 12 km na godzinę dzisiaj również nam będzie powiewał. Padać nie powinno nigdzie w regionie. Ciśnienie utrzymuje się na poziomie 1012 hektopaskali. Termika ciepła i sucha.
1: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
3: Reklama. Szukasz transportu do Niemiec, Holandii, Belgii? Wybierz Lucas Tour. To firma z 15-letnim doświadczeniem, która przewiezie Cię w komfortowych warunkach dużymi busami. Z nami wyruszysz z Podkarpacia, Małopolski, prosto pod wskazany adres. Oferujemy nowoczesną i komfortową flotę z własnym serwisem marki Renault Master. Atrakcyjne ceny doświadczonych kierowców. Wyjazdy z Polski wtorek, czwartek, piątek i sobota w sezonie letnim niedziela, a powroty dnia następnego. Dopasuj podróż do swoich planów i zarezerwuj termin już dziś. Rezerwacje 694 126 933. Lucas Tour. Bezpiecznie i komfortowo z adresu pod adres.
4: Muzyka i głos AI.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Sadzonka za surowce wtórne. W sobotę 10 października od godziny 9 weź udział w evencie ekologicznym organizowanym przez Nowiny na parkingu sklepu budowlanego Castorama w Rzeszowie. Możesz wymienić makulaturę, butelki PET, baterie i małe elektrośmieci na sadzonki wrzosów. Nie przegap! Zapraszamy 10 października od godziny 9. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Szczegóły na stronie www.nowiny24.pl/sadzonka. Partnerem akcji jest sklep budowlany Castorama.
3: Reklama.
4: Trendy Start w Trendy Radio.
5: Minęła godzina 7, dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom. To środowy poranek razem z Trend Radiem. Dzisiaj 7 dzień października. Mam nadzieję, że ta siódemka będzie dla wielu z was szczęśliwa. No a do 11 największe przeboje królują na 101.995.2 FM. Do tej godziny też będzie można posłuchać wielu ciekawych informacji, które właśnie tyczą się naszego regionu. A jak tam u was ten środowy poranek? Jeśli macie ochotę coś do mnie napisać, to róbcie to, czym prędzej. trendystart@trendradio.pl. Adres mailowy już chyba doskonale znany. Media społecznościowe też w waszym zasięgu. Facebook, Instagram, no radiowy Messenger to też dobre źródło, aby coś do nas ten poranek napisać.
4: Trendy Podkarpacie i Małopolska.

Reklama. Szukasz idealnego miejsca dla swojego dziecka? Przyjdź na wielkie otwarcie Fiku Miku w Jaśle. Już 10 października o godzinie 10 przy ulicy Towarowej 29 odkryjesz przestrzeń bezpiecznej zabawy dla dzieci od 0 do 10 lat. Podczas gdy maluchy szaleją, rodzice mogą odpocząć w strefie relaksu przy pysznej kawie i przekąskach. Przygotowaliśmy też komfortową strefę dla mam karmiących. W dniu otwarcia czeka na Was mnóstwo dodatkowych atrakcji i niespodzianek. Fiku Miku, Jasło, Towarowa 29. Do zobaczenia w sobotę, 10 października o 10:00.

0: Zbyszka i Jolki znów w supercenie. Teraz w MPM kalafior prosto od rolnika kupisz po 3,50 za sztukę. Tak! Pyszny, świeży kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski czeka na Ciebie na naszych półkach. MPM. Zakupy blisko domu.
1: Cena sprzedowniczki 5 zł za sztukę. W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
2: Musical Metro. 35 lat historii. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Tarnowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów.
3: Jesień na Pasterskim Szlaku? Już 10 października zapraszamy na podkarpacki osod w Osławicy. Osod to tradycja, muzyka, sery i pasterskie smaki oraz mnóstwo owiec. Bacówka u Franosa. Start o 12. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie.
1: W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowany przez sztuczną inteligencję.
4: Reklama.
5: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
6: Środa, 7 dzień października, w kalendarzu króluje już 280 dzień roku. Dzisiaj imieniny obchodzą Marek, Amelia, Justyna, Maria, Mateusz i Stefan. Dzisiaj dzień wanny, dzień efektywności energetycznej także, a 11 godzin i 13 minut ma trwać nam dzisiaj ten dzień. Słońce wstało o 6.47, zajdzie o 18, a my do godziny 11 w programie Trendy Start mamy dla Was dużo dobrej muzy, no i też nie zabraknie ciekawych wiadomości, nie tylko z kalendarza.
5: Trendy Radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.

0: living, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Funkcjonariusze Komendy Miejskiej w Rzeszowie zatrzymali 3 osoby poszukiwane przez wymiar sprawiedliwości. W sobotę patrol z Trzebowniska pojechał do jednego z domów na terenie gminy. Według ustaleń mógł tam przebywać mężczyzna poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności. Na miejscu mundurowi zastali 59-latka, za którym sąd wydał nakaz doprowadzenia do zakładu karnego celem odbycia kary 2 lat pozbawienia wolności za popełnione w przeszłości przestępstwo uszkodzenia cudzej rzeczy. Nieco później, po godzinie 21, do dyżurnego komisariatu zgłosił się mężczyzna, który oświadczył, że jest osobą poszukiwaną. Po sprawdzeniu jego tożsamości okazało się, że za 48-latkiem sąd rejonowy w Łańcucie wydał list gończy. Na jego podstawie zatrzymany najbliższe 3 lata i 6 miesięcy spędzi w zakładzie penitencjarnym. Jeszcze tego samego dnia po godzinie 22 patrol interweniował w jednym z bloków na ulicy Mikołajczyka, gdzie według zgłoszenia miało

0: dojść do zakłócenia ciszy nocnej. Na miejscu mundurowi wylegitymowali 37-latkę. Jak się okazało, kobieta była poszukiwana przez prokuraturę rejonową Warszawa-Mokotów do ustalenia miejsca pobytu. Budowa, rozbudowa i przebudowa przeszło 10 km dróg dla rowerów, dróg dla pieszych oraz ciągów pieszo-rowerowych. Taki będzie efekt realizacji projektu budowa dróg i ścieżek rowerowych na terenie Tarnowa. Prace obejmą skrzyżowania ulic Księdza Sitki, Słoneczna, Matki Boskiej Fatimskiej, Księdza Sitki, Piłsudskiego, Słowackiego, Nowodąbrowska, Matki Bożej Fatimskiej oraz Nowodąbrowska 16 Pułku Piechoty. Projekt przewiduje także rozbudowę miejskiego systemu ITS o monitoring infrastruktury rowerowej i pieszo-rowerowej. Kamery zostaną umieszczone w 23 miejscach na terenie Tarnowa, a swoim zasięgiem obejmą łącznie 55 punktów. W ramach zadania powstanie również niezbędna infrastruktura techniczna, w tym sieć światłowodowa i zasilająca. Wartość projektu jest szacowana na około 25 milionów złotych. 21 milionów stanowi unijne dofinansowanie.
1: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
0: Zbigniew Święch podjął wyjątkowe sportowe i charytatywne wyzwanie, które połączy pasję do biegania z niesieniem pomocy. Już 10 października wystartuje w morderczym ultramaratonie bieszczadzkim na dystansie 52 km w Cisnej. Dla biegacza cel tej wyprawy wykracza jednak daleko poza linię mety i sportowe ambicje, ponieważ jego główną motywacją jest wsparcie małej Emilki Stusik w jej trudnej walce o zdrowie. Cała akcja toczy się pod poruszającym hasłem, które idealnie oddaje sens tej inicjatywy. Biegnę, ty wpłacasz, razem pomagamy, mówi Zbigniew Święch, organizator zbiórki.
2: Dowiedziałem się, że Emilka Stusik, córka mojego kuzyna, ponownie zachorowała na białaczkę. I wtedy pomyślałem, że skoro i tak mam przebiec te 52 km, skoro już się do tego przygotowuję, to może warto zrobić z tego coś więcej niż tylko moje prywatne sportowe wyzwanie. I właśnie wtedy narodził się pomysł, żeby te 52 km przebiec dla Emilki charytatywnie, żeby pomóc jej w kolejnej walce z chorobą. Emilka ma 8 lat i od kilku lat zmaga się z ostrą białaczką limfoblastyczną. Przez cały ten czas rodzina i wiele osób, które poznały jej historię, robiły wszystko, żeby ją wspierać.
0: Darczyńcy mogą deklarować dowolną kwotę za każdy kilometr, który pan Zbigniew pokona na bieszczadzkiej trasie. Głównym kanałem pomocy jest oficjalna strona internetowa pod adresem siepomaga.pl/Emilia-Stusik.
3: Reklama. Od 19 do 23 października wspólnie zadbajmy o siebie i swoich bliskich. Krośnieński Tydzień Zdrowia Psychicznego to czas profilaktyki oraz wsparcia dla dzieci, rodziców i seniorów. W programie czekają warsztaty edukacyjne, lekcje zdrowego żywienia, konferencja oraz rozmowy ze streetworkerkami w terenie. Skorzystaj z dnia otwartego w DPS przy ulicy Kletówki i SDS przy ulicy Kletówki 7A. Zadanie dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Zapraszam. Miasto Krosno.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.

0: 146. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Dzisiaj też przyszedł ten moment, kiedy pora zaprosić na informacje dla kierowców, a przygotował je standardowo Michał Sienicki.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: I wyjeżdżamy na drogi naszego regionu. Jedziemy najpierw przez Sanok. Tu troszkę zwalniamy przed rondem Beksińskiego na skrzyżowaniu ulicy Błony i Przemyskiej oraz Lwowskiej. Troszkę wolniej na Mickiewicza i Staszica. Trwają prace na drodze powiatowej Mrzygłód Tyrawa Wołoska. Dziś podczas asfaltowania ruch na remontowanym odcinku będzie wstrzymywany. W Krośnie szczególnie uważajmy na ulicę Jana Pawła w kierunku Jasła. Nogę z gazu ściągniemy na ulicach Korczyńskiej, Niepodległości, Legionów, utrudnienia na ulicy Grodzkiej i Bohaterów Westerplatte. W Jaśle tłoczno na ulicy 17 stycznia, ulicy Lwowskiej oraz w centrum miasta. Zwalniamy na ulicach Metzgera, 3 Maja i ulicy Piłsudskiego.
1: Śpieszy powoli. Z trendy radiem. Zdążysz.

0: Trendy Radio. Radio. Reklama. Wow, ale mają ceny. Najlepsze. Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
2: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
3: Stał też wrześniowe 20-lecie. Arena Jaskółka, Tarnów, 19 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Tarnów, Arena Jaskółka, 19 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
0: Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
5: Trendy start w Trend Radio. Dzisiaj, moi drodzy, 7 dzień października, a więc proszę bardzo, mamy chociażby Światowy Dzień Efektywności Energetycznej, czyli priorytetem tegoż dnia jest nauczenie ludzi, jak mogą oszczędnie gospodarować energią we własnych domach. A najbardziej przekonujący jest fakt, że jest to równoznaczne także ze zmniejszeniem rachunków za prąd, co w dobie wszechobecnej drożyzny też może czynić ten dzień bardzo, bardzo wyjątkowym.
6: Yes! It is not that funny.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Prokuratura rozlicza Orlen za manipulację cenami. Przeżyła własną egzekucję, skazana na śmierć Amerykanka odzyskała przytomność. Zamiast w litrach spalanie liczą w kroplach. Studenci stworzyli super oszczędne bolidy. Ewelina Walczak. Ponad 4 miliardy złotych stracił Orlen na manipulowaniu cenami paliwa w celach politycznych w 2023 roku, wylicza prokuratura krajowa, na której polecenie wczoraj zostało zatrzymanych 5 byłych i obecnych menadżerów tej państwowej spółki. Śledczy zarzucają im bezprawne zaniżanie cen z pogwałceniem procedur, co doprowadziło do braków paliwa na stacjach benzynowych. Jak mówi minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek, menadżerowie Orlenu manipulowali cenami hurtowymi od sierpnia 2023 roku, a we wrześniu obniżyli je skokowo.
2: Obniżanie tej ceny w hurcie spowodowało także ruch na rynku w Europie.
1: Skutkiem ubocznym były niedobory paliwa na stacjach samego Orlenu. Prokuratura informuje, że sprawa jest rozwojowa. Szef MSWiA wyjaśni pomyłkę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa związaną z rozesłanym w poniedziałek alertem RCB. Omyłkowo został on skierowany do mieszkańców województwa lubuskiego zamiast lubelskiego, gdzie mogło istnieć zagrożenie z powietrza związane z kolejnym atakiem rosyjskich dronów w zachodnią Ukrainę. Doszło do pomyłki, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: Niewykluczone, że powinno być po prostu więcej etatów, bo sytuacja jest napięta, tych alertów jest całkiem sporo.
1: RCB wydało oświadczenie, w którym przeprosiło obywateli za nieprawidłowo zaadresowany alert. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ostrzega seniorów przed oszustami podszywającymi się pod pracownicę ośrodka. Kobiety pukają do drzwi starszych osób w Bydgoszczy, oferując sprzątanie. Więcej na ten temat wie Agnieszka Wynarska.
4: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uczula: nie wpuszczajmy nikogo obcego do domu. Jak mówi rzeczniczka Marta Frankowska, pracownice nie oferują sprzątania, a ich wizyty nie są przypadkowe.
5: Są przez nas zapowiedziane, umówione, nawet bardzo często się zdarza, że na konkretną godzinę. Po drugie, pracownik socjalny zawsze ma przy sobie legitymację służbową. Jest to dokument ze zdjęciem, z pieczęcią instytucji, potwierdzającą tożsamość tego pracownika.
4: W razie jakichkolwiek wątpliwości seniorzy powinni skontaktować się z MOPS-em, rodziną lub zadzwonić pod numer alarmowy 112.
1: Medyczny precedens w Stanach Zjednoczonych. Skazana na śmierć za morderstwo Krista Pike przeżyła własną egzekucję. 50-letnia kobieta otrzymała 2 dawki śmiertelnego zastrzyku, ale po niemal tygodniu wybudziła się w szpitalu i zaczęła mówić. Eksperci podejrzewają, że trucizna zamiast do krwioobiegu trafiła w tkanki podskórne. To jedyna znana osoba w USA, która przetrwała taki zabieg. Władze stanu Tennessee zawiesiły wszystkie egzekucje do końca roku. 800 kilometrów na 1 litrze benzyny. Takie wyniki osiągają superoszczędne bolidy skonstruowane przez studentów Politechniki Łódzkiej. Zespół buduje trójkołowe pojazdy z włókna węglowego, które ważą niespełna 50 kg. Z kolei ich elektryczny odpowiednik potrafi przejechać ponad 2000 kilometrów. Osiągnięcia przyszłych inżynierów docenił rajdowy mistrz Europy Mikołaj Marczyk, który spotkał się ze studentami, by wymienić się doświadczeniami.

0: info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Chorwacja przegrała z mistrzem świata Hiszpanią 1-2, Anglia pokonała u siebie Czechy 3-0 we wtorkowych meczach kończących czwartą kolejkę fazy grupowej piłkarskiej Ligi Narodów. Szczególnie ciekawie było w Splicie, gdzie mistrzowie świata i Europy długo przegrywali, mówi trener Luis de la Fuente. Jestem dumny z wielu rzeczy, mógłbym spędzić całą konferencję prasową dziękując moim piłkarzom za wszystko, co robią. Wiedzieliśmy, że to będzie trudny mecz, ale się nie poddaliśmy i cały czas staraliśmy się grać lepiej. Bardzo się namęczyliśmy, bo przeciwnicy mocno nas naciskali i mecz był bardzo trudny. Udało nam się jednak zmęczyć rywali i stworzyć okazję do zdobycia bramki. A Hiszpanie dzięki zwycięstwu zapewnili już sobie awans do ćwierćfinału Ligi Narodów. Pewni tego są również Portugalczycy. Robert Lewandowski zaliczył asystę w spotkaniu Ligi MLS z Vancouver Whitecaps, a jego zespół Chicago Fire wygrał z kanadyjskim zespołem przed własną publicznością 3-1. Kapitan reprezentacji Polski pojawił się na boisku w 76. minucie. Lewandowski jeszcze w piątek był na zgrupowaniu reprezentacji Polski, a w meczu z Rumunią nie tylko popisał się hat-trickiem, ale także obejrzał żółtą kartkę, a ta wykluczyła go z poniedziałkowego meczu z Bośnią i Hercegowiną i jednocześnie umożliwiła wcześniejszy powrót do USA. Podstawowa bramkarka Kinga Szemik i Jagoda Cyraniak z powodu kontuzji nie przyjadą na zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Zastąpią je Natalia Radkiewicz i Julia Walentowicz. W piątek biało-czerwone zagrają na wyjeździe z Belgią w pierwszej rundzie baraży o awans na przyszłoroczny mundial w Brazylii. Rewanż odbędzie się we wtorek w Gdańsku. Jeśli drużyna trenerki Niny Patalon wygra ten mecz, to w drugiej rundzie baraży zmierzy się ze zwycięzcą rywalizacji Irlandia kontra Kazachstan. Lider światowego rankingu tenisistów Jannik Sinner w tym sezonie już nie zagra. Włoch ogłosił to w mediach społecznościowych, a powodem są przeciągające się problemy z kolanem. Sinner ostatni mecz rozegrał 12 lipca w finale Wimbledonu. Pokonał wtedy Aleksandra Zwieriewa.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
3: Dzisiaj w regionie zachmurzenie umiarkowane, słupki rtęci dobrną w najcieplejszym momencie dnia do 24 stopni Celsjusza. Nocą temperatury spadną nam poniżej 10 stopni. Wiatr południowy w porwach 12 km na godzinę dzisiaj powieje. Ciśnienie 1014 hektopaskali. Jeśli chodzi o termikę, ta zapowiada się ciepła i sucha.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
4: Reklama.
5: Sadzonka za surowce wtórne. W sobotę 10 października od godziny 9 weź udział w evencie ekologicznym organizowanym przez Nowiny na parkingu sklepu budowlanego Castorama w Rzeszowie. Możesz wymienić makulaturę, butelki PET, baterie i małe elektrośmieci na sadzonki wrzosów. Nie przegap! Zapraszamy 10 października od godziny 9. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Szczegóły na stronie www.nowiny24.pl/sadzonka. Partnerem akcji jest sklep budowlany Castorama.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Muzyka i głos AI.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Reklama.
2: Trendy Start w Trendy Radio.
3: Minęła już godzina 8, to cały czas program Trendy Start od godziny 6 do 11, od poniedziałku do piątku, zawsze na 101.9, 95 i 2 FM, poranna dawka energii muzycznej, informacyjnej, no i też waszych wiadomości, które bardzo często trafiają na nasze skrzynki pocztowe. Do 11 okazja, aby łapać ten środowy poranek, a na kolejną godzinę zaprasza cała poranna redakcja, mówiąc wam raz jeszcze dzień dobry. Przed mikrofonem Łukasz Michnal. Razem z naszą radiową ekipą zadbamy, aby ten poranek był całkiem miły.

0: To program Trendy Start. Dzisiaj środa, 7 dzień października, więc już w zasadzie środek tygodnia staje się faktem, podobnie jak i nasza dzisiejsza poranna rozmowa dnia.
1: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
2: Dzisiejszy poranek upłynie nam pod znakiem rokowych brzmień, ponieważ moim gościem jest dzisiaj Maksymilian Saborowski, założyciel zespołu Eter. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
2: Jesteś założycielem grupy Eter. Jaki był twój główny cel i wizja przy powstawaniu zespołu?
3: No wiadomo, grać, spełniać marzenia, stać na dużych scenach i cieszyć się muzyką, cieszyć się tym, co sobie wymarzyłem jako dzieciak, nie? No chciałem zebrać skład, chciałem zrealizować swoje też, no tak jak wspomniałem, marzenia, zrealizować swoje pomysły, które gdzieś tam w głowie podczas szkoły, no średniej, już tam gdzieś się pojawiały mimo wszystko. No, początki miałem w szkole muzycznej, w Krośnie, na innym instrumencie, bo skrzypce, później altówka, 12 lat, no ale jednak gitara to był gdzieś taki mój bakcyl. Tata grał na gitarze, cała rodzina zresztą była taka artystyczna, pradziadek grał na altówce, wujek na akordeonie, no cały czas mama też prowadziła kółko gitarowe, że tak powiem, zaczęła, więc ta gitara się pojawiła po raz drugi, że tak powiem, w domu. I za tym drugim razem już sam chwyciłem za gitarę. Stwierdziłem, że no trzeba spróbować, skoro chcę. No i tak wyszło, że później założyłem Eter.
2: Z taką rodziną w tle jest łatwiej tworzyć muzykę?
3: Myślę, że tak. Chociaż myślę, że jest łatwiej, ponieważ ten talent, może ta iskra Boża po prostu gdzieś jest. Bo już to przez pokolenia było przepracowane i z DNA się tego nie da chyba wydłubać. No oczywiście nie każdy gdzieś tam złapie to, nie? Jeden będzie lepszy w graniu, drugi będzie lepszy w innych tam rzeczach, ale myślę, że tak, że jak już masz takie zaplecze gdzieś tam w domu i ta muzyka towarzyszy, siostra przecież też grała na fortepianie, to po prostu od małego dziecka gdzieś te dźwięki cały czas w głowie były i myślę, że to jest taki, no, duży kop do przodu.
2: Jeżeli chodzi właśnie o zespół, czyli zespół. Był pomysł i jak to powstawało po kolei? Czyli jak się poznaliście całościowo? Skąd członków zespołu pozbierałeś?
3: Tak, najpierw było generalnie granie, ćwiczenie. Później tak jedno w szkole miałem troszeczkę taki czas buntu, ponieważ już nie chciałem tej altówki grać w ogóle, w sensie tej klasyki. W sensie lubiłem, kocham ją bardzo i słucham, ale była ta po prostu gitara w głowie, ta muzyka rockowa. Janek Borysewicz, Lady Punk, też później nasze spotkanie w ramach Akademii Jana. Dużo tutaj pomógł mi Kaziu Krygowski, z Krosna pewnie kojarzony, firma Megaton, nagłośnienie. No, Kaziu sam grał kiedyś zespół Krater, pewnie też ludzie właśnie tutaj kojarzą w okolicy i nie tylko. Tam u niego tak naprawdę dostałem tego mocnego kopa rockowego, no duży sprzęt, świetne gitary, no i wiedza, którą mi też taką przekazał. Też może pobyt w Ameryce, bo też 10 lat mieszkał tam i troszeczkę liznął. Myślę, że nawet nie liznął, tylko zjadł dobry kawał rocka tamtego. No i u niego też formowałem zespół. Tam w studio, jeszcze na tysiąclecie, a później tutaj w drugim miejscu. Formowaliśmy skład z moim basistą Mikołajem. Byliśmy razem w klasie, Mikołaj też grał na saksofonie. No i później był Tobiasz, bęben, perkusista. I to był taki trzon, myślę, od 2019 roku, który się zawiązał. Później doszedł do tego Michał Wołczański i Szymon Pyzia na końcu, jako wokalista, żeby spiąć całość, już trzeba było domknąć, że tak powiem, temat i już ruszyć z graniem. No a ponieważ graliśmy wcześniej już, to materiał był zgrany, myśmy byli też mocno zgrani z chłopakami.
2: Jeżeli chodzi o powstawanie utworów, to jest tak, że każdy przynosi jakieś swoje pomysły, czy jest ktoś, kto jest takim głównym kierownikiem i ma wpływ na całość tego dzieła?
3: No generalnie u nas sytuacja jest taka, że no ja piszę muzykę, później do nich piszę teksty. Chłopcy też mają tam zdanie, jakby przy aranżacji każdy też dodaje coś, no to jest mimo wszystko zespół. Nie jest to solowy projekt mój, tylko działamy wszyscy, każdy gdzieś tam coś powie, no ale jednak jest ten filtr jeden, ja nim jestem, który ma pomysł na zespół. Dzięki temu myślę, że styl zespołu też jest taki, no to brzmienie gitar. No nie chcę tak też mówić, ale myślę, że no jest to nasze dzięki temu. Jest to nasze dzięki temu, ponieważ każdy, gdyby przyniósł coś, to później są też kłótnie, wiadomo, mamy przykłady z historii muzyki, że po prostu zespoły się rozpadają, są się o to, kto ma nagrać partie solowe, kto ma nagrać partie wokalne, kto chórki, no w sensie mówię, jeśli tam jest dwóch wokalistów, nie? No ale wiadomo, gdzie już jest na przykład duży zespół i ktoś ma tą wizję, no to nie chce robić utworu i być spychany na drugi plan. Można to po prostu łatwo dostrzec przez pryzmat innych zespołów już, które tam x lat temu tworzyły. Chociaż to nawet nie jest też powód, że ja nie chcę robić. Myślę, że mam na to wizję, chłopaki też to wiedzą, że wizja jest dobra, to się sprawdza. Zwycięskiego składu się nie zmienia poniekąd, tak mówią. Jeśli to funkcjonuje na razie i ja też nie potrzebuję pomocy takiej, że brakuje mi pomysłów, a uważam, że płodnie mi to wychodzi. Mam w głowie dużo rzeczy, po prostu melodie mi grają, biorę gitarę i jest fajnie, więc nie chcę tego zmieniać, skoro mi to w głowie gra, nie potrzebuję, tak jak powiedziałem, pomocy. No to jeśli to funkcjonuje, zespół sobie radzi, wjeżdża coraz wyżej tą kolejką, to myślę, że tak na razie zostanie.
2: A czy to brzmienie, które teraz macie, to pokrywa się z taką twoją pierwotną wizją?
3: No po części tak, to długo się kształtowało w głowie, ponieważ słuchałem w zasadzie każdej muzyki. Było to właśnie, tak jak wspomniałem, Janek Borysewicz, Lady Punk, to było takie mocne uderzenie, jeśli chodzi o Polskę i chyba największe. Żaden zespół drugi z Polski tak mnie nie wziął, ani żaden jakiś artysta. No może Marek Grechuta. Dlatego, że to było też takie śpiewne nasze, to było takie polskie. No ale wiadomo, Pink Floyd, Deep Purple, AC/DC, Van Halen, Def Leppard, no było tego mnóstwo, Toto, no i tam świetni gitarzyści, Steve Lukather w Pink Floydach, David Gilmour, Richie Blackmore, Eric Clapton, Mark Knopfler, Dire Straits, no multum takich zespołów i każdy się różni stylistycznie od siebie. To są wręcz, można powiedzieć, niebo a ziemia, jeśli daję te przykłady, nie? Była też muzyka metalowa, rockowa, natomiast stronie w utworach od ciężkiej muzyki, ciężkich przekazów, ponieważ w Polsce mamy tego za dużo. Myślę, że punk, rock, metal już tak zdominował tą niszę rockową, którą można tak nazwać, czyli że mamy punk, rock, metal, coś tam pomiędzy i disco polo, pop i tak dalej. No rap jest gdzieś tam. Wynieśmy tego rocka melodyjnego, fajnego, przyjemnego, który może się kojarzyć właśnie przyjemnie z kolorami, nie tylko z czarnym kolorem mrocznym, z czaszkami i z pieszczochami, które lubię też, nie? Przecież Decapitated zespół bardzo mocno słuchałem. Panterę uwielbiam. Ale my jesteśmy w innej częstotliwości geograficznej, my inaczej postrzegamy muzykę i musimy mieć tej melodii. Zacznijmy dostrzegać te zespoły rockowe fajne, że także bardziej ta rockowa muzyka mi jakby w duszy gra, melodia piękne, nostalgiczne rzeczy. I brzmienie, tak jak spytałaś, brzmienie pokrywa się. Natomiast już mam troszeczkę takie zastrzeżenia, wiadomo, zawsze można coś zrobić lepiej, płyta już się nagrało, jak się ją odsłuchało pierwszy raz, to w zasadzie po 2-3 dniach już człowiek dostaje, jeśli jest otwarty na nawet swoje same sugestie i nie jest taką zamkniętą głową, to już by coś zmienił, już by coś dograł innego i już mam plan na drugą płytę, już brzmienie mam w głowie, nie zdradzam.
2: To piszmy tą płytę, która już jest. Co można odsłuchać, jaka muzyka, co ciekawego można się dowiedzieć też z tekstów?
3: Na płycie znajduje się 8 utworów, które zbieraliśmy tak naprawdę przez ten czas, 5 lat grania wspólnego. Szymon, wiadomo, odszedł z zespołu pod koniec maja. No, to już była nieunikniona decyzja, jego i nasza. Nie ukrywam, że to już zaczynało nas też troszkę męczyć wspólna praca. I na tym zakończę temat. Oczywiście pozdrawiamy Szymona. Mamy 8 utworów, które już są dalszym ciągiem też mojego komponowania, no i też brzmienia, bo to brzmienie się zmieniło troszkę przez ten pryzmat tych 5 lat. Na początku, wiadomo, było takie wszystko nieopierzone jeszcze, no ale płyta jest, myślę, że dobrym debiutem, fajnym, bardzo melodyjna płyta, mimo że są te przesterowane gitary, jest piękna ballada, Niemi Świadkowie Historii, no bardzo fajne rockowe granie i uważam, że jeśli chodzi o debiut tutaj w okolicy, to jest to bardzo dobra płyta.
2: A czy któryś z utworów był jakimś takim wyzwaniem, jeżeli chodzi o same kwestie nagrań? Już nie tworzenia, tylko już takim technicznie.
3: Myślę, że nie. Po prostu, no nie chcę tutaj tak mówić jakichś prostych takich populizmów, ale myślę, że płyta jest nagrana bardzo dobrze, bo łatwo z nią szło. Mieliśmy już ją ograną, no to tylko wejść, dorobić smaczki tak zwane i no właśnie o to chodzi. Jak się fajnie ogra materiał na koncertach, na próbach, to wchodzisz do studia i po prostu go grasz i to jest przyjemność pracy, no nie? Nie było takich historii, że musieliśmy siedzieć i męczyć się jakoś strasznie. No gdzieś tam oczywiście może partie basu, partie gitar, bo wiadomo, ja sobie też wymyślam dużo podczas nagrań, bo już człowiek nagra coś, usłyszy to w tym high quality, no i gdzieś tam jednak by zmienił 2 nuty, no to trzeba było takie partie. Ale generalnie, jeśli chodzi o jakieś tam męczenie, problemy, zastanawianie się przez 1,5 godziny, co zrobić, to nie było takiej sytuacji w ogóle. Mieliśmy plan, perkusję, wbijamy bębny, po kolei wiadomo, jak to wygląda. Także, no, przyjemność jest z grania, nam też nasza muzyka sprawia przyjemność. No i to jest najważniejsze, no, że to samo się rodzi, samo jest, a nie jest to jakieś wymuszone i takie naciągane. Tylko no, ta muzyka gra w chłopakach, w każdym z nich jest, ja to słyszę też i jak oni wchodzą, zaczynają grać, no to jest po prostu nasze granie, nie? Jesteśmy jednością wszyscy.
2: Właśnie, jeżeli chodzi o te koncerty, gdzie będzie można was w przyszłości usłyszeć?
3: O, no to teraz graliśmy, w zasadzie skończyliśmy koncerty plenerowe. Można śledzić na naszych mediach społecznościowych. Na razie pracujemy nad materiałem. Chłopaki też mieli powrót na studia teraz, więc no też chcę jakby opracować materiał, ponieważ zmiana wokalisty wyszła no tak dość szybko, ponieważ pod koniec maja już Adaś z nami zaczął śpiewać i próby mieliśmy nie tak długo, bo niecałe półtora miesiąca. No to i tak Adaś zrobił super robotę i powiem szczerze, że no dużo takich głosów jest w branży muzycznej, że po prostu Adaś świetnie wszedł w zespół, dodał nowego ducha, takiego świeżego ducha. My gramy oczywiście, ale Adaś gdzieś tą warstwę liryczną przekazuje tak, jakbym tego chciał. I jesteśmy bardzo zadowoleni. Mimo wszystko chcielibyśmy, oprócz tej płyty i numerów, które są już, myślę, że troszkę stare, aranżacyjnie, ale nawet i nie tyle. Po prostu no, są rzeczy, które należą do Szymka jako wokalisty. Oczywiście gramy je, no ale chciałbym, żeby Adaś miał też kilka swoich utworów już. No myślę, że około 5 utworów bym chciał, żeby Adam już miał swoich. Więc myślę, że na razie wstrzymamy się z koncertami. Biznes nie lubi pośpiechu, tak mówią. Myślę, że będziemy śledzić. W tym roku planujemy fajny koncert w Krakowie. Także to będzie fajne wydarzenie, mocne, studenckie. Miejsce będzie zdradzone jeszcze i czas. Na razie pracujemy nad materiałem kolejnym, ale no myślę, że na scenie klubowej jeszcze w tym roku zagramy. Po nowym roku na pewno, no i w przyszłym roku plenery, wiadomo. No tak jak to wszyscy.
2: A jest coś, czego mogę wam życzyć jako zespołowi?
3: Zdrowia, wytrwałości, cierpliwości. Czasem do siebie, wiadomo, bo bywa różnie. Weny, otwartego umysłu, spokoju ducha. Zdrowia, spokoju ducha. No i zgody między wszystkimi, żebyśmy wszyscy się uśmiechali do siebie miło, serdecznie. Chyba tego. I tego wszystkim też zespołom życzę generalnie. Wam i wszystkim zespołom, bo to jest najważniejsze. Jak jest zdrowie, jest radość. Jak jest otwarta głowa, są fajne numery, są hity. No jak jest zgoda, no to wiadomo, to wszystko już jest dopełnieniem, że tak jak Sting robili ostatnią płytę i musieli nagrywać wszyscy osobno wszystkie traki, ponieważ no praktycznie doszło do rękoczynów, bo menadżer prosił ich, żeby tylko dokończyli płytę i już mogą sobie iść. No płyta, na której jest jedna, myślę, że top 3 najpiękniejszych ballad na świecie, Every Breath You Take. No jednak mimo wszystko dali radę, ale tego życzę wszystkim.
2: Czyli tej zgody też.
3: Tej zgody też
2: życzę. Też. Maksymilian Samborowski, założyciel zespołu Eter, dzisiaj był gościem. Dziękuję bardzo.
3: Pięknie dziękuję. Pozdrawiam.
1: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
4: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Od jutra wykonawca planuje rozpocząć pierwszy etap prac remontowych na ulicy Ariańskiej w Gorlicach. Inwestycja obejmie kompleksową modernizację ulicy Ariańskiej na odcinku drogi gminnej o długości blisko 300 metrów wraz z przebudową infrastruktury technicznej. Zakres zadania obejmuje m.in. rozbudowę sieci wodociągowej, budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku około 288 metrów, budowę około 360 metrów nowych chodników, wykonanie miejsc parkingowych, budowę wyniesionego przejścia dla pieszych. Przebudowa ulicy Ariańskiej wraz z modernizacją sąsiadującego skrzyżowania z ulicami Sienkiewicza i Szpitalną, tak zwanego skrzyżowania pod Dukatem, pozwoli na kompleksowe uporządkowanie infrastruktury drogowej i podziemnej, tworząc nowoczesny układ komunikacyjny. Całkowita wartość inwestycji szacowana jest na ponad 2 300 000 zł. Dofinansowanie opiewa na ponad 1 000 000.
2: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
1: Najnowsze dane opublikowane przez ZUS we wrześniu 2026 roku wyłaniają absolutnych rekordzistów w polskim systemie emerytalnym. Miejsce pierwsze należy do ogólnokrajowego rekordzisty. Świadczenie to otrzymuje mężczyzna w województwie śląskim. Przeszedł na emeryturę w wieku 86 lat, mając za sobą ponad 67 lat stażu pracy, bez ani jednego dnia zwolnienia lekarskiego. Jak wygląda sytuacja finansowa emerytalnych rekordzistów na Podkarpaciu, mówi dr Liwiusz Laska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
3: W Jaśle rekordzista otrzymuje 21 800 zł emerytury. To jest mężczyzna, który przeszedł na emeryturę w wieku 72 lat, ale miał 53 lata stażu. Jeszcze lepiej wygląda to w Rzeszowie. Tam rekordową emeryturę otrzymuje kobieta w kwocie 31 100 zł. I ona przeszła na emeryturę w wieku 75 lat, mając staż prawie 50 lat.
1: Finansowi rekordziści to głównie osoby, które pracowały na najwyższych szczeblach zarządzania w branży medycznej, naukowej, technicznej oraz IT i logistyce. Tegoroczne spotkania osiedlowe z udziałem burmistrza miasta Jasła i mieszkańców rozpoczną się w trzecim tygodniu października. W poniedziałek, 12 października, Adam Kostrząb spotka się z mieszkańcami osiedli Niegłowice, Gądki i Rafineria. W kolejnych dniach burmistrz odwiedzi osiedla Gamrat, Bryły, Krajowice i Kaczorowy. Spotkania z udziałem mieszkańców pozostałych jasielskich osiedli będą kontynuowane w kolejnych dniach października. Spotkania osiedlowe mają charakter informacyjny i konsultacyjny. Głównym celem spotkań z udziałem burmistrza miasta Jasła jest przekazanie mieszkańcom miasta m.in. informacji o realizowanych i planowanych do realizacji zadaniach inwestycyjnych oraz założeń polityki społeczno-gospodarczej na przyszły rok. Harmonogram zebrań osiedlowych w trzecim tygodniu października znajduje się na stronie Jasielskiego Magistratu. Nie lada gratka czeka w najbliższą sobotę miłośników twórczości wokalistki Manamu Kory. W sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych przy ulicy Lipuczego w Tarnowie odbędzie się koncert Kora Nieskończoność z udziałem wiolonczelisty Michała Pepola i Tarnowskiej Orkiestry Kameralnej. Początek o godzinie 18:00, wstęp jest wolny. Kora Nieskończoność to solowy debiut fonograficzny Michała Pepola. Płytę skomponował w latach 2019-2020. Korzystając z prywatnych, nigdy nie wydanych materiałów fonograficznych Kory Jackowskiej, otrzymanych od jej

0: męża. Album tworzą aranżacje i remiksy istniejących utworów, ale przede wszystkim zupełnie nowe utwory łączące w sobie pop, rock, muzykę klasyczną, osobliwe słuchowisko i awangardową alternatywę.
1: Reklama. ABBA i inni symfonicznie 2. Największe hity ABBY, Bonnet, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 15 października w Jasielskim Domu Kultury. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Bądź tam z nami. Agencja Brussa zaprasza.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Muzyka i głos AI.
7: Co

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Poranka.
1: To kolejna godzina, którą spędzacie razem z nami. Tutaj poranna zmiana i też w naszej ekipie gości Michał Sienicki, który dba o to, aby kierowcy z Podkarpacia i Małopolski byli doskonale zorientowani, jak jeździ się po drogach regionu. Czas na kolejną dawkę informacji dla kierowców.
2: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
3: Wyjeżdżamy ponownie na drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy przez Gorlicę, tu hamujemy na ulicach Parkowej, Kościuszki, a także ulicy Węgierskiej, troszkę wolniej na ulicach Stawiska i ulicy Legionów. Wjaźnę nogę z gazu ściągniemy na dojazdach do Ronda Solidarności oraz na ulicach Kościuszki, Kazimierza Wielkiego, Szejnochy, Jagieły i Mickiewicza. Krosno to utrudnienia na ulicy Jana Pawła w stronę Jasła. Utrudnienia na ulicach Grodzkiej, Bohaterów Westerplatte, troszkę wolniej na Korczyńskiej Niepodległości i ulicy Legionów. Odrobinę wolniej na Podwalu i Jagiellońskiej. W Sanoku zwalniamy koło Ronda Beksińskiego, małe spowolnienia na Mickiewicza i na innych ulicach w centrum.
2: Śpiesz się powoli, z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Reklama. Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Brico Marché Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marché Dębica w Galerii Raj.
2: Golec Workiestra. Już 29 grudnia w Arenie Jaskółka w Tarnowie. Wyjątkowy koncert najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek w góralskim wydaniu. Tarnów 29 grudnia. Bilety również rodzinne ze zniżką do nabycia w serwisie artbilet.pl. Na koncert zaprasza Your Events Art, artbilet.pl oraz Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Pani Anna z Gorlic pisze nam, że dzieci odprawione do szkoły, kawka poranna wjeżdża, radio gra i jednym słowem do 14 luz. No, powiem tak, dla jednych wakacje się skończyły, jak słychać, dla innych rozpoczęły. Ale cieszymy się, że wybieracie właśnie ten poranny czas i słuchacie nas zarówno na Podkarpaciu, jak i w Małopolsce. Zresztą warto zaglądnąć na nasze media społecznościowe, na stronę internetową, także www.trendradio.pl. Tam niedawno opublikowaliśmy kolejny fantastyczny ranking za to, że jesteście z nami. Dziękujemy z podwójną mocą. No i gramy te wasze hity, bo przecież jesteśmy zawsze blisko.

0: 101.9, 95 i 2. Trendy Radio. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rusza proces w sprawie zabójstwa 16-latki z Mławy. Co z ratami kredytów? Dziś decyzja Rady Polityki Pieniężnej. Eurowizja bez Czechów. Telewizja publiczna rezygnuje z konkursu. Ewelina Walczak. Rusza proces dotyczący brutalnego morderstwa 16-letniej Mai z Mławy. Dziś płocki sąd po raz pierwszy zajmie się sprawą Bartosza G. Posiedzenie ma jednak charakter wstępny i wyjątkowo odbędzie się za zamkniętymi drzwiami w tamtejszym zakładzie karnym. Śledczy dysponują wstrząsającym nagraniem z monitoringu, z którego wynika, że dziewczyna była torturowana. Oskarżony, który po zbrodni uciekł do Grecji, nie przyznaje się do winy. Bartosz G. usłyszał zarzut morderstwa ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu do 30 lat więzienia. Mężczyzna nie może być skazany na dożywocie, bo w chwili morderstwa nie był pełnoletni. Miał 17 lat. Szczecińska prokuratura okręgowa sprawdza, czy rzecznik praw dziecka nie przekroczyła uprawnień podczas jednej z ostatnich interwencji. Chodzi o głośną sprawę odebrania dzieci rodzinie z warszawskiej Białołęki. W sierpniu Monika Horna-Cieślak, po tym jak była świadkiem ulicznej sprzeczki z udziałem dziecka, podjęła działania, które doprowadziły do przymusowego odebrania biologicznym rodzicom dwojga dzieci. Sąd, do którego trafiła sprawa, zarządził natychmiastowe zwolnienie dzieci z placówki i oddanie ich pod opiekę rodziców. Wczoraj do biura rzeczniczki praw dziecka weszli agenci CBA, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
2: Tam wykonywali polecenie, czyli zabezpieczenie pewnych rzeczy na potrzeby śledztwa. Śledztwo, od razu podkreślam, nie dotyczy spraw korupcyjnych.
1: Śledztwo w sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Szczecinie. Widmo wyższych rat wciąż krąży nad kredytobiorcami. Dziś Rada Polityki Pieniężnej najpewniej utrzyma stopy procentowe, ale to tylko cisza przed burzą. Rządowy program paliwowy jedynie opóźnia problem, tłumaczy Leszek Kąsek, starszy ekonomista ING Banku Śląskiego.
3: Widzimy przestrzeń, w naszym scenariuszu bazowym zakładamy dwie podwyżki w pierwszym kwartale.
1: Ale jednocześnie wielu ekonomistów nie wyklucza podwyżek stóp procentowych już w listopadzie. Czeska telewizja publiczna zawiesza udział w konkursie Eurowizji i nie wyśle swojego reprezentanta w przyszłym roku. Decyzja wynika z gigantycznych cięć finansowych. Tamtejszy rząd planuje zlikwidować abonament, przez co stacja musi zaoszczędzić równowartość kilkunastu milionów euro. Czesi nie wykluczają jednak powrotu na eurowizyjną scenę w kolejnych latach. Polskie filmy nie przyciągają do kin tłumów. Wyjątkiem jest nowa ekranizacja Lalki, którą przez pierwsze 5 dni od premiery zobaczyło ponad 600 tysięcy osób i to najlepszy wynik od czasu pandemii. Dlaczego Polacy rzadziej chodzą na polskie filmy, mówi rektor Szkoły Filmowej w Łodzi, Milenia Fiedler.
4: Pandemia to był wyraźny powód do tego, żeby zacząć z platform korzystać. Generalnie kino jako doświadczenie, jako forma kontaktu z kulturą traci popularność na całym świecie.
1: Jak wynika z danych, które podaje Stowarzyszenie Filmowców Polskich, na polskie filmy chodzi do polskich kin o kilkadziesiąt procent mniej osób niż przed pandemią.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hiszpania zapewniła sobie awans do ćwierćfinału piłkarskiej Ligi Narodów. W czwartej kolejce pokonała w Splicie Chorwację 2-1 i z kompletem punktów prowadzi w swojej grupie. Wygrała też Anglia 3-0 z Czechami, a rekordowy 125 występ w jej barwach zaliczył Harry Kane, który zdobył też 2 gole. Golem i 2 asystami pożegnał się z piłkarską reprezentacją Argentyny Leo Messi. Jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii, pożegnalny mecz w kadrze rozegrał na Estadio Monumental w Buenos Aires przeciwko Beninowi. Argentyna wygrała 3-0, ale kibice w Buenos i tak mówili tylko o Messi. Messi sprawił, że my Argentyńczycy częściej się przytulamy, że częściej przytulam tatę, częściej przytulam mamę i częściej przytulam moich przyjaciół. Messi zjednoczył nas jako naród i sprawił, że bardziej się kochamy. Messi pożegnał się z kadrą po 21 latach, zdobył w niej 126 goli, ale przede wszystkim doprowadził do tytułu podczas Mistrzostw Świata w Katarze w 2022 roku. Cristiano Ronaldo, który w ubiegłym tygodniu obrażony opuścił zgrupowanie reprezentacji Portugalii, przekazał, że nadal jest do dyspozycji drużyny narodowej. 41-letni piłkarz przyznał w specjalnym oświadczeniu, że jest winny przeprosiny kolegom, ale nadal za całą sytuację wini trenera, Jorge Jesusa. Do tej pory Ronaldo wystąpił w kadrze 234 razy i zdobył 146 bramek. A do Kielc zawita dziś jedna z najlepszych europejskich drużyn w piłce ręcznej. Industria w trzeciej kolejce Ligi Mistrzów zmierzy się z Magdeburgiem. Tak niemiecki zespół przedstawia trener gospodarzy Krzysztof Lijewski.
2: Dolny mistrz Niemiec i zawsze pretendent do tego, żeby ten tytuł zdobyć, ale także jeden z faworytów do gry Final Four, jak nie samego finału. Zawodnicy, którzy tam grają na co dzień, to są zawodnicy, którzy stanowią nie tylko sile klubu, ale przede wszystkim reprezentacji, w których reprezentują.
1: Początek meczu w hali Legionów w Kielcach o godzinie 20:45.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
4: Na podkarpackim oraz małopolskim niebie utrzymuje się zachmurzenie umiarkowane. Jeśli chodzi o temperatury, to w Krośnie, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie, Rzeszowie dzisiaj temperatury przekroczą 20 stopni Celsjusza, a w najcieplejszym momencie dnia synoptycy prognozują nam 24 stopnie. Nocą te temperatury spadną do 8 kreski na plusie, porywy wiatru z południa do 12 km na godzinę. Jeśli chodzi o ciśnienie, mamy 1014 hektopaskali, termika ciepła i sucha, no a biometr obojętny.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Reklama. Szukasz transportu do Niemiec, Holandii, Belgii? Wybierz Lucas Tour. To firma z 15-letnim doświadczeniem, która przewiezie Cię w komfortowych warunkach dużymi busami. Z nami wyruszysz z Podkarpacia, Małopolski, prosto pod wskazany adres. Oferujemy nowoczesną i komfortową flotę z własnym serwisem marki Renault Master, atrakcyjne ceny doświadczonych kierowców. Wyjazdy z Polski wtorek, czwartek, piątek i sobota w sezonie letnim niedziela, a powroty dnia następnego. Dopasuj podróż do swoich planów i zarezerwuj termin już dziś. Rezerwacje 694 126 933. Lucas Tour. Bezpiecznie i komfortowo z adresu pod adres.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
7: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
8: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
9: Stał też wrześniowe 20-lecie. Arena Jaskółka, Tarnów, 19 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Tarnów, Arena Jaskółka, 19 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
0: Reklama. Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.
4: I już po godzinie 9 na zegarze, a więc witamy się z kolejną godziną poranka. Tutaj Trendy Start, tutaj Trend Radio. I właśnie w tej godzinie czas sprawdzić też, co dzisiaj kryje się na stronach lokalnej prasy. Ewa Bukowiecka już wkrótce będzie z nami, a to oznacza, że będziemy czytać środowe artykuły.
10: ¡Vamos! ¡Todos a cantar!

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Dzień dobry. Witam w środowy poranek. Jak zwykle po godzinie 9 będziemy przeglądać prasę lokalną, a przed nami Gazeta Krakowska i Gazeta Codzienna Nowiny, a w nich garstka artykułów z regionu. O szczegółach za chwilę, a teraz oczywiście dawka najlepszych hitów.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Reklama. Sadzonka za surowce wtórne. W sobotę 10 października od godziny 9 weź udział w evencie ekologicznym organizowanym przez Nowiny na parkingu sklepu budowlanego Castorama w Rzeszowie. Możesz wymienić makulaturę, butelki PET, baterie i małe elektrośmieci na sadzonki wrzosów. Nie przegap! Zapraszamy 10 października od godziny 9. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Szczegóły na stronie www.nowiny24.pl/sadzonka. Partnerem akcji jest sklep budowlany Castorama.
2: Jesień na Pasterskim Szlaku? Już 10 października zapraszamy na podkarpacki osod w Osławicy. Osod to tradycja, muzyka, sery i pasterskie smaki oraz mnóstwo owiec. Bacówka u Franosa. Start o 12. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie.
3: W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowany przez sztuczną inteligencję.
1: Reklam.

Dzisiejszy przegląd rozpoczniemy od przekartkowania Gazety Krakowskiej. Co najmniej 120 km na godzinę przy ograniczeniu do 60 km na godzinę, śmiertelne potrącenie na przejściu dla pieszych i zarzut udziału w nielegalnym wyścigu samochodowym. Prokuratura przedstawiła 21-letniemu kierowcy zarzuty po tragicznym wypadku na Alei Piłsudskiego w Nowym Sączu. Mężczyzna nie przyznał się do udziału w wyścigu, ale przyznał się do potrącenia 50-letniego pieszego. Został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Śledczy sprawdzają również udział innych kierowców w nielegalnym wyścigu. W poniedziałek komisarz wyborczy w Tarnowie wydała postanowienie o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójt gminy, a także rady gminy Lisia Góra. Mieszkańcy będą mogli pójść do urn 22 listopada. W ręce policji wpadł 45-letni mieszkaniec powiatu dąbrowskiego, który pod koniec września dokonał rozboju na 70-letnim mężczyźnie. Sprawca trafił do aresztu. Na koncie może mieć też inne przestępstwa. Najpierw słychać dzwonki, potem zza zakrętu wyłaniają się pierwsze owce, za nimi kolejne setki juchasi i psy. Z Czarnego w gminie Sękowa ruszył tegoroczny jesienny redyk Józefa Klimowskiego. Kierdel liczący około 1400 owiec ma przed sobą blisko 180 km drogi na Podhale.

0: ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: O tej porze najwyższy czas na raport policyjny z dróg Podkarpacia.
2: Noc na podkarpackich drogach minęła spokojnie, bez poważnych wypadków. Natomiast po godzinie 6 w Nienadówce doszło do kolizji trzech samochodów. Dwóch Fordów oraz pojazdu marki Kia, którego kierujący najprawdopodobniej nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej. Z kolei przed godziną 7 w Żupawie w powiecie tarnobrzeskim doszło do kolizji BMW i Renault. Około godziny 8 policjanci otrzymali także zgłoszenie o kolizji ciężarowego Volvo z samochodem osobowym na ulicy Krakowskiej w Rzeszowie. Wyjaśniane są dokładne okoliczności tego zdarzenia. Na szczęście w tych zdarzeniach nie ma osób rannych.
1: Dziękujemy, mówił Piotr Wojtunik, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
0: Z nami bezpiecznie, do celu.
3: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
4: Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach przekazało do generalnej konserwacji 3 anonimowe portrety olejne. Portret szlachcica, portret księżnej oraz portret księcia. Dzieła te są częścią pamiątek po Teodorze Axentowiczu, a ich odnowienie jest możliwe dzięki dofinansowaniu w wysokości 50 tysięcy złotych z programu Wspieranie działań muzealnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mówi Adrianna Napiórkowska-Bek, kustosz i inwentaryzator Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach.
5: Od momentu zakupu do tej pory udało nam się przeprowadzić szereg prac konserwatorskich, w tym renowacji wieloskładowego kompletu mebli wypoczynkowych Ludwik XVI oraz konserwacji podstawowej większości prac malarskich Axentowicza, które również można obejrzeć na ekspozycji. Natomiast w tym roku, w marcu bieżącego roku, oddaliśmy do konserwacji 3 portrety olejne na płótnie anonimowych twórców. Działania te są możliwe dzięki środkom przyznanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Wspieranie działań muzealnych, na które muzeum dostało dofinansowanie w wysokości 50 tysięcy złotych. Z czego niezmiernie się cieszymy, gdyż portrety poddawane konserwacji były w najgorszym spośród wszystkich eksponatów.
4: Efekty prac oraz tajemnice dotyczące pochodzenia dzieł i tożsamości portretowanych osób zostaną zaprezentowane 4 grudnia podczas drugiej konferencji poświęconej życiu i twórczości Teodora Axentowicza w Gorlicach. Wystartowało głosowanie na budżet obywatelski Krosna na 2027 rok. Do zagospodarowania jest rekordowa pula, aż 3,6 miliona złotych. Kwota ta została podzielona na 3 główne obszary, dzięki czemu wsparcie trafi zarówno na duże inwestycje miejskie, jak i mniejsze lokalne inicjatywy. Głosować można na projekty ogólnomiejskie, dzielnicowe i osiedlowe oraz prospołeczne, kulturalne, oświatowe i sportowe. Na miękkie działania i wydarzenia zabezpieczono 140 tysięcy złotych, a na liście do głosowania znalazły się 4 projekty, mówi Piotr Przytocki, prezydent Krosna.
6: Zachęcam do głosowania, bo to Państwa głos zdecyduje, które pomysły uważacie za ważne i istotne, a my jesteśmy tylko od realizacji tego całego przedsięwzięcia. Jest to ciekawe, bo mieszkańcy zauważają obszary, w którym należy bardziej zwrócić uwagę. Spodziewam się ciekawych jakby rozstrzygnięć. No, głosowanie zdecyduje. Jak do końca roku chcemy rozstrzygnąć, już umieścić całą listę projektów, które będą realizowane.
4: Głosowanie potrwa do 29 października do godziny 10. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej 2 listopada.
0: Słyszysz? Tak brzmi Twój region.
4: Dziś w godzinach od 9 do 13 wprowadzone zostaną czasowe zmiany w kursowaniu kilku autobusów komunikacji

0: Miejskiej w Tarnowie. Powodem są planowane prace drogowe i brak możliwości przejazdu ulicą Bema. Zmiany obejmą linie numer 2, 9, 12 i 30. Autobusy będą kursować trasą objazdową ulicami Narutowicza, Dąbrowskiego, Kołłątaja i Starodąbrowską. W czasie obowiązywania objazdu pomijane będą przystanki Bema Szkoła, Bema Targowa oraz Lwowska Szeroka. Na trasie objazdowej autobusy zatrzymają się na przystankach Narutowicza, Wodna oraz Dąbrowskiego w obrębie skrzyżowania z ulicą Nadbrzeżną Górną. W sobotę w godzinach od 8 do 14 na Dębickim Rynku zaplanowano ostatnią w tym roku edycję Dębickiego Jarmarku Smaków, Antyków i Rękodzieła. Wydarzenie połączy ofertę lokalnych producentów, twórców rękodzieła oraz wystawców prezentujących antyki i przedmioty kolekcjonerskie. Na stoiskach dostępne będą regionalne produkty i świeże wyroby, a także ręcznie wykonane przedmioty, które wyróżniają się oryginalnością i tradycyjnym charakterem. Nie zabraknie również antyków oraz rzeczy kolekcjonerskich, które mogą zainteresować zarówno pasjonatów historii, jak i osoby poszukujące niecodziennych przedmiotów. Wydarzenie odbędzie się na otwartej przestrzeni rynku i będzie dostępne dla mieszkańców oraz osób odwiedzających Dębice.
1: Reklama. Od 19 do 23 października wspólnie zadbajmy o siebie i swoich bliskich. Krośnieński Tydzień Zdrowia Psychicznego to czas profilaktyki oraz wsparcia dla dzieci, rodziców i seniorów. W programie czekają warsztaty edukacyjne, lekcje zdrowego żywienia, konferencja oraz rozmowy ze streetworkerkami w terenie. Skorzystaj z dnia otwartego w DPS przy ulicy Kletówki i SDS przy ulicy Kletówki 7A. Zadanie dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Zapraszam. Miasto Krosno.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

0: prosto od Zbyszka i Jolki znów w supercenie. Teraz w MPM kalafior prosto od rolnika kupisz po 3,50 za sztukę. Tak! Pyszny, świeży kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski czeka na Ciebie na naszych półkach. MPM. Zakupy blisko domu.
1: Cena sprzedowniczki 5 zł za sztukę. W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
2: Reklama.

Jesteśmy w połowie środowego przeglądu prasy. Za nami już Gazeta Krakowska, a przed nami Gazeta Codzienna Nowiny. W niej wiele ciekawych tematów, między innymi o innowacyjnych inwestycjach na Podkarpaciu. Szerzej o tym za chwilę, a teraz oczywiście pogramy.

0: Reklama. Wow, ale mają ceny! Najlepsze! Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
2: Musical Metro. 35 lat historii. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Tarnowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów.
0: Reklama.
3: Czas teraz na zapowiadaną gazetę codzienną Nowiny. Nieumyślne spowodowanie śmierci przyjęli za kierunek postępowania wyjaśniającego śledczy prokuratury rejonowej w Lubaczowie. Ciało 46-latki znaleziono na jej posesji. Przyczyny zgonu nie są oczywiste. Pierwsza na Podkarpaciu stacja tankowania wodoru oraz 6 nowoczesnych autobusów napędzanych tym paliwem zostały oficjalnie oddane do użytku w PKS Rzeszów. Inwestycja kosztowała 41,3 miliona złotych, z czego ponad 30 milionów złotych pochodziło z Krajowego Planu Odbudowy. To kolejny etap wielkiej modernizacji przewoźnika oraz Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa, który w ostatnich latach przeznaczył na rozwój transportu publicznego łącznie 156 milionów złotych. Wykonawca odcinka drogi ekspresowej S19 Babica-Jawornik zakończył betonowanie ustroju nośnego estakady w Żarnowej. To drugi co do wielkości obiekt inżynierski powstający na tym fragmencie trasy. Zaawansowanie prac mostowych na całym odcinku przekroczyło 90%. Na te inwestycje czekają pacjenci z całego Podkarpacia. Jak przekazał rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, wkrótce zostanie wybrana firma, która wybuduje klinikę onkologii. Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Świlczy.
4: Trendy Radio. Dobry wybór.

0: Trendy Radio.
1: Spora dawka wiedzy zamknięta w naszym porannym przeglądzie prasy, który dzisiaj dla was, szanowni państwo, przygotowała Ewa Bukowiecka. Tymczasem do 10 już tylko i wyłącznie kilka minut, chwila muzyki, a później wiadomo.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Selekcjoner reprezentacji Polski zostaje mimo porażki. Ponad 100 miliardów na nasze bezpieczeństwo. Wypożyczamy chętniej, kupujemy rzadziej. Nowy raport o czytelnictwie. Ewelina Walczak, trener zostaje przynajmniej na razie. Prezes PZPN Cezary Kulesza nie zdecydował się na zwolnienie selekcjonera piłkarskiej kadry Jana Urbana. Selekcjoner ma 2 mecze, żeby udowodnić swoją wartość na stanowisku trenera reprezentacji. W pierwszym na wyjeździe nasi zagrają z Rumunią, w drugim we Wrocławiu podejmą Szwecję. Po tych spotkaniach zapadnie decyzja, co dalej.
2: Będziemy analizować to wszystko. No, dzisiaj to żadnych ruchów nerwowych nie wykonujemy.
1: Mówi prezes PZPN-u Cezary Kulesza. Mecz z Rumunią 14 listopada, spotkanie ze Szwecją 3 dni później. Rząd przyjął projekt programu ochrony ludności i obrony cywilnej na najbliższe 5 lat. Pieniądze z programu trafią na budowę schronów, bezpiecznych ujęć wody i magazynów, ale nie tylko, mówi premier Donald Tusk.
3: Będziemy finansować systemy ostrzegania i bezpieczeństwo teleinformatyczne.
1: Na realizację programu w następnych 5 latach rząd przeznaczy ponad 102 miliardy złotych. Po pożarze szpital imienia Rydgiera w Krakowie wstrzymuje do odwołania przyjmowanie pacjentów na oddział wewnętrzny. To właśnie na tym oddziale w jednej z izolatek wczoraj w nocy pojawił się ogień. Pacjentów jako pierwsze ratowały pielęgniarki. Kilka minut później na miejscu byli już strażacy. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. 38 pacjentów zostało ewakuowanych na inne oddziały. Całe 10. piętro szpitala nie nadaje się na razie do użytku, tłumaczy prezes zarządu szpitala Artur Asztapski.
4: Jedno pomieszczenie jest doszczętnie spalone. Cały oddział był zadymiony, w związku z tym jest pokryty smołą.
1: Nie wiadomo, ile potrwa remont oddziału wewnętrznego, przyznaje dyrektor do spraw lecznictwa Wojciech Gąsior.
5: Staramy się wstrzymać w tej chwili przyjęcia od chorych internistycznych do naszego SOR-u.
1: Pacjenci mają być kierowani do innych szpitali. Nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Śledztwo w tej sprawie wszczęła krakowska prokuratura. Ile zarabiają wrocławianie, jak spędzają wolny czas, czy chorują, czym jeżdżą do pracy i czy czują się w mieście bezpiecznie? Na te pytania odpowiada wrocławska diagnoza społeczna. Dokument ma 600 stron, mówi Tomasz Sikora z magistratu.
6: 8,7 na 10 to jest ocena życia w mieście. 79% pozytywnie ocenia przyszłość Wrocławia. Jeszcze głos młodych, prawie 70%, 7 na 10 mówi, że kocha Wrocław.
1: Naukowcy z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego przepytali 2,5 tysiąca mieszkańców Wrocławia i okolicznych gmin. 41% tylko i aż tylu Polaków w zeszłym roku przeczytało chociaż jedną książkę. Biblioteka Narodowa publikuje najnowszy raport i uspokaja. Wieloletni trend spadkowy w końcu wyhamował. Statystyki ratuje głównie młodzież. Strzałem w dziesiątkę okazało się także otwarcie biblioteki w soboty, co mocno przyciągnęło do nich pracujących mężczyzn. Są jednak i gorsze wieści. Rzadziej kupujemy nowości i coraz rzadziej wręczamy książki w prezencie.
7: Podkarpackie Rozmałopolskie termometry dzisiaj przekroczą 20 stopni Celsjusza. Jak mówią meteorolodzy, nawet 24 stopnie Celsjusza mogą zagościć na zaokiennych termometrach na Podkarpaciu i w Małopolsce. Delikatne porywy wiatru z południa do 12 km na godzinę, ciśnienie 1014 hektopaskali, no i barometr, który jest obojętny. W godzinach nocnych temperatury spadną do 8 stopni na plusie. No a jeśli chodzi o dzień jutrzejszy, to w czwartek też bardzo podobna aura, nawet 25 stopni Celsjusza w dzień, w nocy powyżej 10.
8: Reklama. Sadzonka za surowce wtórne. W sobotę 10 października od godziny 9 weź udział w evencie ekologicznym organizowanym przez Nowiny na parkingu sklepu budowlanego Castorama w Rzeszowie. Możesz wymienić makulaturę, butelki PET, baterie i małe elektrośmieci na sadzonki wrzosów. Nie przegap! Zapraszamy 10 października od godziny 9. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Szczegóły na stronie www.nowiny24.pl/sadzonka. Partnerem akcji jest sklep budowlany Castorama.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
1: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
2: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
1: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama.
6: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
7: Dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom. 7 dzień października, minęła godzina 10. Dzisiaj przypomnę raz jeszcze, że imieniny świętują chociażby Marek, Amelia, Justyna, Maria, Mateusz i Stefan. Życzymy wszystkim naszym radiosłuchaczom wszystkiego, co najlepsze w dniu ich święta. No ale też pamiętamy, że dzisiaj dzień wanny, czy dzień efektywności energetycznej. Tak, moi drodzy, trwa muzyczny poranek, a dzisiaj już 280 dzień roku, gdzie, no właśnie, jesteśmy też razem z wami i w dalszym ciągu serwujemy wam poranne hity, a te brzmią jeszcze przez blisko godzinę u nas.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Siódmy dzień października, mamy środę, mamy dla was też mnóstwo fajnych, pozytywnych brzmień. Wśród nich chociażby DJ Refresh i Zamigotał Świat. A jeszcze w tej godzinie będzie troszeczkę informacji na temat paliw, a konkretnie na temat cen paliw na środę.
2: To jest Trendy Hit.
3: Trendy Hit. Trendy Hit.

0: Reklama. Szukasz idealnego miejsca dla swojego dziecka? Przyjdź na wielkie otwarcie Fiku Miku w Jaśle. Już 10 października o godzinie 10 przy ulicy Towarowej 29 odkryjesz przestrzeń bezpiecznej zabawy dla dzieci od 0 do 10 lat. Podczas gdy maluchy szaleją, rodzice mogą odpocząć w strefie relaksu przy pysznej kawie i przekąskach. Przygotowaliśmy też komfortową strefę dla mam karmiących. W dniu otwarcia czeka na Was mnóstwo dodatkowych atrakcji i niespodzianek. Fiku Miku, Jasło, Towarowa 29. Do zobaczenia w sobotę, 10 października o 10. Golec Orkiestra. Już 29 grudnia w Arenie Jaskółka w Tarnowie. Wyjątkowy koncert najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek w góralskim wydaniu. Tarnów 29 grudnia. Bilety również rodzinne ze zniżką do nabycia w serwisie artbilet.pl. Na koncert zaprasza Your Events Art, artbilet.pl oraz Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem. Reklama.
1: Słuchasz Trend Radio.

Dzisiaj, moi drodzy, 7 dzień października, a chociażby w 2008 roku, właśnie 7 października, rozpoczęto budowę Stadionu Narodowego. To właśnie rok później, tegoż samego dnia, 2009 roku, czyli 7 października, wmurowano kamień węgielny pod budowę owego stadionu w Warszawie. No, my natomiast, patrząc na to, co dzieje się w naszej narodowej reprezentacji, znów odświeżyliśmy sobie nasz narodowy hymn. Czyli Polacy, nic się nie stało. Czekając na lepsze czasy, gramy dla was kolejne hity, które, mam nadzieję, poprawią wam zdecydowanie humor.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wczoraj przed godziną 6 na ulicy Tysiąclecia w Krośnie doszło do wypadku drogowego. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierujący Iveco wjeżdżający w drogę poprzeczną nie ustąpił pierwszeństwa kobiecie znajdującej się na przejściu dla pieszych. Piesza częściowo znajdowała się pod pojazdem, jednak jeszcze przed przybyciem służb została uwolniona, udzielono jej pierwszej pomocy. Kobieta z obrażeniami, między innymi kończyn dolnych i górnych, została przetransportowana do szpitala. Uczestnicy byli trzeźwi. Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia. Funkcjonariusze z posterunku policji w Dydni udzielili pierwszej pomocy mężczyźnie, który miał problemy z oddychaniem. Użądlenie przez owada wywołało u 24-latka silną reakcję alergiczną, która wymagała natychmiastowej pomocy medycznej, mówi starszy aspirant Joanna Baranowska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie.
2: Do zdarzenia doszło w piątek po godzinie 13 w Witryłowie. Dzielnicowi z posterunku policji w Dydni, realizując czynności służbowe na jednej z posesji, zauważyli mężczyznę, który miał problemy z oddychaniem. 24-latek, mieszkaniec powiatu brzozowskiego, oświadczył funkcjonariuszom, że został użądlony przez owada. Użądlenie wywołało u mężczyzny silną reakcję alergiczną, wymagającą natychmiastowej pomocy medycznej. Ponieważ czas w tego typu sytuacjach jest bardzo ważny, funkcjonariusze udzielili mu niezbędnej pomocy i na miejsce wezwali zespół ratownictwa medycznego. Do czasu przyjazdu karetki monitorowali jego stan.
1: W przypadku podejrzenia silnej reakcji alergicznej liczy się czas. Nie należy czekać na samoistne ustąpienie objawów, ani bagatelizować gwałtownego pogorszenia stanu zdrowia. Szybkie wezwanie pomocy i właściwa reakcja

0: akcja mogą uratować życie. Od jutra wykonawca planuje rozpocząć pierwszy etap prac remontowych na ulicy Ariańskiej w Gorlicach. Inwestycja obejmie kompleksową modernizację ulicy Ariańskiej na odcinku drogi gminnej o długości blisko 300 metrów wraz z przebudową infrastruktury technicznej. Zakres zadania obejmuje m.in. rozbudowę sieci wodociągowej, budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku około 288 metrów, budowę około 360 metrów nowych chodników, wykonanie miejsc parkingowych, budowę wyniesionego przejścia dla pieszych. Przebudowa ulicy Ariańskiej wraz z modernizacją sąsiadującego skrzyżowania z ulicami Sienkiewicza i Szpitalną, tak zwanego skrzyżowania pod Dukatem, pozwoli na kompleksowe uporządkowanie infrastruktury drogowej i podziemnej, tworząc nowoczesny układ komunikacyjny. Całkowita wartość inwestycji szacowana jest na ponad 2 300 000 zł. Dofinansowanie opiewa na ponad 1 000 000.
1: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
0: Najnowsze dane opublikowane przez ZUS we wrześniu 2026 roku wyłaniają absolutnych rekordzistów w polskim systemie emerytalnym. Miejsce pierwsze należy do ogólnokrajowego rekordzisty. Świadczenie to otrzymuje mężczyzna w województwie śląskim. Przeszedł na emeryturę w wieku 86 lat, mając za sobą ponad 67 lat stażu pracy, bez ani jednego dnia zwolnienia lekarskiego. Jak wygląda sytuacja finansowa emerytalnych rekordzistów na Podkarpaciu, mówi dr Liwiusz Laska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
2: W Jaśle rekordzista otrzymuje 21 800 zł emerytury. To jest mężczyzna, który przeszedł na emeryturę w wieku 72 lat, ale miał 53 lata stażu. Jeszcze lepiej wygląda to w Rzeszowie. Tam rekordową emeryturę otrzymuje kobieta w kwocie 31 100 zł. I ona przeszła na emeryturę w wieku 75 lat, mając staż prawie 50 lat.
0: Finansowi rekordziści to głównie osoby, które pracowały na najwyższych szczeblach zarządzania w branży medycznej, naukowej, technicznej oraz IT i logistyce.
3: Reklama. Od 19 do 23 października wspólnie zadbajmy o siebie i swoich bliskich. Krośnieński Tydzień Zdrowia Psychicznego to czas profilaktyki oraz wsparcia dla dzieci, rodziców i seniorów. W programie czekają warsztaty edukacyjne, lekcje zdrowego żywienia, konferencja oraz rozmowy ze streetworkerkami w terenie. Skorzystaj z dnia otwartego w DPS przy ulicy Kletówki i SDS przy ulicy Kletówki 7A. Zadanie dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Zapraszam. Miasto Krosno.
4: Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: Zaprasza Brico Marché Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marché Dębica w Galerii Raj.
3: Reklama.

Dzisiaj środa, a więc minister energii wydał najnowsze ogłoszenie w sprawie maksymalnych cen paliw. To właśnie dzisiaj litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,86 zł, benzyny 98 7,74 zł, a oleju napędowego 7,80 zł. Maksymalne ceny paliw obowiązują właśnie od soboty w ramach trzeciej już odsłony pakietu ceny paliwa niżej, czyli popularnego CPN, a jego celem jest ograniczenie wzrostu cen na stacjach, no i przede wszystkim obniżenie kosztów tankowania dla kierowców.

0: Zbliża się już godzina 11 na zegarach, a to oznacza, że powoli kończymy dzisiaj poranek w rytmie gorących hitów i tych starych, i tych nowych, i polskich, i zagranicznych. Już po godzinie 11 nasza playlista nabierze retro klimatu za sprawą programu 90-60, a tam właśnie oni, Ania i Marcin, nasz radiowy duet, który poprowadzi was przez dalszą część dnia. No a ja mam jeszcze dla was taki oto utwór, więc gramy. Ania Dąbrowska i Nieprawda.
1: To jest Trendy Hit. Trendy Hit.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Lekarz milioner usłyszał zarzuty, ciąg dalszy afery w warszawskim szpitalu. Dramatyczny wypadek na Śląsku, dziecko wypadło z 4. piętra. Ostatni taniec i pożegnalny gol. Messi kończy karierę w reprezentacji. Ewelina Walczak. 3 miesiące po wybuchu afery w warszawskim szpitalu południowym są zarzuty dla Dawida K., młodego lekarza milionera. Ówczesny szef SOR-u i były działacz Koalicji Obywatelskiej został wczoraj przesłuchany. Dziś po południu śledczy mają ogłosić, jakie dokładnie postawili zarzuty lekarzowi. Afera w warszawskim szpitalu południowym doprowadziła do szeregu dymisji w samej placówce i stołecznym ratuszu. Po jej ujawnieniu Dawid K. zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. Rośnie liczba ofiar nocnego z masowanego ataku Rosji na Ukrainę. Jak poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski, służby potwierdziły śmierć 11 osób. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
2: W Pryłkach rosyjskie pociski uderzyły m.in. w blok mieszkalny. Ratownicy przeszukują gruzy w poszukiwaniu żywych mieszkańców i ofiar. Wiemy, że co najmniej 26 osób zostało rannych. Władze Kijowa informują o trafieniach w 3 dzielnicach. Do serii eksplozji doszło tam prawie od razu po ogłoszeniu alarmu powietrznego. Wielu mieszkańców posłuchało wcześniejszych rad władz i prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, by noc spędzić w schronach.
3: Jest Kijów na strachu.
2: Cały Kijów ogarnął strach. Wszyscy radzili w mediach społecznościowych, by na siebie uważać. Czarek Goryczy przelał wpis prezydenta. To było dla nas decydujące. Już wcześniej mieliśmy przerażającą sytuację, kiedy pociski spadły tuż obok naszego domu. Od tamtej pory w czasie każdego ostrzału schodzimy do podziemia. Ziemi. Mówili mieszkańcy, którzy znaleźli schronienie w kijowskim metrze.
1: Walka o zdrowie 3-latka na Śląsku. Chłopiec wypadł wczoraj wieczorem z 4 piętra bloku w Rydułtowach. Według ustaleń policji pod nieuwagę mamy wdrapał się na parapet, a następnie wypadł przez otwarte okno. Chłopiec został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Trafił na oddział anestezjologii i intensywnej terapii, mówi rzecznik prasowy szpitala Wojciech Gumułka.
4: Chłopiec w wyniku upadku z dużej wysokości odniósł poważne obrażenia. Jest w śpiączce farmakologicznej.
1: Lekarze oceniają stan dziecka jako ciężki, ale stabilny. Policja wyjaśnia, czy doszło do narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Polacy wskazali, kto odpowiada za wysokie ceny paliw. W sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej niemal 65% badanych wskazało Donalda Trumpa. Rząd Donalda Tuska 25%, a prezydenta Karola Nawrockiego niespełna 1%. A dziś na stacjach zapłacimy drożej za benzynę, nieco taniej za diesla. Maksymalna cena za litr benzyny 95 wynosi 6,86 zł, a litr oleju napędowego może kosztować najwyżej 7,80 zł. Dzisiaj minister energii określi ceny na jutro. Program CPN obowiązuje do końca roku. Argentyna pożegnała Leo Messiego. Jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii po 21 latach rozegrał swój ostatni mecz w reprezentacji i okrasił go golem. 126 w narodowych barwach. Leo Messi rozegrał w reprezentacji narodowej 207 meczów.
5: Po raz kolejny spoglądam sobie na mapy pogodowe regionu, a tutaj cały czas zachmurzenie umiarkowane, co zresztą widać też za oknami. 24 stopnie Celsjusza. Tyle w najcieplejszym momencie dnia powinny wskazać nam termometry z Krosna, Gorlic czy Nowego Sącza. Wiatr południowy w porywach 12 km na godzinę i termika ciepła i sucha. Jeśli chodzi o ciśnienie, mamy 1014 hektopaskali. Dzień upłynie nam bez opadów. Nocą temperatury spadną niewiele poniżej 10 stopni Celsjusza. No i tak prognoza pogody kończy program Trendy Start. Łukasz Michtal, dzięki za dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie. No i standardowo życzę dobrego, miłego dnia. Do usłyszenia.
6: Reklama. Sadzonka za surowce wtórne. W sobotę 10 października od godziny 9 weź udział w evencie ekologicznym organizowanym przez Nowiny na parkingu sklepu budowlanego Castorama w Rzeszowie. Możesz wymienić makulaturę, butelki PET, baterie i małe elektrośmieci na sadzonki wrzosów. Nie przegap! Zapraszamy 10 października od godziny 9. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Szczegóły na stronie www.nowiny24.pl/sadzonka. Partnerem akcji jest sklep budowlany Castorama.
7: Cześć, tu Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: Golec Workiestra. Już 29 grudnia w Arenie Jaskółka w Tarnowie. Wyjątkowy koncert najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek w góralskim wydaniu. Tarnów 29 grudnia. Bilety również rodzinne ze zniżką do nabycia w serwisie artbilet.pl. Na koncert zaprasza Your Events Art, artbilet.pl oraz Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
0: Reklama.

0: 90. Dla was.
1: Dzień dobry, witajcie, moi drodzy, rozpoczynamy oczywiście wielkie hity w ramach dzisiejszego notowania 90 na godzinę, czyli znane produkcje i znane hity, które wracają jak bumerang zawsze po godzinie 11.
2: Dzień dobry, witamy was bardzo serdecznie.
1: Ania Minasian i Mikoś Marcin.
2: Mikoś, tak jest.
1: Tak, cześć. I oczywiście wy, czyli nasi drodzy słuchacze, których bardzo mocno kochamy, pozdrawiamy i oczywiście spoglądamy zawsze w kartkę z kalendarzem, która jest wyjątkowa dzisiaj, bo to dzień, proszę, wanny.
2: Marcin, ty uwielbiasz się kąpać.
1: Tak,
2: w wannie,
1: i to wielokrotnie, dokładnie tak. Ostatnio kolega mi powiedział, że należy soli takiej, wiesz, specjalnej.
2: Ale wiesz, to jest bardzo dobre.
1: Rozpuszczać sól w tej wodzie, w wannie, i to po prostu fajnie później jakby oddziałuje na skórę. Czy tak jest? Nie wiem
2: to
1: i nie polecam,
2: takie,
1: ani
2: wiesz,
1: tego nie dementuję. Natomiast podobno tak jest.
2: No jest, jest. Ale wiesz,
1: sól, Marcin, powinna wysuszać.
2: A ty mi polecałeś ostatnio właśnie.
1: A ty jak się kąpiesz w wannie?
2: Marcin, różnie, z olejkami zazwyczaj.
1: A, no właśnie.
2: Ale sól Epsom, tak zwana, podobno jest też bardzo dobra, wiesz.
1: Nie będę zabierał głosu w tym temacie, dlatego że po prostu się nie znam i nie orientuję za bardzo.
2: Ale jesienią wydaje mi się, że każdy z nas lubi sobie poleżeć w wannie, pochillować.
1: Moi drodzy, jeśli chcecie się rozgrzać, no to herbata jak najbardziej pasuje, natomiast wanna nie zastąpi nic wanny.
2: Tylko wiesz,
1: żadna
2: gorzej
1: herbata.
2: Jak wychodzisz, jest nagle tak mega zimno, bo
1: mega
2: wiesz,
1: zimno.
2: Jak to jest w wannie.
1: No,
2: siedzisz i nagle
1: tak.
2: Woda robi się coraz chłodniejsza,
1: trzeba,
2: i dolewasz,
1: wiesz,
2: gorącej.
1: Gorąca i hop, pod kołderkę.
2: No, o, byłoby najlepiej.
1: Tak,
2: nie?
1: Powinno to wyglądać.
2: No pewnie, to próbujemy dzisiaj, robimy sobie domowe spa. To like.

0: Trend Radio.
1: Rozpoczynamy 90 na godzinę, już stricte bardzo densowo, chciałoby się powiedzieć. Sounds Like a Melody to jest jeden z większych hitów niemieckiego zespołu, który zwie się pięknie zresztą.
2: Alphaville Sounds Like a Melody.
1: Tak, numer zakochałem się w nim. Wiele lat temu, wiesz? I grałem go bez końca, do dzisiaj tak jest. Lubię go w wersji oryginalnej, ale też i w wersjach przeróżnych, typu przerobiony kawałek na rocka, na hip-hop, czy na przykład na
2: Czyli w każdej wersji.
1: Dokładnie. Sounds Like a Melody specjalnie dla was i dla wszystkich sympatyków, słuchajcie, 90 na godzinę.
2: No pewnie, pozdrawiamy. Pamiętajcie, że możecie podsyłać też wasze hity.

0: Reklama.
1: Jesień na Pasterskim Szlaku? Już 10 października zapraszamy na Podkarpacki Osod w Osławicy. Osod to tradycja, muzyka, sery i pasterskie smaki oraz mnóstwo owiec. Bacówka u Franosa. Start o 12. Partnerem wydarzenia jest Województwo Podkarpackie.
2: W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowany przez sztuczną inteligencję.
3: Wow, ale mają ceny! Najlepsze! Do 10 października tylko z aplikacją Plico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Plico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Zaprasza Plico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Plico Marche Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.
5: 90 w 60. Największe hity lat 80. i 90. Od poniedziałku do piątku.
6: Największe hity tylko dla Was.
7: Without You.
5: I Skizy.
8: No co? No?
7: No bo bardzo lubię, dlatego się tak ekscytujesz.
8: Ty tak się ekscytujesz, tak robisz, wydajesz takie dźwięki dzikie?
7: Tak, dokładnie.
8: Ciekawe.
7: Wiem. Znamy takiego kolegę, który cieszy się w ten sposób, że zaczyna od głowy i idzie do tułowia.
8: No i się cieszy, no i tak do nóg, wiesz, prawda? Tak ślizga.
7: No właśnie, jeśli wiecie, o kim mówimy, oj, wszyscy ci tajemniczeni, to
8: wygrywacie,
7: to gorąco.
8: Pakę gadżetów.
7: Słuchajcie, Blue Jeans to jest jeden z tych największych hitów oraz Sweet Kisses. Ostatnio Ania naśladowała,
8: oj,
7: właśnie.
8: Tak, tak jest.
7: Ten słodki całus. No to no może i powtórzymy.
8: No poczekaj. Oj, chyba to.
7: Wow! Gdzie chusteczki?
8: Myśli, że to jest to?
7: Squeezer.
8: Gdzieś są.
7: Without You.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Bad Boys Blue.
2: I Go Go.
1: No właśnie, Go Go. Gdzie chcesz uciec?
2: No ja właściwie wiem, międzynarodowy, gdzie jest
1: słonecznie, multiinstrumentalny, słuchajcie, zespół pojawia się. No i oczywiście tutaj wchodzi w skład ten wyjątkowy, słuchaj,
2: Andrew Thomas.
1: Dokładnie tak, którego znacie z innych hitów i często też pojawia się na naszej antenie. Mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy kochają Bad Boys Blue, czy na przykład dajmy na to Blue System, no to będą teraz zadowoleni.
2: Modern
1: to
2: też.
1: Bardzo podobne do siebie zespoły, aczkolwiek repertuar bardzo szeroki.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Blümchen, Ich bin wieder hier. Marcin, tak. No skoro tak wnioskowałeś, piosenka pop. To stwierdziłam, no dobrze, włożymy tutaj.
2: Moi drodzy, no właśnie, Eurodance był podzielony tak na dwa. W Stanach Zjednoczonych też, ale przede wszystkim w Niemczech były bardzo szybkie kawałki i wolniejsze. Tutaj tak, zdecydowanie,
1: tu jest,
2: słuchajcie...
1: totalny crazy system.
2: Jeśli chodzi o bitrate, samego bit

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Funkcjonariusze Komendy Miejskiej w Rzeszowie zatrzymali 3 osoby poszukiwane przez wymiar sprawiedliwości. W sobotę patrol z Trzebowniska pojechał do jednego z domów na terenie gminy. Według ustaleń mógł tam przebywać mężczyzna poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności. Na miejscu mundurowi zastali 59-latka, za którym sąd wydał nakaz doprowadzenia do zakładu karnego celem odbycia kary 2 lat pozbawienia wolności za popełnione w przeszłości przestępstwo uszkodzenia cudzej rzeczy. Nieco później, po godzinie 21, do dyżurnego komisariatu zgłosił się mężczyzna, który oświadczył, że jest osobą poszukiwaną. Po sprawdzeniu jego tożsamości okazało się, że za 48-latkiem sąd rejonowy w Łańcucie wydał list gończy. Na jego podstawie zatrzymany najbliższe 3 lata i 6 miesięcy spędzi w zakładzie penitencjarnym. Jeszcze tego samego dnia po godzinie 22 patrol interweniował w jednym z bloków na ulicy Mikołajczyka, gdzie według zgłoszenia miało dojść do zakłócenia ciszy nocnej. Na miejscu mundurowi wylegitymowali 37-latkę. Jak się okazało, kobieta była poszukiwana przez prokuraturę rejonową Warszawa-Mokotów do ustalenia miejsca pobytu. Budowa, rozbudowa i przebudowa przeszło 10 km dróg dla rowerów, dróg dla pieszych oraz ciągów pieszo-rowerowych. Taki będzie efekt realizacji projektu budowa dróg i ścieżek rowerowych na terenie Tarnowa. Prace obejmą skrzyżowania ulic Księdza Sitki, Słoneczna, Matki Boskiej Fatimskiej, Księdza Sitki, Piłsudskiego, Słowackiego, Nowodąbrowska, Matki Bożej Fatimskiej oraz Nowodąbrowska 16 Pułku Piechoty. Projekt przewiduje także rozbudowę miejskiego systemu ITS o monitoring infrastruktury rowerowej i pieszo-rowerowej. Kamery zostaną umieszczone w 23 miejscach na terenie Tarnowa, a swoim zasięgiem obejmą łącznie 55 punktów. W ramach zadania powstanie również niezbędna infrastruktura techniczna, w tym sieć światłowodowa i zasilająca. Wartość projektu jest szacowana na około 25 milionów złotych. 21 milionów stanowi unijne dofinansowanie. Urząd Miasta w Jaśle zaprasza jasielskich przedsiębiorców na kolejne spotkanie w ramach biznesowej kawy z burmistrzem. Spotkanie odbędzie się we wtorek 13 października o godzinie 8 w inkubatorze przedsiębiorczości w Jaśle przy ulicy Kazimierza Wielkiego. Udział w spotkaniu

0: spotkaniu to okazja do porozmawiania o bieżących sprawach miasta, a także do poruszenia tematów ważnych dla przedsiębiorców i mieszkańców. Spotkania cyklu Biznesowa Kawa z burmistrzem, z lokalnymi przedsiębiorcami to również doskonała przestrzeń do budowania relacji, wymiany doświadczeń, wiedzy i wspólnego szukania nowych możliwości rozwoju. Na spotkanie obowiązuje wcześniejsza rejestracja, którą można dokonać mailowo lub telefonicznie. 10 października w Bacówce u Władysława Franosa odbędzie się podkarpacki osot, spotkanie na pasterskim szlaku w Osławicy. Osot to symboliczne zakończenie sezonu wypasu owiec oraz powrót stad do wsi, mówi Piotr Sztukowski ze Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Komańczy.
1: 10 października zapraszamy na podkarpacki osot, to spotkanie na pasterskim szlaku w Osławicy, w Bacówce u Franosa. Zaczynamy rozpaleniem watry, będziemy nawoływać trąbitami owce, poczekamy na ich przybycie, spędzimy owce do osodu, przywitamy gości, poczęstujemy serami, jagnięciną. Mamy też kilka atrakcji dla gości, będzie można degustować potrawy kuchni pasterskiej, będzie jarmark rękodzieła, produktów regionalnych, gry i zabawy dla dzieci.
0: Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12.
2: Reklama. ABBA i inni symfonicznie 2. Największe hity ABBY, Bonnet, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 15 października w Jasielskim Domu Kultury. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Bądź tam z nami. Agencja Brussa zaprasza.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
8: Stał też wrześniowe 20-lecie. Arena Jaskółka, Tarnów, 19 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Tarnów, Arena Jaskółka, 19 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
2: Reklama.
9: Trendy Radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
10: Pojawia się
11: U96 in Lovenregion. Przenosimy się do Niemiec ponownie, 91.
10: Do Hamburga, moi drodzy, konkretnie.
11: Dokładnie. Tak. DJ Alex Christensen założył ten zespół.
10: Dokładnie. U96 kojarzy mi się, słuchaj, z 90 na godzinę hitami.
11: Mi też.
10: Od samego początku istnienia, słuchajcie, tego programu na antenie Trendy Radia, to tu, to tam właśnie pojawia się U96, ale to oczywiście w dobrej wierze, bo wiem, że wy bardzo lubicie to nagranie, a ja tym bardziej.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Scooter in No Fate.
2: O, to teraz nieco wolniej zagramy. Niemiecki zespół, którego oczywiście, słuchajcie, główny wokalista jest człowiekiem, który kojarzy się na początku, przynajmniej kojarzył się z rockiem. Później w ogóle zaczynał rockowo, później przekształcił się, oj, w bardzo bitowe numery, nawet w takie hardkorowe. A jeśli Scooter, to też How Much Is The Fish i znane przeboje takie jak, no właśnie, jakie?
1: Break It Up chociażby, trochę wolniejszy.
2: Bardziej mocnych. Hardcore.
1: No na przykład, właśnie. Ale to już takie nowsze kawałki, Marcin.
2: Nowsze przecież. Kawałki, najnowsze Scootera, chcesz, żeby to przedstawić?
1: No wiesz, pewnie, Aisha, że tak. The DJ, na przykład The Spell Remains.
2: Ale my tutaj gramy nieco starszych i ten z racji oczywiście programu 90 na godzinę. Pierwszeństwo oczywiście mają takie hity.
1: Maria,
2: masz rację.
1: I Like It Loud, to też był świetny hit w latach 90.
2: Ale How Much Is The Fish bije wszystkie, nie?
1: No bije.
2: Bo znasz.
1: Znam.
2: Znasz.
1: Znam.
2: I znałaś na początku.
1: No tak.
2: Kiedy tutaj się pojawiłaś, też znałaś.
1: No pewnie, ale Scootera nie sposób nie znać.
2: Dokładnie. Takiego, na którym się jeździ, to znałaś. Ale tego...
1: Ty masz najlepsze w mieście, nie?
2: Nie sądzę.

0: Reklama. Szukasz idealnego miejsca dla swojego dziecka? Przyjdź na wielkie otwarcie Fiku Miku w Jaśle. Już 10 października o godzinie 10 przy ulicy Towarowej 29 odkryjesz przestrzeń bezpiecznej zabawy dla dzieci od 0 do 10 lat. Podczas gdy maluchy szaleją, rodzice mogą odpocząć w strefie relaksu przy pysznej kawie i przekąskach. Przygotowaliśmy też komfortową strefę dla mam karmiących. W dniu otwarcia czeka na Was mnóstwo dodatkowych atrakcji i niespodzianek. Fiku Miku, Jasło, Towarowa 29. Do zobaczenia w sobotę, 10 października o 10.
1: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Reklama.
2: Sandra, Don't Cry, The Breakup of the World.
3: Moi drodzy,
2: tak, zwolnimy tempo.
3: Pisaliście do nas, żeby trochę Sandrę podgonić. No i dzisiaj postaraliśmy się oczywiście pójść za ciosem i trochę ponadganiać. Dokładnie tak. Mam nadzieję, że ta wyjątkowa wokalistka, która na początku była związana z projektem Enigma, no to w tej takiej solowej karierze również wam się bardzo spodobała. Chyba na pewno.

0: gra Trend Radio.
1: Pet Shop Boys i Domino Dancing.
2: Brytyjska grupa pięknie. Teraz. No pięknie, pięknie.
1: Ja uwielbiam. Dla mnie to jest jeden z fajniejszych, wiesz, zespołów, Marcin, z lat 80.
2: Lat 80? Mhm. Okej, okay, no to dobra, to zagrajmy, moi drodzy. To są przeboje,
1: najbardziej
2: które...
1: najbardziej popularny kawałek
2: nigdy nie przebrzmiewają.
1: Zespołu.
2: Dzisiaj u nas też nie będzie przebrzmienia, tylko będzie...
1: Oj, nie. No właśnie.

0: Dziękujemy.
1: Bardzo dziękujemy, moi drodzy. Program...
0: dobiega końca.
1: Ania, gdybyś miała przenieść wannę na plecach, co by się stało?
0: Że nawet tego nie podniosę, to
1: podniesiesz.
0: Co ty...
1: Właśnie nie, nie właśnie nie.
0: Rady,
1: słuchajcie, miałam taki duży, wielki, ciężki pakunek i jeszcze bardzo niezręczny. Ania próbowała sama go podnieść. Mówię, dziewczyno, co ty wyprawiasz? Przecież to kompletnie nie, do ciebie nie pasuje. Nie ma szansy, że
0: ale
1: ty to
0: wiesz,
1: nawet kruszysz.
0: Ważne, że się człowiek starał.
1: Wiecie, że dała radę?
0: No, podniosłam coś tam.
1: Niby takie filigranowe... Ale jednak siła w tym jest.
0: Marcin, to bo wiesz, siła nie leży w masie.
1: Bo jesteś wzmacniana w zasadzie włóknem węglowym.
0: Tak myślisz?
1: Jestem tego pewien.
0: No to dzięki Marcin za to info.
2: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
3: Prokuratura chce maksymalnej możliwej kary dla Sebastiana M. Mamy dane o zarobkach Polaków. GUS podał medianę wynagrodzeń. Ostatnie dni złotej jesieni idzie ta szara i deszczowa. Miriam Lipińska. 8 lat więzienia. Takiej kary chce prokuratura dla Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1. To najwyższy możliwy wymiar kary. W wypadku, do którego doszło we wrześniu 2023 roku, zginęła 3-osobowa rodzina, w której auto wjechał Sebastian M. Według biegłych mężczyzna pędził swoim BMW z prędkością ponad 300 km na godzinę. Dziś przed piotrkowskim sądem obie strony wygłaszają umowy końcowe w procesie. Teraz zaglądamy do naszych portfeli. Jak podał GUS, w kwietniu mediana wynagrodzeń brutto wyniosła dokładnie 7695 zł. Dla porównania przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło wtedy ponad 9650 zł. W danych GUS-u widać też różnice w medianach zarobków ze względu na płeć. Wynagrodzenia mężczyzn są tu o ponad 300 zł wyższe niż wynagrodzenia kobiet. Mediana lepiej pokazuje faktyczne zarobki Polaków, bo nie zniekształcają jej wysokie pensje najlepiej zarabiających, tak jak jest to w przypadku liczenia średniej pensji w gospodarce. Oczy Europy i świata są zwrócone na rosyjską Syberię. To przez podejrzenie wykrycia tam dżumy płucnej. Miała na nią zachorować i z tego powodu umrzeć laborantka z Instytutu Badającego Dżumę. Tak przynajmniej informują lokalne media. Rosyjskie władze dementują te doniesienia, ale sprawa elektryzuje, bo jeszcze w latach 90. w tym instytucie prowadzono tajne badania nad bronią biologiczną wykorzystującą właśnie bakterie dżumy. O ewentualnym zagrożeniu wybuchem epidemii będą dziś rozmawiać przedstawiciele Komisji Europejskiej. Sprawie przyglądają się też Stany Zjednoczone i Światowa Organizacja Zdrowia, które domagają się od Rosji przekazania wszystkich zebranych przez nią informacji. Wracamy do kraju i sprawdzamy, za ile dziś zatankujemy. Zgodnie z decyzją ministra energii, benzyna 95 może kosztować maksymalnie 6 zł i 86 groszy, a olej napędowy 7 zł i 80 groszy. To oznacza, że benzyna jest droższa, a diesel tańszy niż w ostatnich dniach. To mają być ostatnie ładne i ciepłe dni tej jesieni. Tak przynajmniej wynika z prognoz, mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
4: Na południu i południowym wschodzie na termometrach zobaczymy 22-24 stopnie, ale nie wykluczone, że te wartości mogą być jeszcze wyższe.
3: Ale powoli idzie już zmiana pogody.
4: Od zachodu kroczy strefa opadów deszczu, a w czwartek wyraźnie nasili się również wiatr, tutaj głównie na północy kraju oraz nad morzem.
3: W weekend temperatura zdecydowanie niższa, maksymalnie 13-15 stopni, a w nocy miejscami nawet 0. I jeszcze sport. Iga Świątek jest już w najlepszej ósemce turnieju tenisowego w Pekinie. Dała jej to wygrana z utalentowaną Amerykanką Iwą Jowicz. Polka wie już też, z kim zmierzy się o półfinał. Po drugiej stronie kortu stanie wtedy Elise Mertens, a mecz o półfinał Polka zagra w piątek.
0: Spójrzmy jeszcze na prognozę pogody. 23 stopnie w regionie Podkarpacia i Małopolski to aura na dzisiaj. Zachmurzenie umiarkowane, w nocy już nie za ciepło, bo tylko 9, ale od jutra ponownie słonecznie. 24 stopnie odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Piątek nieco chłodniejszy, bo tylko 16 stopni, ale słońce nadal uraczy nas swoją obecnością.
2: Reklama.
5: Sadzonka za surowce wtórne. W sobotę 10 października od godziny 9 weź udział w evencie ekologicznym organizowanym przez Nowiny na parkingu sklepu budowlanego Castorama w Rzeszowie. Możesz wymienić makulaturę, butelki PET, baterie i małe elektrośmieci na sadzonki wrzosów. Nie przegap! Zapraszamy 10 października od godziny 9. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Szczegóły na stronie www.nowiny24.pl/sadzonka. Partnerem akcji jest sklep budowlany Castorama.

0: 7 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria. Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
1: Reklama.
2: Granie na żądanie.
3: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
4: Mamy to, środek tygodnia, ale ten czas leci. No jest to poniekąd okropne, ja bardzo tego nie lubię, ponieważ no człowiek jeszcze nic nie zdąży zrobić, a tu już zaraz koniec. No i tak to wygląda. Ale wiecie, co mogłoby trwać bez końca? Program Granie na Żądanie. Teraz to wy przejmujecie antenę, teraz to wy decydujecie o tym, co usłyszycie. Także zachęcam do podsyłania waszych SMS-ów. 7148 trendy. No i właśnie ta treść pozdrowień, czy to, co chcecie przekazać sobie, sąsiadowi, żonie, przyjaciółce, etc. Właśnie na takie SMS-y czekam. Dobra, zapraszam serdecznie.

Witam, chciałem pozdrowić kuzyna Grześka z Librantowej, co maluje teraz w swoim garażu, i pozdrowienia dla prowadzących. Dziękujemy serdecznie. No i pozdrawiamy też Grzesia. Grześiu, dasz radę, trzymam kciuki. W taką pogodę to aż się chce malować.

0: od Zbyszka i Jolki znów w supercenie. Teraz w MPM kalafior prosto od rolnika kupisz po 3,50 za sztukę. Tak! Pyszny, świeży kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski czeka na Ciebie na naszych półkach. MPM. Zakupy blisko domu.
1: Cena sprzedowniczki 5 zł za sztukę. W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
2: Reklama.
3: Dzień dobry Pani i wszystkim słuchaczom, a to Kasia Lezing, Wielki Błękit, a na obiad placki ziemniaczane z bitą śmietaną, najlepszy słuchacz. Pozdrawiam gorąco i dziękuję za miłe słowa. No, placki ziemniaczane z bitą śmietaną brzmią ciekawie, no chyba, że jest to taka kwaśna ta śmietana. Chociaż na słodko, no ja nie próbowałam. Chyba, że ja czegoś nie kumam. Tak też może być. Ale placuszki ziemniaczane, uwielbiam.

Najserdeczniejsze życzenia z okazji 48 urodzin dla Grzegorza od kolegów z pracy. Proszę o piosenkę Akcent Przekorny Los. Grzesiu, dużo, dużo zdrowia dla ciebie. Radości, spełnienia marzeń i samych cudownych chwil w życiu, ale super kumpli z pracy już masz, to chyba życzyć nowych nie będę. Akcent już teraz dla solenizanta Grzegorza.

0: Wydarzenia zabezpieczono 140 tysięcy złotych, a na liście do głosowania znalazły się 4 projekty, mówi Piotr Przytocki, prezydent Krosna.
1: Zachęcam do głosowania, bo to państwa głos zdecyduje, które pomysły uważacie za ważne i istotne, a my jesteśmy tylko od realizacji tego całego przedsięwzięcia. Jest to ciekawe, bo mieszkańcy zauważają obszary, w którym należy bardziej zwrócić uwagę. Spodziewam się ciekawych jakby rozstrzygnięć. No, głosowanie zdecyduje. Jak do końca roku chcemy rozstrzygnąć, już umieścić całą listę projektów, które będą realizowane.
0: Głosowanie potrwa do 29 października do godziny 10. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej 2 listopada. Już w ten weekend oficjalnie zostaną otwarte drzwi nowego budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w miejscu piastowym. Będzie to wyjątkowe wydarzenie, początek nowego rozdziału w działalności placówki. 10 października odbędzie się uroczysta część przygotowana z udziałem zaproszonych gości, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych oraz osób zaangażowanych w powstanie i rozwój instytucji. Na zakończenie części oficjalnej wystąpi orkiestra Dęta Gminy Miejsce Piastowe, która swoim koncertem symbolicznie rozpocznie działalność nowej sali. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Z kolei w niedzielę drzwi nowego budynku zostaną otwarte dla wszystkich. O godzinie 16 rozpocznie się magia operetki i musicalu. Najpiękniejsze arie i pieśni z operetek i musicali, a także standardy muzyki rozrywkowej wykonane przez znakomitych wokalistów, muzyków i tancerki. Z kolei o godzinie 20 na scenie pojawi się rockowe brzmienie i największe przeboje zespołu Lombard. Wstęp na oba koncerty jest bezpłatny, ale obowiązuje rezerwacja wejściówek.
2: To dzieje się blisko ciebie.
0: Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach przekazało do generalnej konserwacji 3 anonimowe portrety olejne. Portret szlachcica, portret księżnej oraz portret księcia. Dzieła te są częścią pamiątek po Teodorze Axentowiczu, a ich odnowienie jest możliwe dzięki dofinansowaniu w wysokości 50 tysięcy złotych z programu Wspieranie działań muzealnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mówi Adrianna Napiórkowska-Bek, kustosz i inwentaryzator Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach.
3: Od momentu zakupu do tej pory udało nam się przeprowadzić szereg prac konserwatorskich, w tym renowacji wieloskładowego kompletu mebli wypoczynkowych Ludwik XVI oraz konserwacji podstawowej większości prac malarskich Axentowicza, które również można obejrzeć na ekspozycji. Natomiast w tym roku, w marcu bieżącego roku, oddaliśmy do konserwacji 3 portrety olejne na płótnie anonimowych twórców. Działania te są możliwe dzięki środkom przyznanym przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego w ramach programu Wspieranie działań muzealnych, na które muzeum zostało dofinansowanie w wysokości 50 tysięcy złotych. Z czego niezmiernie się cieszymy, gdyż portrety poddawane konserwacji były w najgorszym spośród wszystkich eksponatów.
0: Efekty prac oraz tajemnice dotyczące pochodzenia dzieł i tożsamości portretowych osób zostaną zaprezentowane 4 grudnia podczas drugiej konferencji poświęconej życiu i twórczości Teodora Axentowicza w Gorlicach. Dziś w godzinach od 9 do 13 wprowadzone zostaną czasowe zmiany w kursowaniu kilku autobusów komunikacji miejskiej w Tarnowie. Powodem są planowane prace drogowe i brak możliwości przejazdu ulicą Bema. Zmiany obejmą linie numer 2, 9, 12 i 30. Autobusy będą kursować trasą objazdową ulicami Narutowicza, Dąbrowskiego, Kołłątaja i Starodąbrowską. W czasie obowiązywania objazdu pomijane będą przystanki Bema Szkoła, Bema Targowa oraz Lwowska Szeroka. Na trasie objazdowej autobusy zatrzymają się na przystankach Narutowicza, Wodna oraz Dąbrowskiego w obrębie skrzyżowania z ulicą Nadbrzeżną Górną.
4: Reklama. Od 19 do 23 października wspólnie zadbajmy o siebie i swoich bliskich. Krośnieński Tydzień Zdrowia Psychicznego to czas profilaktyki oraz wsparcia dla dzieci, rodziców i seniorów. W programie czekają warsztaty edukacyjne, lekcje zdrowego żywienia, konferencja oraz rozmowy ze streetworkerkami w terenie. Skorzystaj z dnia otwartego w DPS przy ulicy Kletówki i SDS przy ulicy Kletówki 7A. Zadanie dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Zapraszam. Miasto Krosno.

0: telefon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Musical Metro. 35 lat historii. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Tarnowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów.
3: Reklama.
4: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie.
3: Wszechczasów dla Ciebie.
5: Gorące całusy dla Daniela w jego urodziny od Marty. Queen, we are the champions. No, Danielu, pewnie jeszcze całusy będą i później. Pozdrawiam Cię serdecznie i życzę cudownego dnia. Marta chyba już o to zadba.

0: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
1: Pozdrawiam kochanego męża Andrzeja, Monika z Szymbarku. Pozdrawiamy Monię w takim razie serdecznie, męża także i życzę wam dobrego dzionka. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin dla mojej przyszłej synowej Darii od teściowej Edyty. Akcent, that's my name. Ulala, ale teraz zagramy. No i oczywiście Darusia, dla ciebie dużo, dużo zdrowia. No i super, że z teściową masz takie mega relacje. Dziewuchy, no to gramy dla was.

0: Alfa FM.
1: Serdeczne życzenia urodzinowe dla Elki z Dobrkowa. Dużo, dużo zdrówka, dużo słoneczka i samych pięknych chwil. 100 lat, piosenka Tilaf. Nie, nie, nie. O, słodziaśnie. Elu, dużo, dużo miłości dla ciebie w takim razie i samych przyjemności z życia. Tilaf już teraz.

niestety program dobiegł końca. Filip Waćkowski przejmuje popołudniówkę. Ja Wam życzę dobrego dzionka i chociaż na 10 minut skorzystajcie z pogody, bo warto. No pięknie jest. Cześć!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Atak nożownika w szkole w Ostrołęce. Jest wielu rannych. Znamy tegorocznych laureatów Nagrody Nobla z chemii. Rządowi przybywa krytyków. Jest nowy sondaż. Miriam Lipińska. Atak nożownika w zespole szkół zawodowych numer 4 w Ostrołęce. Jak podają lokalne media, rannych zostało 8 osób. Do ataku doszło dziś przed południem. Sprawca to 19-letni uczeń tej szkoły. Został już zatrzymany. Na miejscu są służby, pogotowie i policja. Prezydent Ostrołęki podjął decyzję o natychmiastowym zamknięciu od wewnątrz wszystkich szkół. Francuz Henri Kagan i Japończyk Kenzo Suai zostali tegorocznymi laureatami Nagrody Nobla z chemii. Jak poinformował Komitet Noblowski.
2: Za odkrycie efektów nieliniowych i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej.
1: Nagrodzeni naukowcy zajmują się stereochemią, czyli dziedziną badającą przestrzenne ułożenie atomów w cząsteczkach. Ich odkrycia pomogły lepiej zrozumieć, dlaczego niektóre cząsteczki występują w dwóch niemal identycznych, ale lustrzanie odbitych formach. Jutro poznamy laureata literackiego Nobla. W Izraelu od świtu trwają uroczystości upamiętniające rocznicę ataku terrorystów z palestyńskiego Hamasu. 7 października 2023 roku członkowie tej organizacji przeprowadzili największy atak terrorystyczny w historii Izraela. Terroryści zabili blisko 1200 osób, 251 zostało porwanych do Strefy Gazy. Tak wspominają ten dzień ci, którzy przeżyli.
3: Używali pocisków przeznaczonych do niszczenia czołgów, by strzelać do cywilów. Mieli karabiny maszynowe. Z nieba spadali spadochroniarze.
1: Mówił jeden ze świadków ataku. Terroryści zaatakowali z zaskoczenia z terenu Strefy Gazy. Celem ataku był m.in. festiwal muzyczny, kibuce i obiekty wojskowe. Do tej pory pojawiają się wątpliwości, czy izraelskie władze wiedziały o planowanym ataku. Według dziennika Haaretz premier Benjamin Netanyahu został ostrzeżony o zamiarach Hamasu 10 dni przed atakiem. Rząd Donalda Tuska ma więcej przeciwników niż zwolenników. Tak wynika z najnowszego sondażu Cebosu. W badaniu 45% pytanych określiło się jako przeciwnicy rządu, a przeciwne stanowisko zajęło 33% ankietowanych. Ponad połowa, 55%, oceniła też negatywnie to, że na czele rządu stoi Donald Tusk. Cebos ocenia, że wrzesień przyniósł lekkie zachwianie ocen rządu i większy odsetek krytycznych głosów. I na koniec zmieniamy temat. Poranki w ostatnich dniach są mgliste. O tej porze roku ostrzeżenia od synoptyków przed gęstą mgłą nie są niczym niezwykłym. O ostrożność do kierowców i pieszych apeluje policja, zwłaszcza, że także coraz szybciej zapada zmrok, mówi podkomisarz Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
4: Włączyć odpowiednie oświetlenie, korzystać z tego oświetlenia, przede wszystkim zwolnić. To nam gwarantuje, że jeżeli nawet na drodze pojawi się coś nieprzewidywalnego, będziemy mogli zahamować i podjąć jakąś reakcję. Ten apel jest zarówno dla pieszych, jak i dla osób poruszających się na hulajnogach elektrycznych, na rowerach. Apelujemy o to, by korzystać z elementów odblaskowych, a zarówno rano, jak i po południu, późnym wieczorem, gdzie faktycznie dużo szybciej już zaczyna robić się ciemno.
1: Piękna aura ma utrzymać się już tylko do jutra. Potem zrobi się chłodno i deszczowo.

23 stopnie to dzisiejsze maksimum na naszych termometrach, zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie, ale odczuwalnie trochę mniej, bo wieje. Bez opadów deszczu w nocy aż 8 stopni, jutro w trakcie dnia znowu 22-23, ale szaro i deszczowo.

0: to od Zbyszka i Jolki znów w supercenie. Teraz w MPM kalafior prosto od rolnika kupisz po 3,50 za sztukę. Tak! Pyszny, świeży kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski czeka na Ciebie na naszych półkach. MPM. Zakupy blisko domu.
1: Cena sprzedowniczki 5 zł za sztukę. W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Golec Workiestra. Już 29 grudnia w Arenie Jaskółka w Tarnowie. Wyjątkowy koncert najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek w góralskim wydaniu. Tarnów 29 grudnia. Bilety również rodzinne ze zniżką do nabycia w serwisie artbilet.pl. Na koncert zaprasza Your Events Art, artbilet.pl oraz Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
4: Reklama. Słuchasz Trend Radio.

0: Dobra zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
1: Zerknijmy sobie szybko do kalendarza. 7 dzień października. Siódemka to chyba szczęśliwa, nie? Oczywiście środa i każdego dnia jest jakieś święto. Dzisiaj jest, uwaga, dzień wanny. Nawet wanna ma swoje święto w kalendarzu. Chociaż z drugiej strony się nie dziwię, 7 dzień października to jest już ta data, kiedy do wanny no wchodzimy się umyć oczywiście też, ale ogrzać się też jest dobrze.

0: Reklama. Od 19 do 23 października wspólnie zadbajmy o siebie i swoich bliskich. Krośnieński Tydzień Zdrowia Psychicznego to czas profilaktyki oraz wsparcia dla dzieci, rodziców i seniorów. W programie czekają warsztaty edukacyjne, lekcje zdrowego żywienia, konferencja oraz rozmowy ze streetworkerkami w terenie. Skorzystaj z dnia otwartego w DPS przy ulicy Kletówki i SDS przy ulicy Kletówki 7A. Zadanie dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Zapraszam. Miasto Krosno.
1: Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
2: Zaprasza Brico Marché Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marché Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.

Rozkręcamy tę środę w pół do weekendu, jakby nie patrzeć, w pół do weekendu. Zajrzyjmy do świata gwiazd, plotek, ploteczek. Widzę taki artykuł w internecie, taki nagłówek. Robert Lewandowski wcześniej w domu, Anna robi wykroki z wózkiem. Wózek. Dziwne imię jak na Hiszpana, nie?

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Trwa wyjaśnianie okoliczności pożaru, do którego doszło dziś w Orzechówce. Około 5:30 wybuchł tam pożar drewnianego budynku mieszkalnego. Żywioł w mgnieniu oka objął cały budynek. Na miejsce zadysponowano 10 zastępów straży pożarnej. Mówi aspirant sztabowy Joanna Baranowska, rzecznik prasowy brzozowskiej policji.
2: Dzisiaj około godziny 5:30 w Orzechówce doszło do pożaru budynku mieszkalnego. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 79-letnia kobieta wraz z 54-letnim mężczyzną opuścili dom przed przybyciem służb. Nie potrzebowali oni pomocy medycznej. Na chwilę obecną przyczyna pożaru nie jest znana.
1: Niestety budynek spłonął doszczętnie. Zakończono pracę przy modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Komańczy. Inwestycja obejmuje budowę drogi w technologii tłuczniowo-klińcowej na odcinku o długości 483 metrów. W ramach realizacji zadania wykonano roboty przygotowawcze i pomiarowe, mechaniczne karczowanie zagajników oraz usunięcie pni. Zakres prac obejmuje również wykonanie rowu odwadniającego o kubaturze 300 metrów sześciennych, montaż dwóch przepustów rurowych pod zjazdami o średnicy 60 cm, przeprowadzenie robót ziemnych oraz wykonanie podbudowy i nawierzchni z kruszywa łamanego. Dodatkowo przewidziano montaż wodospadów winylowych na odcinku 25 metrów bieżących. Całkowita wartość inwestycji wynosi blisko 200 tysięcy złotych.
3: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: W związku z rozpoczęciem prac obejmujących modernizację infrastruktury targowiska Mój Rynek nastąpi czasowe zamknięcie wszystkich dotychczasowych przejść prowadzących przez teren targowiska zlokalizowanego w Dębicy przy ulicy Kraszewskiego. Prace modernizacyjne będą realizowane w okresie od października bieżącego roku do kwietnia 2027. Zadanie jest realizowane w ramach polsko-szwajcarskiego programu rozwoju miast finansowanego ze środków funduszy szwajcarskich oraz budżetu państwa. Jeszcze tylko w najbliższą niedzielę, 11 października, będzie można wyruszyć w trasę po Tarnowie Miejskim elektrykiem zupełnie za darmo, dowiadując się przy tym ciekawostek o tym mieście. Melex będzie czekał o godzinie 10, 11.45, 13.30 i 14.45 przy Tarnowskim Centrum Informacji przy Rynku 7. Każdy kurs trwa około 75 minut. W trakcie przejazdu odtwarzane jest nagranie lektora opowiadającego o mijanych zabytkach i ciekawych miejscach. Z myślą o młodszych przygotowano też dwa krótkie kursy po starówce. Te odbędą się w godzinach 11.15 oraz 13.15. Na Meleksy nie ma zapisów, ale obowiązuje kaucja w wysokości 20 zł. Liczba miejsc na każdy kurs jest ograniczona do 12 osób. A niepełnoletni zawsze muszą być w towarzystwie dorosłego. Przeboje złotej ery disco zespołów ABBA, Bee Gees, Boney M i innych w nietypowej, zaskakującej aranżacji to czeka widzów wydarzenia ABBA i inni Symfonicznie 2, które już wkrótce zagości na scenie Jasielskiego Domu Kultury. Mówi Norbert Jady, przedstawiciel organizatora spektaklu.
4: Dobrze jest połączyć gatunki, jeśli przy tej okazji można przypomnieć coś, co rzeczywiście bardzo jest odległe czasowo, jeśli chodzi o muzykę, bo przecież zespół ABBA to już, lata wstecz, 1972 rok, w tym roku powstał zespół ABBA, no i rzeczywiście w tych latach 70., 80. świętował sukcesy. My sięgnęliśmy po te piosenki, sięgnęliśmy po te przeboje choćby z tego względu, że one cały czas funkcjonują gdzieś w przestrzeni publicznej, w przestrzeni radiowej. Te piosenki są grane. Jest mnóstwo fanów na całym świecie zespołu ABBA, a takie połączenie z muzyką symfoniczną daje taki świeży oddech tym piosenkom.
1: Koncert w Jaśle odbędzie się 15 października.
5: Reklama. Szukasz transportu do Niemiec, Holandii, Belgii? Wybierz Lucas Tour. To firma z 15-letnim doświadczeniem, która przewiezie Cię w komfortowych warunkach dużymi busami. Z nami wyruszysz z Podkarpacia, Małopolski, prosto pod wskazany adres. Oferujemy nowoczesną i komfortową flotę z własnym serwisem marki Renault Master, atrakcyjne ceny doświadczonych kierowców. Wyjazdy z Polski wtorek, czwartek, piątek i sobota w sezonie letnim niedziela, a powrót

0: Ty dnia następnego. Dopasuj podróż do swoich planów i zarezerwuj termin już dziś. Rezerwacje 694 126 933. Lucas Tour. Bezpiecznie i komfortowo z adresu pod adres.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
5: Stał też wrześniowe 20-lecie. Arena Jaskółka, Tarnów, 19 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Tarnów, Arena Jaskółka, 19 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
6: Reklama.

0: Trendy Radio. Dobry
1: Sprawdźmy
0: wybór.
1: Sprawdźmy sobie tak szybko ceny paliwa, bo się okazuje, że rosną dla benzyniarzy, bo 95 dzisiaj to już 6,86 za litr. O 13 groszy więcej niż w weekend. To Kazik powinien zrobić drugą część. 13 groszy, tylko nie płacz, proszę. Diesel jak coś 7,80. A ja lubię cię jak...

Moi drodzy, jedzenie na wynos, jedzenie z dowozem do domu. No rzecz, która zrewolucjonizowała się w ostatnich latach, bo kiedyś to trzeba było mieć ulotkę albo wyszukać w internecie, zadzwonić do pizzerii czy restauracji i dopiero zamówić, mieć w domu też gotówkę często. No w każdym razie teraz dwa kliknięcia w aplikacji i jedzenie mamy pod drzwiami, tylko że oszuści też to wyhaczyli. Trzeba zacząć mocno uważać, pojawiają się fałszywe aplikacje do złudzenia przypominające te oryginalne od zamawiania jedzenia. No ale jak zamówimy, zapłacimy, wszystko niby się zgadza, zamówienie przyjęte, a kurier nigdy nie dotrze. Bo takie fałszywe aplikacje zaczęli robić oszuści, aplikacje i strony internetowe. Wracamy do grania. Bez żadnych oszustw, same hiciory. La, la, la, la.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nożownik z Ostrołęki zatrzymany przez policję. Mowy końcowe w procesie Sebastiana M. po śmiertelnym wypadku na A1. Sprawdzimy też praktyczne wykorzystanie odkrycia tegorocznych noblistów z chemii. Miriam Lipińska. 8 osób zostało rannych, w tym 2 poważnie, w wyniku ataku nożownika w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce. 19-letni napastnik jest już w rękach policji, mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
2: Już po 25 minutach ten 19-latek został zatrzymany w rejonie plaży miejskiej w Ostrołęce. Cały czas na miejscu znajduje się kilkudziesięciu policjantów. Zabezpieczamy miejsce, wykonujemy czynności procesowe, przesłuchujemy świadków.
1: Wiadomo, że napastnik to uczeń tej szkoły. Służby podają, że wśród rannych są 3 osoby dorosłe i 5 nastolatków. Prezydent Ostrołęki zarządziłaby do szkół nie wpuszczać osób postronnych, a zespół szkół zawodowych, w którym doszło do ataku, został zamknięty. W Urzędzie Miasta zwołano sztab kryzysowy. Państwo nie dysponuje w tej sprawie karą w pełni odpowiadającą ciężarowi tej tragedii, mówił dziś w piotrkowskim sądzie prokurator o śmiertelnym wypadku na autostradzie A1. Prokurator zażądał dla Sebastiana M. 8 lat więzienia. To maksymalny możliwy w tej sprawie wymiar kary. Do tragedii doszło 3 lata temu. Sebastian M., jadąc ponad 300 km na godzinę, uderzył w drugi samochód, którym podróżowała 3-osobowa rodzina. Wszyscy zginęli na miejscu. W trakcie dzisiejszej rozprawy głos zabrała matka kobiety, która zginęła w wypadku, Małgorzata Duda.
3: On swoim egoizmem, bezmyślnością, szpanerstwem i kompletnym brakiem wyobraźni wydał wyrok śmierci na nasze niewinne dzieci i doprowadził do ich straszliwej i męczeńskiej śmierci. Moją córkę, księcia jedynego, tej kochańszego dziusia.
1: Sebastian M. przekazał rodzinom ofiar wyrazy współczucia i przeprosił za przekroczenie prędkości, ale nie przyznaje się do winy, a jego obrona cały czas podważa opinię biegłych. Utrzymuje, że to drugi samochód zajechał oskarżonemu drogę i chce uniewinnienia Sebastiana M. Wyrok 21 października. Już wiadomo, ile zapłacimy jutro maksymalnie za paliwo. I tak benzyna 95 nie może kosztować więcej niż 6,83 zł. Benzyna 98 7,71, a olej napędowy 7,74 zł za litr. To oznacza, że z tankowaniem warto wstrzymać się do jutra, bo wszystkie rodzaje paliw będą o kilka groszy tańsze niż dziś. Tegoroczny Nobel z chemii dla Francuza Henri'ego Kagana i Japończyka Kenzo Suwaja za odkrycie nieliniowych efektów i autokatalizy w symetrycznej syntezie organicznej. Dokonania obu naukowców przydadzą się w medycynie i farmakologii. Chodzi przede wszystkim o preparaty przeciwbólowe i te służące walce z rakiem, wyjaśnia Mateusz Bereźnicki, chemik z Centrum Nauki Kopernik.
4: Onkologia taka nastawiona na takie cele molekularne. Cząsteczki, leki, które będą działać na słabe punkty tych komórek nowotworowych.
1: Tydzień noblowski trwa. Jutro poznamy laureata literackiego Nobla.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: To popołudnie na Podkarpaciu i w Małopolsce ciepłe, choć momentami wietrzne. Bez opadów deszczu termometry zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie pokazują średnio 22-23 stopnie, w nocy 8 stopni nad zerem.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Jesień na Pasterskim Szlaku? Już 10 października zapraszamy na Podkarpacki Osod w Osławicy. Osod to tradycja, muzyka, sery i pasterskie smaki oraz mnóstwo owiec. Bacówka u Franosa. Start o 12. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie.
4: W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowany przez sztuczną inteligencję.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
8: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
7: Czyli frosty kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
10: Janie, skarpeta na pieniądze.
11: Się rozpadła.
12: Noż do 100.
11: Nie do 100, tylko do 1000 złotych wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
13: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Reklama. Druga zmiana. Ze zdwojoną siłą w Trend Radio.
2: Słuchajcie, czytam w internecie, że wymyślono nowy komunikator. Nowy komunikator pozwala wysyłać wiadomości tekstowe i, jak czytam, działa bez internetu. Niektórzy mówią o totalnej rewolucji. No, komunikator bez internetu. Gratulujemy. Gratulujemy Stanom Zjednoczonym. Rok 2026. Wymyślili SMS-y.

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie.
1: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
0: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, ja, my. Trendy, brzmienie dla ciebie.

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio, no i historia Milli Vanilli to jedna z najbardziej niezwykłych historii w dziejach muzyki pop. Fab Morvan i Rob Pilatus stali się pod koniec lat 80. światowymi gwiazdami, zdobywali nagrody i sprzedawali miliony płyt. Girl, I'm Gonna Miss You był jednym z największych przebojów z albumu Girl, You Know It's True i do dziś pozostaje ich najbardziej rozpoznawalną balladą. Co ciekawe, zanim wybuchł późniejszy skandal związany z playbackiem, duet był jednym z najgorętszych nazwisk światowego popu, a ich płyty trafiały na szczyty list przebojów po obu stronach Atlantyku. Dziś wracamy do utworu, który pokazuje bardziej romantyczne oblicze Milli Vanilli, a w zasadzie tych, którzy stali tak naprawdę za tym zespołem.
0: U nas usłyszysz hity wszechczasów.

0: od Zbyszka i Jolki znów w super cenie. Teraz w MPM kalafior prosto od rolnika kupisz po 3,50 za sztukę. Tak! Pyszny, świeży kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski czeka na Ciebie na naszych półkach. MPM. Zakupy blisko domu.
1: Cena sprzed obniżki 5 zł za sztukę. W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
2: Reklama. Trend Radio 95.

zajrzyjmy do reprezentacyjnej piłki nożnej, ale tej młodzieżowej. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21, ta Jerzego Brzęczka, awansowała na Mistrzostwa Europy. Co prawda przegraliśmy ten decydujący mecz 2-6 z Włochami, ale inne wyniki tak się ułożyły, że jedziemy. Konkretnie dała to jednobramkowa wygrana Grecji z Irlandią Północną. No jedziemy na Euro. Swoją drogą te przyszłoroczne mistrzostwa młodzieżowe, mistrzostwa Europy odbędą się w Serbii i Albanii. Wspólnie.

0: ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Wyjedźmy na drogi naszego regionu, zaczynając od ulic Sanoka, gdzie musimy zwolnić na Przemyskiej, Lwowskiej oraz ulicy Bony. Tłoczno robi się na ulicach Rymanowskiej i Dmowskiego w kierunku ronda imienia Beksińskiego. Noga z gazu na wyjeździe w stronę Zagórza. Przez Krosno jedziemy razem z taksi Krosno.
2: Dzisiejszego popołudnia Krosno pokonujemy, można powiedzieć, z takimi średnimi utrudnieniami. Jedziemy od strony Jasła i tutaj już nas spowalnia ulica Jana Pawła, ulica Bema Jana Pawła w stronę oczywiście Jasła na 28C zwężenie. Wjeżdżamy tutaj bliżej miasta Krakowska, Tysiąclecia, Czajkowskiego, ulica Burzaka, Jagiellońska, Zręcińska, ulica Legionów, Niepodległości, Korczyńska. No te ulice są w miarę dzisiaj zakorkowane. Wjeżdżamy od strony Sanoka do Krosna w miarę na bieżąco, do miejsca piastowego troszeczkę nas przytrzyma. Jeżeli chodzi o utrudnienia, to w dalszym ciągu ulica Bohaterów, ten łącznik z ulicy Lwowskiej jest zamknięty. No i ulica Jana Pawła, tak jak mówiłem, są utrudnienia. Ulica Grodzka też zamknięta. No na pozostałych odcinkach w miarę idzie to na bieżąco, na obecną chwilę. Dziękuję, miłego popołudnia.
1: Dziękujemy za informację. Jeszcze zobaczymy, co dzieje się w Jaśle. Tłoczno przed rondem Solidarności oraz w centrum miasta. Noga z gazu na ulicach Piłsudskiego, Metzgera, 3 Maja i Kołłątaja oraz Mickiewicza. W Kurlicach sporo zwalniamy na ulicy Parkowej oraz Kościuszki. Cierpliwość przyda się także na wyjeździe w stronę Piecza oraz na stawiska Legionów i Mickiewicza.
0: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Jasło dostanie miliony na to, żeby piesi i rowerzyści mogli czuć się bezpieczniej na drogach. Nowe chodniki powstaną na ulicach Towarowej, Rzemieślniczej oraz Sroczyńskiego. Łącznie będzie to prawie 1,5 kilometra nowych, bezpiecznych tras dla pieszych. Przy okazji tych prac miasto postawi nowe latarnie oraz wybuduje rury odprowadzające deszczówkę, żeby na drogach nie stała woda, mówi Adam Kostrząb, burmistrz miasta Jasła.
2: Głównym celem tego projektu jest oczywiście poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę niemal 33 milionów złotych. W przypadku miasta Jasła projekt przewiduje realizację dwóch zadań inwestycyjnych. Pierwszy z tych zadań to jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez budowę chodników i dróg pieszo-rowerowych, w szczególności przy ulicy Towarowej, ulicy Floriańskiej, oraz drugie ważne zadanie, poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Tutaj zostały desygnowane kilka newralgicznych punktów w mieście i w ramach tego zadania zostaną przebudowane i dostosowane te przejścia dla pieszych do standardu dużo wyższego.
1: Miasto zdobyło na ten cel 6,7 miliona złotych dotacji. 8 października rozpocznie się pierwszy etap prac remontowych na ulicy Ariańskiej w Gorlicach. Inwestycja obejmie kompleksową modernizację na odcinku drogi gminnej o długości blisko 300 metrów wraz z przebudową infrastruktury technicznej. Przebudowa pozwoli na kompleksowe uporządkowanie infrastruktury drogowej i podziemnej, tworząc nowoczesny układ komunikacyjny. Na ten cel gorlicki magistrat pozyskał ponad 1 000 000 złotych dofinansowania. Zakończył się remont drogi gminnej w Manastercu na lewym brzegu Sanu od strony Postołowa. 600-metrowy odcinek zyskał nową, utwardzoną nawierzchnię, dzięki czemu poprawił się komfort i bezpieczeństwo dojazdu do gruntów rolnych oraz znajdujących się w pobliżu zabudowań. Przed rozpoczęciem pracy droga posiadała nawierzchnię z płyty żelbetowych, która była już w złym stanie technicznym. Zostały one usunięte, a teren przygotowano pod nową konstrukcję jezdni. Oczyszczono również rowy, usunięto zakrzaczenia i wykonano zjazdy na prywatne posesje. W dalszej kolejności przygotowano podbudowę z kruszywa i ułożono nawierzchnię z tłucznia kamiennego. Łączny koszt zadania wyniósł ponad 211 tysięcy złotych.
3: Trendy Radio. Z nami wiesz więcej.
1: Arkadiusz Andrejkow tworzy dwa murale na pylonie mostu Królowej Zofii w Sanoku. Po jego obu stronach przy ciągach pieszo-rowerowych powstaną wizerunki Królowej Zofii oraz króla Władysława Jagieły. To nawiązanie do królewskiej historii Sanoka i nowy artystyczny akcent, który wzbogaci przestrzenie nad Sanem. Most zyska kolejną atrakcję dla mieszkańców i turystów. Prace potrwają około 2 tygodni. W tym czasie mogą występować utrudnienia na ścieżkach pieszo-rowerowych. Rusztowanie będzie demontowane codziennie po zakończeniu prac. Krośnieńska Biblioteka Publiczna zachęca do kolejnego spotkania w ramach cyklu Tajemnice między stronami. Tym razem gościem wydarzenia będzie Bartosz Szczygielski. To dwukrotny laureat konkursu na opowiadanie podczas Międzynarodowego Festiwalu Kryminału we Wrocławiu, nominowany do Nagrody Wielkiego Kalibru, wyróżniony Nagrodą Specjalną imienia Janiny Paradowskiej za debiutancką powieść Aorta, mówi Monika Machowicz, instruktor w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej.
4: Bartosz Szczygielski to pisarz i dziennikarz technologiczny. Na ten moment autor ma na swoim koncie wiele kryminałów i thrillerów. Tylko w tym roku ukazały się dwie jego książki, to Czarne ptaki i Ostatni obraz. Natomiast 14 października będzie miała miejsce premiera najnowszej książki Bartosza Szczygielskiego pod tytułem Instynkt. Także w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się niejako premiera tej powieści.
1: Spotkanie odbędzie się 19 października o godzinie 17. Wstęp jest wolny.
0: Reklama. Szukasz idealnego miejsca dla swojego dziecka? Przyjdź na wielkie otwarcie Fiku Miku w Jaśle. Już 10 października o godzinie 10 przy ulicy Towarowej 29 odkryjesz przestrzeń bezpiecznej zabawy dla dzieci od 0 do 10 lat. Podczas gdy maluchy szaleją, rodzice mogą odpocząć w strefie relaksu przy pysznej kawie i przekąskach. Przygotowaliśmy też komfortową strefę dla mam karmiących. W dniu otwarcia czeka na Was mnóstwo dodatkowych atrakcji i niespodzianek. Fiku Miku, Jasło, Towarowa 29. Do zobaczenia w sobotę, 10 października o 10:00.

0: chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Musical Metro. 35 lat historii. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Tarnowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów.
5: Reklama.

pojawiła się petycja do Ministerstwa Edukacji Narodowej, żeby nie było podręczników, zeszytów, żeby były tablety. Do MEN-u wpłynęła petycja, by w szkołach ponadpodstawowych zastąpić papierowe podręczniki i zeszyty tabletami z powszechnym programem dofinansowania sprzętu. No i autorzy tej petycji przekonują, że lżejsze plecaki to mniej wad postawy, a cyfrowe podręczniki można aktualizować bez kosztownych dodruków. Krótko mówiąc, że chodzi o kręgosłup. Ja mam tylko takie pytanie, jakby miały być te darmowe tablety, to czy po 30 można wrócić do liceum? Tak tylko na chwilę bym wstąpił.

0: Leo Messi pożegnał się z kibicami. Z kibicami Argentyny, bo zagrał ostatni mecz w reprezentacji. No i światowe media piszą, zdobył wszystko, osiągnął w futbolu wszystko. Teraz może odpoczywać, będzie co prawda grał w MLS-ie, ale to wiadomo, to już pod odpoczynek w zasadzie podchodzi. Z reprezentacją się pożegnał, ale jak to zdobył wszystko? Jak to osiągnął w futbolu wszystko? Ja już sprawdziłem statystyki. Liczba rozegranych meczów w ekstraklasie okrągłe zero.
1: Trend Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Życiu rannych w ataku nożownika w Ostrołęce nic nie zagraża. Koniec z zabiegową turystyką lekarzy, zmiany od nowego roku. Zachorował kolejny pracownik laboratorium w Irkucku. WHO chce od Rosji dodatkowych wyjaśnień. Miriam Lipińska. Ostrołęcka policja bada okoliczności dzisiejszego ataku nożownika w tamtejszym zespole szkół zawodowych. Co najmniej 8 osób jest rannych, w tym 2 poważniej. Wśród poszkodowanych są nauczyciele, uczniowie i osoby postronne. Życiu żadnej z tych osób nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawcą ataku jest 19-letni Jakub Z., mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z policji w Ostrołęce.
2: 19-letni uczeń tej szkoły wszedł do budynku i zaatakował niebezpiecznym narzędziem uczniów i nauczycieli. Po czym uciekł.
1: Funkcjonariusze po zaledwie 25 minutach od zdarzenia znaleźli napastnika na plaży miejskiej około 500 metrów od szkoły. Był ranny. Policja ustala dokładny przebieg zajścia oraz motywy sprawcy. Władze Ostrołęki podjęły decyzję o zamknięciu od wewnątrz wszystkich szkół w mieście. Lekarze walczą o życie 3-latka, który wypadł z okna mieszkania na 4. piętrze w Rydułtowach w powiecie wodzisławskim na Śląsku. Medycy określają stan dziecka jako ciężki, ale stabilny. Policja bada szczegółowo okoliczności wypadku. Wstępnie wiadomo, że chłopiec wykorzystał nieuwagę matki, która była w tym czasie w mieszkaniu. 43-latka była trzeźwa. NFZ mówi stop walizkowym lekarzom. Od 1 stycznia wybrane zabiegi ortopedyczne, urologiczne i neurologiczne będą wykonywane wyłącznie na oddziałach specjalistycznych, mających odpowiedni sprzęt i kadrę medyczną na miejscu. Dla pacjentów oznacza to konieczność znalezienia innego szpitala i ustawienia się w nową kolejkę, mówi Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy, który szykuje się na przejęcie części pacjentów z regionu.
3: Oczywiście wymaga to pewnych zmian organizacyjnych, wymaga to zmian w obrębie kolejek, bo proszę pamiętać, że my już w szpitalu mamy kolejki na te zabiegi, ale dodatkowo jeszcze będziemy zobowiązani zabezpieczyć tych pacjentów, którzy jako nowi się do nas w tej chwili zgłoszą.
1: Przepisy wejdą w życie w nowym roku. Światowa Organizacja Zdrowia chce od Rosji informacji na temat kolejnego zachorowania na, jak twierdzi Rosja, ciężkie zapalenie płuc. Wcześniej pojawiły się doniesienia o przypadku dżumy i śmierci z jej powodu laborantki z Instytutu Badającego Dżumę w Irkucku w Rosji. Drugim chorym jest inny pracownik tego laboratorium. I na koniec wracamy do kraju. Na autostradzie A2 między Łodzią a Warszawą pojawią się 2 odcinkowe pomiary prędkości. Będą najdłuższe w kraju. Między Koszajcem a Michałówkiem oraz Dzierzgówem a Niesułkowem. W sumie prawie 80 km. Pomiar trafi na A2 z powodu budowy trzeciego pasa i ograniczenia prędkości do 70 km na godzinę, mówi Wojciech Król, rzecznik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
4: Te urządzenia będą miały na cel przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa osób pracujących w trakcie tego remontu, no tak, żeby kierujący stosowali się do zapewne wprowadzonych w tym czasie limitów ograniczenia prędkości.
1: Odcinkowy pomiar prędkości zostanie też zainstalowany na S7 w Gdańsku, na obwodnicy miasta.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj bez opadów deszczu, momentami mocniej wieje, termometry w nocy ze środy na czwartek pokażą od 6 do 8 stopni, jutro w trakcie dnia 21 w Sanoku i Krośnie, 22 w Jaśle, 23 w Tarnowie, ale więcej chmur i opady deszczu.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Od 19 do 23 października wspólnie zadbajmy o siebie i swoich bliskich. Krośnieński Tydzień Zdrowia Psychicznego to czas profilaktyki oraz wsparcia dla dzieci, rodziców i seniorów. W programie czekają warsztaty edukacyjne, lekcje zdrowego żywienia, konferencja oraz rozmowy ze streetworkerkami w terenie. Skorzystaj z dnia otwartego w DPS przy ulicy Kletówki i SDS przy ulicy Kletówki 7A. Zadanie dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Zapraszam. Miasto Krosno.
3: Muzyka i głos AI.

13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
3: Reklama. Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.

Czym żyje Polska? Oczywiście pizzą. Znaczy się nie wszyscy, bo nie wszyscy jedzą pizzę. Ja na przykład przed chwilą jadłem cynamonkę. Bardzo dobra była, ale żyje pizzą od książula. No bo afera, która od kilku dniach trzęsie polskim internetem. Ale słuchajcie, no to jest rewolucja na skalę światową. Wyjątkowa mrożonka. No bo ona jest zamrożona, ale my też możemy być zmrożeni. Jak skład przeczytamy na przykład. Yeah!

0: Trend Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Reklama. Jesień na Pasterskim Szlaku? Już 10 października zapraszamy na podkarpacki osod w Osławicy. Osod to tradycja, muzyka, sery i pasterskie smaki oraz mnóstwo owiec. Bacówka u Franosa. Start o 12. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie.
2: W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowany przez sztuczną inteligencję.

0: od Zbyszka i Jolki znów w supercenie. Teraz w MPM kalafior prosto od rolnika kupisz po 3,50 za sztukę. Tak! Pyszny, świeży kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski czeka na Ciebie na naszych półkach. MPM. Zakupy blisko domu.
1: Cena sprzedowniczki 5 zł za sztukę. W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
2: Reklama.

0: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Najpierw posłuchajmy raportu policyjnego.
2: Po godzinie 13 na ulicy Piłsudskiego w Łańcucie kierująca Volkswagenem najprawdopodobniej podczas włączania się do ruchu nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu kierującemu motocyklem Kawasaki. Doszło do zderzenia pojazdów. Motocyklista z obrażeniami został przewieziony do szpitala. Policjanci ustalili, że obaj kierujący byli trzeźwi. A tuż przed godziną 13 na ulicy Kilińskiego w Przeworsku doszło do kolizji Mercedesa i Skody. Z kolei na ulicy Rycerskiej w Rzeszowie kierująca BMW uderzyła w Suzuki. Policjanci pracowali też na miejscu innej kolizji, do której doszło około południa.

0: i ulicy Bursaki, utrudnienia także na ulicy Grodzkiej oraz Jana Pawła II w stronę Jasła. A w Jaśle zwalniamy na ulicy Lwowskiej jadąc w stronę Ronda Solidarności. Tłoczno nadal jest w obrębie centrum, także na ulicach 3 Maja i Piłsudskiego. W Gorlicach cierpliwość przyda się na ulicy Pieckiej przy skrzyżowaniu z ulicą Skrzyńską, jeżeli chcemy wyjechać z miasta, a także na ulicach Parkowej, Kościuszki, Legionów i Mickiewicza.
1: Śpiesz się powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.
2: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
3: W magazynie ochrony ludności i obrony cywilnej gminy Dębica przeprowadzono dostawę i montaż 14 regałów magazynowych, które pozwolą na funkcjonalne i uporządkowane przechowywanie materiałów oraz sprzętu znajdującego się w gminnym magazynie przeciwpowodziowym i obrony cywilnej. Regały o udźwigu do 800 kg każdy zostały dopasowane do specyfiki pomieszczenia, co pozwoli na lepsze wykorzystanie dostępnej przestrzeni i sprawniejsze przechowywanie niezbędnego wyposażenia. Wartość zadania wyniosła ponad 17 tysięcy złotych. 6 miesięcy pozbawienia wolności, dożywotni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi oraz 10 tysięcy złotych świadczenia na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Taki wyrok usłyszał 42-letni mężczyzna, który kierował Audi mając 1,7 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna prowadził również pomimo obowiązującego go zakazu, a pojazd, którym kierował, nie posiadał ubezpieczenia OC oraz aktualnych badań technicznych, mówi aspirant sztabowy Anna Długosz, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu.
4: Z informacji przekazanych przez świadka wynikało, że w trakcie jazdy zwrócił uwagę na kierującego samochodem marki Audi. Zachowanie kierowcy wzbudziło podejrzenie mężczyzny, że może on znajdować się pod wpływem alkoholu. Zjeżdżał kilkukrotnie na pobocze i wjeżdżał na środek drogi. Świadek podjechał więc bliżej do tego samochodu i dał mu znak światłami, aby się zatrzymał. W pewnym momencie kierujący zatrzymał pojazd, wysiadł z samochodu i zaczął uciekać. Świadek ruszył za nim i uniemożliwił mu dalszą ucieczkę. Następnie o całym zdarzeniu powiadomił policjantów. Mundurowi sprawdzili stan trzeźwości 42-letniego mieszkańca gminy Roźwienica. Badanie alkomatem wykazało 1,7 promila alkoholu w jego organizmie. Sprawdzenie w policyjnych systemach wykazało również, że mężczyzna posiadał obowiązujący go zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczony przez Sąd Rejonowy w Jarosławiu. Dodatkowo okazało się, że Audi, którym kierował, nie posiadało ubezpieczenia OC oraz aktualnych badań technicznych.
3: Policjanci wdrożyli tryb przyspieszony, co skutkowało tym, że w ciągu doby od zatrzymania podejrzany usłyszał wyrok.
1: Sprawdzone informacje w Trend Radio.
3: Kryzys emocjonalny dzieci i młodzieży. Zrozumieć, by mądrze pomagać. Już 16 października w Sanockim Domu Kultury odbędzie się konferencja organizowana w ramach realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Sanockiego na lata 2025-2030. Tematem przewodnim spotkania będzie kryzys emocjonalny i psychiczny dzieci i młodzieży, jego przyczyny, sygnały ostrzegawcze oraz sposoby udzielania mądrego i skutecznego wsparcia. To ważny temat, który wymaga współpracy, uważności i wspólnego poszukiwania odpowiedzi na pytanie, jak lepiej rozumieć młodego człowieka i jak odpowiednio reagować, gdy potrzebuje pomocy. Wydarzenie skierowane jest do rodziców i opiekunów, przedstawicieli oświaty, pracowników ochrony zdrowia, przedstawicieli pomocy społecznej i samorządu, organizacji pozarządowych, specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą. Udział w konferencji jest bezpłatny, obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Jasielski Dom Kultury zachęca do udziału w warsztatach poświęconych symbolice i interpretacji w malarstwie. Podczas zajęć uczestnicy odkryją kluczowe warstwy interpretacji dzieła, poznają bogatą symbolikę w sztuce, która ewoluowała i stawała się coraz bardziej złożona, mówi Katarzyna Wójcik, instruktor do spraw plastyki w Jasielskim Domu Kultury.
5: Jasielski Dom Kultury zaprasza uczniów szkół podstawowych oraz średnich do udziału w programie edukacyjnym do wystawy Ryszarda Ochałka. Tematem naszych warsztatów będzie symbolika i interpretacja w malarstwie. Warsztaty będą świetną okazją do rozmowy, jak sztuka współczesna korzysta z dziedzictwa przeszłości, jak symbolika w sztuce ewoluowała i stawała się coraz bardziej złożona. Uczestnicy będą mogli zapoznać się także z niezwykle ciekawą i różnorodną pracą twórczą lokalnego artysty. Terminy spotkań to 20, 21, 27 oraz 28 października w godzinach. Grupa pierwsza od godziny 10 do 11.30, grupa druga od 12.30 do 14.
3: Zajęcia będą prowadzone dla dwóch grup szkół podstawowych oraz średnich. Program będzie dostosowany do danej grupy wiekowej. Zapisy obowiązują pod numerem telefonu 13 44 351 54.

0: Reklama.
1: ABBA i inni symfonicznie 2. Największe hity ABBY, Bonet, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 15 października w Jasielskim Domu Kultury. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Bądź tam z nami. Agencja Brussa zaprasza.
2: Janie, skarpeta na pieniądze.
3: Się rozpadła.
4: Noż do 100.
2: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
3: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
10: Stał też wrześniowe 20-lecie. Arena Jaskółka, Tarnów, 19 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Tarnów, Arena Jaskółka, 19 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
0: Reklama.
11: Trendy Radio.

Cezary Kulesza ogłosił w sprawie Jana Urbana, że zostaje przynajmniej do listopada. No i część kibiców w internecie pisze, że niedobrze, że trzeba by było tego trenera już zmienić. Pamiętacie, jak Jan Urban mniej więcej rok temu był najbardziej lubianym Polakiem? No ja też już ledwo co pamiętam. W każdym razie, no tak, zmiana trenera, tylko jest jeden problem, że nawet z nowym trenerem piłkarze będą ci sami.

0: FM. Reklama. Wow, ale mają ceny. Najlepsze do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche. Kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.

0: od Zbyszka i Jolki znów w supercenie. Teraz w MPM kalafior prosto od rolnika kupisz po 3,50 za sztukę. Tak! Pyszny, świeży kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski czeka na Ciebie na naszych półkach. MPM. Zakupy blisko domu.
1: Cena sprzedowniczki 5 zł za sztukę. W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
2: Reklama.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: W cyklu UK Charts przenosimy się dziś do 7 października 1983 roku. Na szczycie brytyjskiej listy przebojów znajdował się wtedy Culture Club i Karma Chameleon. Utwór spędził na pierwszym miejscu aż 6 tygodni i został najlepiej sprzedającym się singlem w Wielkiej Brytanii w całym 1983. Był to drugi brytyjski numer jeden grupy dowodzonej przez Boya George'a i jeden z największych przebojów całej dekady. Charakterystyczna harmonijka, chwytliwy refren i niepowtarzalny styl Culture Club sprawiły, że Karma Chameleon do dziś pozostaje klasykiem lat 80.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Wojewoda mazowiecki o rannych w ataku nożownika w Ostrołęce. Prokuratura ujawniła, jakie zarzuty usłyszał lekarz milioner Dawid K., nauczyciel roku 2026 wybrany. Kto nim został? Miriam Lipińska. A zaczynamy od najnowszych informacji po ataku nożownika w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce. Jak poinformował wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski, poszkodowanych zostało łącznie ze sprawcą 10 osób, a 9 jest w szpitalach. Napastnik został zatrzymany krótko po ataku. To 19-letni uczeń tej szkoły, Jakub Z. Przed budynkiem szkoły gromadzą się zszokowani mieszkańcy Ostrołęki.
2: Ja jestem przerażona, bo sam mam syna, co prawda w 5 klasie, ale jednak no, rodzic puszcza dziecko do szkoły i nie wie, czy to dziecko wróci. No, ja bardzo współczuję rodzicom tego chłopaka, bo nie wyobrażam sobie, co ja bym czuła, gdybym się dowiedziała, że mój syn zaatakował dzieci w szkole.
1: Poszkodowani to, jak przekazał wojewoda, 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Motywy działania sprawcy nie są na razie znane. Z kolei w sprawie innego nożownika, Ichora M., który zaatakował w opactwie benedyktynek w Jarosławiu, prokuratura powołała po raz 3 biegłych psychiatrów. Mają ocenić stan zdrowia 31-latka i zdecydować, czy może już zostać przesłuchany i usłyszeć zarzuty. Poprzednio biegli stwierdzali u Ichora M. ostre zaburzenia psychotyczne. Prokuratura ujawnia, jakie zarzuty usłyszał lekarz milioner ze Szpitala Południowego w Warszawie. Jak przekazali śledczy, Dawid K. ma odpowiadać za popełnienie oszustwa na kwotę 583 tysięcy złotych poprzez złożenie nierzetelnych faktur. Chodzi o czas, gdy były radny KO i młody medyk bez specjalizacji był zatrudniony w szpitalu, któremu wystawił kilkadziesiąt faktur. Prokurator zastosował wobec Dawida K. dozór, poręczenie majątkowe w wysokości 200 tysięcy złotych oraz zakaz opuszczenia kraju. Śledczy przekazali, że poręczenie zostało już wpłacone. Warszawska prokuratura okręgowa prowadzi 2 śledztwa w sprawie szpitala. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 złotych, drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Koniec akcji nurków minerów w Świnoujściu. Zneutralizowali już wszystkie 5 min morskich z czasów II wojny światowej, odnalezione podczas budowy przyszłego portu zewnętrznego w Świnoujściu. Akcja trwała od poniedziałku, w jej trakcie obowiązywał zakaz wchodzenia do wody, ale można było spacerować po plażach. Plan ogólny dla Gdańska powinien zostać uchwalony w ciągu 3 miesięcy. Samorząd ogłosił zakończenie etapu konsultacji i przekazał projekt dokumentu do dalszych uzgodnień. Wypracowanie planu ogólnego jest nowym obowiązkiem dla wszystkich polskich samorządów. To kluczowy dokument wyznaczający kierunki zagospodarowania przestrzennego. Było to wielkie wyzwanie, mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
3: Spłynęło niemal 5,5 tysiąca wniosków, różnych uwag ponad 4 tysiące, ale te uwagi bardzo często także dotyczyły różnych spraw. Także w sumie tematów, obszarów, którymi zajmowali się pracownicy Biura Rozwoju Gdańska, było niemal 12 tysięcy.
1: Przyjęcie planu ogólnego powinno się odbyć na pierwszej styczniowej sesji Rady Miasta. Tomasz Ordza, nauczycielem roku 2026, zwyciężył w konkursie honorującym nauczycieli cenionych przez uczniów, rodziców i społeczności lokalne. Tomasz Ordza uczy biologii, chemii i edukacji zdrowotnej w Szkole Podstawowej imienia Kazimierza Nowaka w Dąbrówce. Jak podkreślono, tegoroczny laureat konsekwentnie buduje model edukacji, w którym wiedza prowadzi do działania.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: W nocy ze środy na czwartek termometry na Podkarpaciu i w Małopolsce pokażą od 6 do 8 stopni. Jutro w trakcie dnia 23 w Tarnowie, 22 w Jaśle, 21 w Sanoku i Krośnie, ale więcej chmur, no i przelotne opady deszczu.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
6: Reklama. Od 19 do 23 października wspólnie zadbajmy o siebie i swoich bliskich. Krośnieński Tydzień Zdrowia Psychicznego to czas profilaktyki oraz wsparcia dla dzieci, rodziców i seniorów. W programie czekają warsztaty edukacyjne, lekcje zdrowego żywienia, konferencja oraz rozmowy ze streetworkerkami w terenie. Skorzystaj z dnia otwartego w DPS przy ulicy Kletówki i SDS przy ulicy Kletówki 7A. Zadanie dofinansowane ze środków województwa podkarpackiego. Zapraszam miasto Krosno.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każdy każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: Musical Metro. 35 lat historii. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Tarnowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów.
0: Reklama.

będzie drożej. Co będzie drożej? Pewnie wszystko, ale między innymi napoje z kofeiną i tauryną. A to w ramach nowej opłaty cukrowej. Od 1 stycznia opłata za kofeinę i taurynę ma wzrosnąć z obecnych 10 groszy do złotówki za litr. Dziesięciokrotnie droższa opłata za kofeinę i nawet nie trzeba jej pić. No, ciśnienie od razu się podnosi.

Reklama. Szukasz transportu do Niemiec, Holandii, Belgii? Wybierz Lucas Tour. To firma z 15-letnim doświadczeniem, która przewiezie Cię w komfortowych warunkach dużymi busami. Z nami wyruszysz z Podkarpacia, Małopolski, prosto pod wskazany adres. Oferujemy nowoczesną i komfortową flotę z własnym serwisem marki Renault Master, atrakcyjne ceny doświadczonych kierowców. Wyjazdy z Polski wtorek, czwartek, piątek i sobota w sezonie letnim niedziela, a powroty dnia następnego. Dopasuj podróż do swoich planów i zarezerwuj termin już dziś. Rezerwacje 694 126 933. Lucas Tour. Bezpiecznie i komfortowo z adresu pod adres.

0: sąsiedzie! Pyszne kalafiorki prosto od Zbyszka i Jolki znów w supercenie. Teraz w MPM kalafior prosto od rolnika kupisz po 3,50 za sztukę. Tak! Pyszny, świeży kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski czeka na Ciebie na naszych półkach. MPM. Zakupy blisko domu.
1: Cena sprzedowniczki 5 zł za sztukę. W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
3: Reklama. Trend Radio 101,9 i 95,2 FM. Płyta tygodnia.
4: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Mówiąc o Milli Vanilli, trudno nie wspomnieć o producencie Franku Farianie. To właśnie on stał za sukcesami wcześniej takich projektów jak chociażby Bonnie M, a później stworzył także Milli Vanilli. Farian miał wyjątkowy talent do wyszukiwania chwytliwych melodii i kreowania gwiazd, które podbijały listy przebojów na całym świecie. Choć historia zespołu zakończyła się kontrowersjami, ich nagrania pozostają charakterystycznym symbolem końcówki lat 80. czasu, gdy synth-pop i taneczne poby dominowały. Płyta tygodnia w Trendy Radio, no i Milli Vanilli.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina Beskok z dofinansowaniem na realizację zadań z zakresu ochrony ludności. W ramach zadania gmina Beskok zakupi specjalistyczne wyposażenie służące realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i reagowania w sytuacjach kryzysowych. Zakup wyposażenia zwiększy możliwości gminy w zakresie reagowania na zagrożenia, usuwania ich skutków oraz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom. Wartość dofinansowania opiewa na 400 tysięcy złotych, natomiast całość inwestycji to kwota ponad 500 tysięcy złotych. Gmina Zarszyn inwestuje w opiekę najmłodszych. Obecnie na terenie gminy Zarszyn funkcjonują dwie placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Pierwszy z nich to samorządowy żłobek w Nowosielcach z liczbą miejsc dla 21 dzieci. Żłobek działa od stycznia 2020 roku w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch Plus 2019. Mówi Magdalena Gajewska, wójt gminy Zarszyn.
2: Drugi żłobek samorządowy w Długiem rozpoczął swoją działalność statutową od 1 lipca bieżącego roku i zapewnia miejsca dla 25 dzieci. I on powstał również w ramach dofinansowania z programu Aktywny Maluch Plus. I mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że na terenie gminy Zarszyn nie ma już potrzeby zwiększania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, bo te potrzeby zostały już spełnione.
1: Obydwa żłobki tworzą zespół żłobków w gminie Zarszyn i łącznie zapewniają miejsca dla 46 dzieci. Wypalenie zawodowe dotyka według różnych badań od 23 do 35% polskich pracowników. Osoby doświadczające emocjonalnego wycieńczenia tracą motywację, siły, zapał oraz chęci do wykonywania dotychczasowych obowiązków. Wypalenie zawodowe może dotknąć każdego, zwłaszcza osób, które w wyjściowym stadium charakteryzowały się wysokim poziomem motywacji, zaangażowania i energii, a nawet talentem w określonej dziedzinie. Przyczyn wypalenia zawodowego może być wiele, mówi Katarzyna Siemieniuk-Leśniak, psycholog.
3: Można powiedzieć, że wypalenie zawodowe ma dwa podłoża. Jedno wiąże się, można powiedzieć, bezpośrednio z funkcjonowaniem placówki czy firmy, w której dana osoba pracuje, czyli na przykład nadmierne obciążenie pracą, to znaczy zbyt dużo obowiązków w stosunku do możliwości czasowych, niemożność podejmowania decyzji, poczucie braku kontroli, braku docenienia, częste sytuacje konfliktowe w miejscu pracy oraz takie poczucie niesprawiedliwego traktowania. Drugie zaś jest to podłoże bardziej takie zindywidualizowane i łączy się z uwarunkowaniami osobowościowymi.

0: Uczestnicy poznają również założenia Specjalistycznego Centrum Wspierania Edukacji włączającej przy SOSP w Sanoku oraz Regionalnego Centrum Wsparcia Rodziny. Konferencję zaplanowano w godzinach od 9 do 13. W najbliższą sobotę w godzinach od 8 do 14 na Dębickim Rynku zaplanowano ostatnią w tym roku edycję Dębickiego Jarmarku Smaków, Antyków i Rękodzieła. Wydarzenie połączy ofertę lokalnych producentów, twórców rękodzieła oraz wystawców prezentujących antyki i przedmioty kolekcjonerskie. Na stoiskach dostępne będą regionalne produkty i świeże wyroby, a także ręcznie wykonane przedmioty, które wyróżniają się oryginalnością i tradycyjnym charakterem. Nie zabraknie również antyków oraz rzeczy kolekcjonerskich, które mogą zainteresować zarówno pasjonatów historii, jak i osoby poszukujące niecodziennych przedmiotów.
1: Reklama. ABBA i inni symfonicznie 2. Największe hity ABBY, Bonnet, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 15 października w Jasielskim Domu Kultury. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Bądź tam z nami. Agencja Brussa zaprasza.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Golec Workiestra. Już 29 grudnia w Arenie Jaskółka w Tarnowie. Wyjątkowy koncert najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek w góralskim wydaniu. Tarnów, 29 grudnia. Bilety również rodzinne ze zniżką do nabycia w serwisie artbilet.pl. Na koncert zaprasza Your Events Art, artbilet.pl oraz Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
1: Reklama.

Zajrzyjmy do piłki nożnej. Robert Lewandowski wcześniej wrócił do Stanów Zjednoczonych i zagrał już nawet w meczu kontra Vancouver Whitecaps. Nie wiem, czy to w baseball, czy w piłkę nożną, w każdym razie zagrał. Wygrali 3-1, wszedł na końcówkę i zanotował asystę. Ale jak to? To przecież niemożliwe. Wszedł na końcówkę i nie złapał żółtej kartki?

0: już jedzie! Pyszne kalafiorki prosto od Zbyszka i Jolki znów w supercenie. Teraz w MPM kalafior prosto od rolnika kupisz po 3,50 za sztukę. Tak! Pyszny, świeży kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski czeka na Ciebie na naszych półkach. MPM. Zakupy blisko domu.
1: Cena sprzedowniczki 5 zł za sztukę. W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
2: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49. Oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
3: Zaprasza Brico Marché Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marché Dębica w Galerii Raj.
4: Reklama.
5: Dla miłości, hop!

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Za chwilę 17:00, ekspres informacyjny w Trendy Radio, czyli oczywiście najświeższe i sprawdzone wiadomości z kraju i ze świata. Filip Waćkowski, dziękuję za dziś. Słyszymy się w drugiej zmianie jutro. Do usłyszenia. Hej!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Jest decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych. Mieszkańcy Ostrołęki w szoku po ataku nożownika w szkole. Od jutra pogoda zacznie się psuć. Czas wyciągnąć parasole. Miriam Lipińska. A na początek ważna wiadomość dla kredytobiorców. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Tym samym główna stopa procentowa nadal wynosi 3,75%. 9 osób zostało rannych w wyniku ataku nożownika w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce. 19-letni uczeń wszedł dziś przed południem do placówki, atakując ostrym narzędziem innych uczniów i nauczycieli. Podczas ucieczki ranił jeszcze dwie kolejne osoby postronne. Sam także jest ranny. Napastnik został złapany krótko po ataku. Ważne jest, by wesprzeć w tej sytuacji mieszkańców miasta, mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
2: W tej trudnej bardzo sytuacji najważniejsze jest dzisiaj to, co się wydarzyło, czyli bezpieczeństwo mieszkańców, bezpieczeństwo uczniów. Najkluczowe będzie też wsparcie psychologiczne, które już jest udzielane i będzie udzielane w kolejnych dniach.
1: Nie są jeszcze znane motywy sprawcy, ale o tym, co mogło nim kierować, mówi jedna z uczennic.
3: Interesował się rzeczami militarnymi, wojskowymi. Często chodził w spodniach typu moro. Z tego, co nam wiadomo, powiedział, że chciał, żeby było o nim głośno w dniu jego urodzin, które są dzisiaj.
1: Sprawca trafił do szpitala i jest pod nadzorem policji. Zarzut popełnienia oszustwa na kwotę 583 tysięcy złotych dla byłego lekarza ze Szpitala Południowego w Warszawie i byłego radnego KO Dawida K. Ze zgromadzonych danych jasno wynika, że medyk miał brać pieniądze za dyżur w szpitalu, a faktycznie był poza placówką, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
4: W wielu przypadkach lekarz Dawidka nie przebywał, pomimo deklarowania w dokumentacji składanej do rozliczenia faktur, nie przebywał w miejscu pracy na terenie Szpitala Południowego. Mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa polskiego.
1: Dawidka nie przyznał się do winy, grozi mu do 10 lat więzienia. Dostał dozór policji, zakaz opuszczenia kraju i 200 tysięcy złotych poręczenia majątkowego, które już wpłacił. Zmieniamy temat. Od jutra idzie zmiana pogody. Złota polska jesień zmieni się w tę chmurną i deszczową, mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
5: W ciągu dnia będziemy notować głównie kilkanaście stopni, natomiast nocami, szczególnie przy rozpogodzeniach, temperatura może spadać do kilku stopni powyżej zera. Tutaj lokalnie mogą pojawić się również przymrozki.
1: I jeszcze jedna informacja. Według prognoz tegoroczna zima ma być ciepła, ale pierwszy śnieg na nizinach może pojawić się jeszcze przed nadejściem kalendarzowej zimy. Po ponownym wejściu w życie pakietu ceny paliwa niżej, seria dotkliwych podwyżek na stacjach została zahamowana, stwierdzili analitycy portalu e-petrol.pl. Dodali, że litr benzyny 95 kosztuje dziś średnio 6,79, a jeszcze tydzień temu 8,19. Jutro paliwa będą nieco tańsze niż dziś. Za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 83 grosze, za benzynę 98 7,71, a za olej napędowy 7 zł i 74 grosze za litr.

0: Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. No, dzisiaj 23 stopnie w regionie Podkarpacia i Małopolski. No, niestety w nocy cudów temperaturowo nie będzie, bo tylko 9 stopni, ale już jutro ciepełko, bo ciepełko, 24.
1: Pięknie, 24 stopnie, patrz co przyleciało.
0: No widzę, mufon.
1: Jak nigdy muchy tu nie miałem, to
0: pierwszy
1: to
0: raz
1: się
0: w życiu
1: pojawia.
0: Mamy tu muchę w
1: ja
0: studiu.
1: Nie wiem, klimatyzacja, jakieś tam dmucha w życiu.
0: No tak jest, 16 na natomiast w piątek, także zmiana pogody, dlatego korzystajcie póki możecie, chociaż nadal ciepło, no taka polska złota jesień.
1: Osoba ci mówiłaś, bo ta mucha mnie rozproszyła?
0: Mówiłam, Marcin, 5 w nocy.
1: No tak, 5.
2: Reklama. Szukasz idealnego miejsca dla swojego dziecka? Przyjdź na wielkie otwarcie Fiku Miku w Jaśle. Już 10 października o godzinie 10 przy ulicy Towarowej 29 odkryjesz przestrzeń bezpiecznej zabawy dla dzieci od 0 do 10 lat. Podczas gdy maluchy szaleją, rodzice mogą odpocząć w strefie relaksu przy pysznej kawie i przekąskach. Przygotowaliśmy też komfortową strefę dla mam karmiących. W dniu otwarcia czeka na Was mnóstwo dodatkowych atrakcji i niespodzianek. Fiku Miku, Jasło, Towarowa 29. Do zobaczenia w sobotę, 10 października o 10.
3: Gastorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii jak szukasz na

0: kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia Mac Allister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
5: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
4: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
5: 795 216 523.
4: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
6: Reklama. Maksymalna dawka Trendy Hitów. Trendy Radio 101.9.
7: Granie na żądanie.
8: Wyślij SMS pod numer 7148.
7: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
8: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku.
7: Po 17.
9: Ale wiesz, wleciała i wyleciała.
10: No wyleciała, no tak. Ale tak, powiem ci, muka potężna.
9: Tak, chodzą i wypadają. Ale wiesz, znam taką osobę, że po prostu jak była na studiach, nie? To no było jakiś czas temu, to po prostu doszła do wniosku, że nie dała się rady nauczyć wszystkiego, co było, nie? No bo no to ciężkie studia techniczne.
10: No właśnie,
9: i wiesz, i wyszło na to, że po prostu uczy się tylko po to, żeby wlać i później wylewo. Kompletnie nie pamiętają,
10: co było.
9: To
10: pamiętasz coś?
9: Wszystko.
10: Serio?
9: Pewnie.
10: To imprezę ty masz z Marcinem, jakąś kosmiczną pamięć. Kolegą. A, to takie to ja też pamiętam, mój drogi.
9: O czym myślałaś?
10: Nie, o niczym. O nauce
9: myślałam. O nauce. Dzień dobry, witajcie. Z tej Cześć. Strony Ania Minasian. Dzisiaj w bardzo dobrym humorze.
10: No bardzo.
9: Chyba coś się szykuje, nie wiemy co, bo nie chcę powiedzieć.
10: Marcin.
9: Zakamuflowała się w swoich myślach chyba.
10: No pewnie, ja codziennie tak robię.
9: To gramy. Teraz specjalna i ciepła dedykacja dla Sabiny z okolicy Błaszczyk. Szkowej gorącej serdeczne pozdrowienia przesyła
10: Sabcie.
9: Hubert, słuchajcie, który napisał tego SMS-a prosto z frysztaka i pozdrawia bardzo gorąco. Mamy też dla Justyny z Izdebek, tak?
10: Tak jest.
9: Pozdrowienia od Krzysia ze Sanoczka, który też mocno i serdecznie, ciepło i zwariowanie pozdrawia.
10: Całuję, o proszę.
9: I jeszcze no dla Wioli, nice. Słuchajcie, z Woli Rzędzińskiej koło Tarnowa gorąca i serdeczna dedykacja. Piotrek z Żabna serdecznie pozdrawia. No jeszcze z gminy Czarna, słuchajcie, pozdrowienia dla Pięknie. Wiolki. A miłe słowa przekazuje Antek. Pozdrawiamy również bardzo gorąco. To co, gramy? Za chwilę też E-Type. This is the way.
10: Tak, ale najpierw girly girl.

0: Trendy Radio.
1: Dolce Vita na antenie Trendy Radia. Na pewno, że zagramy. To są wielkie hity na 101.995.2 FM. Teraz gorąca dedykacja dla Marzeny. Tak, z Bierówki serdeczne i miłe słowa przekazuje Adam. No i oczywiście prosi o zagranie fajnego przeboju. Fajny przebój, Dolce Vita. No pewnie, że fajny, dlatego go już w tym momencie prezentujemy. Słuchajcie, SMS-y i pozdrowienia do nas. Śle się w następujący sposób. Wpisujemy w telefon 7148 trendy. I treść pozdrowień. Koszt takiego SMS-a złoty plus VAT, więc proste, a fajne. Zapraszam gorąco i oczywiście mam nadzieję, że Darek, który wysłał tego SMS-a, wcale się nie będzie czerwienił, jak będę czytał te SMS-y. Poważnie, chyba nie będziesz. Czy będziesz jednak? Naprawdę są mega.

Podczas dzisiejszego, no cóż, grania na żądanie będzie naprawdę szerokie granie. Na przykład teraz, no właśnie, Kordian, tak, później Lili Palmer. Od Agnieszki z Sanoka, która pozdrawia bardzo gorąco i chce trochę temperaturę podnieść, bo zimne wieczory, okej. Dla najlepszej teściowej Edytki od synowej Darii, Kordian, czarne.

0: Trendy Radio 101 i 9 i 95 FM.
1: Tak, moi drodzy, jak obiecałem, to tak czyniem. To jest dedykacja od Agnieszki z Sanoka. Pozdrawia bardzo gorąco. Jedzie z koleżankami, jak zwykle, na drugą zmianę. I oczywiście, żeby się cieplej zrobiło, choć nie takie znowu zimno dzisiaj. Bardzo proszę o zagranie tego wyjątkowego przeboju od Lili Palmer. Proszę bardzo. To w zasadzie Agnieszka pokazała mi tę niemiecką DJ-kę. A ja od tego czasu, powiem szczerze, te dźwięki robią wrażenie na mojej osobie. Jak na waszych gustach to działa?

0: Trendy Radiem.
1: Takie hity, takie brzmienia, moi drodzy, na 101.9952 FM. To Graj na żądanie, to pozdrowienia, które wysyłacie cały czas pod numer 7148 i kolejny numer, który pojawi się na naszej antenie, to zdecydowanie kawałek należący do grupy Boys, utwór Dlaczego, tak zagramy za chwilę, a tymczasem czas najwyższy nawet, najwyższa pora i najwyższy czas na serwis lokalny. Gorąco i serdecznie zapraszam dzisiaj, no właśnie, nasi reporterzy i w terenie, i stacjonarnie przygotowują dla was wszystko, co ważne, oczywiście pojawia się w ich serwisach.
2: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
3: Trwa wyjaśnianie okoliczności pożaru, do którego doszło dziś w Orzechówce. Około 5.30 wybuchł tam pożar drewnianego budynku mieszkalnego. Żywioł w mgnieniu oka objął cały budynek. Na miejsce zadysponowano 10 zastępów straży pożarnej. Mówi aspirant sztabowy Joanna Baranowska, rzecznik prasowy brzozowskiej policji.
4: Dzisiaj około godziny 5.30 w Orzechówce doszło do pożaru budynku mieszkalnego. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 79-letnia kobieta wraz z 54-letnim mężczyzną opuścili dom przed przybyciem służb. Nie potrzebowali oni pomocy medycznej. Na chwilę obecną przyczyna pożaru nie jest znana.
3: Niestety budynek spłonął doszczętnie. W związku z rozpoczęciem prac obejmujących modernizację infrastruktury targowiska Mój Rynek nastąpi czasowe zamknięcie wszystkich dotychczasowych przejść prowadzących przez teren.

0: komunikacyjny. Na ten cel gorlicki magistrat pozyskał ponad 1 000 000 zł dofinansowania.
1: To jest ekspres informacyjny w Trend Radio.
0: Jeszcze tylko w najbliższą niedzielę, 11 października, będzie można wyruszyć w trasę po Tarnowie Miejskim elektrykiem zupełnie za darmo. Dowiadując się przy tym ciekawostek o tym mieście, Melex będzie czekał o godzinie 10, 11.45, 13.30 i 14.45 przy Tarnowskim Centrum Informacji przy Rynku 7. Każdy kurs trwa około 75 minut. W trakcie przejazdu odtwarzane jest nagranie lektora opowiadającego o mijanych zabytkach i ciekawych miejscach. Z myślą o młodszych przygotowano też 2 krótkie kursy po starówce. Te odbędą się w godzinach 11.15 oraz 13.15. Na Melexy nie ma zapisów, ale obowiązuje kaucja w wysokości 20 zł. Liczba miejsc na każdy kurs jest ograniczona do 12 osób, a niepełnoletni zawsze muszą być w towarzystwie dorosłego. Krośnieńska Biblioteka Publiczna zachęca do kolejnego spotkania w ramach cyklu Tajemnice między stronami. Tym razem gościem wydarzenia będzie Bartosz Szczygielski. To dwukrotny laureat konkursu na opowiadanie podczas Międzynarodowego Festiwalu Kryminału we Wrocławiu, nominowany do Nagrody Wielkiego Kalibru, wyróżniony Nagrodą Specjalną imienia Janiny Paradowskiej za debiutancką powieść Aorta. Mówi Monika Machowicz, instruktor w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej.
2: Bartosz Szczygielski to pisarz i dziennikarz technologiczny. Na ten moment autor ma na swoim koncie wiele kryminałów i thrillerów. Tylko w tym roku ukazały się 2 jego książki, to Czarne ptaki i Ostatni obraz. Natomiast 14 października będzie miała miejsce premiera najnowszej książki Bartosza Szczygielskiego pod tytułem Instynkt. Także w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się niejako premiera tej powieści.
0: Spotkanie odbędzie się 19 października o godzinie 17. Wstęp jest wolny.
3: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
9: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
8: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
9: 795 216 523.
8: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
3: Reklama.
10: Trendy Radio. Przepis na dobrą środę.

Jeśli ktoś ma adapter w domu i oczywiście te wyjątkowe winyle, to na pewno ten hit i oczywiście wyjątkowa ta płyta w zasadzie z lat 80. może być naprawdę wielkim skarbem. Jean-Michel Jarre już teraz na naszej antenie, dedykacja muzyczna, proszę o zagranie. Pozdrawia słuchacz Michał. Michał oczywiście ma bardzo dobry gust i tym samym gramy ten przebój wyjątkowy od tego człowieka, który potrafił zagrać nawet, słuchajcie, na wirtualnej wiolonczeli i harfie laserowej.

0: Słynny hit, moi drodzy, Jean-Michel Jarre i oczywiście kawałek. Znasz? No proszę bardzo, znasz czy nie?
1: No kiwam głową, że znam.
0: No to znasz, no to jaki?
1: Zoluk.
0: Zoluk. No właśnie, i tutaj takie Google są, takie specjalnie, jest. Właśnie specjalnie. Ale to było wszystko zrobione
1: tak,
0: po to, żeby to było fajnie
1: brzmiało. Oczywiście, ale chyba każdy zna też Jazu Don't Go, nie?
0: Dokładnie tak.
2: Słuchasz Trend Radio.
0: A jeśli chodzi o Jean-Michel Jarre, to ja osobiście bardzo lubię Oxygen. Na pewno też znasz.
1: No pewnie, to jest
0: numer.
1: Najbardziej chyba popularna piosenka.
0: Ale ja muszę powiedzieć, że mam zestaw winyli w domu i bardzo z tego powodu jestem zadowolony. Tam właśnie Jean-Michel Jarre odgrywa taką, wiesz, szczególną rolę w tej płytotece.
1: Tak, ale wiesz, to też jest koncert dla duszy, powiedziałabym.
0: Tak, Jean-Michel Jarre oczywiście na liście nie mamy, ale być może.
1: A może Nóż Widelec pojawi się coś, Marcin, w remiksie? No różnie bywa obecnie.
0: Więc w tym momencie, słuchajcie, czas na podsumowanie naszej trendy listy. Proszę bardzo.
1: Tak jest.
0: Co dzisiaj w wylocie?
1: Notion i You Know. No, żegnamy się z tym utworem, ale to nic, ponieważ no tak wybraliście, tak, że już wam się chyba hit przesłuchał. No wydaje mi się, Marcin, że to jest właśnie całe sedno trendy listy, że wpadają nowe, a wypadają te, które
0: już przebrzmiały.
1: No, przebrzmiały,
0: trochę,
1: przebrzmiały. Natomiast no propozycje Topic i Lucky Ones. Ten niemiecki DJ wzoruje się na muzyce Indietronic, tak zwanej. No możemy usłyszeć tu melancholijne dźwięki, ale też no zalatuje trochę końcówką lata, powiedziałabym.
0: Końcówką
1: tak jak obecnie.
0: Lata? Ja dalej czuję się jak na wakacjach, nie wiem dlaczego. Jakiś taki przełomowy chyba rok.
1: No przełomowy.
0: Tak, ty byłaś na wakacjach bardzo długo i się wywakacjowałeś.
1: No pewnie,
0: przez...
1: super było.
0: Na 3 lata.
1: Na 3 i do przodu.
0: No właśnie.
1: Tak, Moti, Don't Let Go. Tu z kolei przeniesiemy się do Holandii, bo jeżeli mam tu fanów muzyki house, to na pewno wam się spodoba. Wiem, że Moti'ego też bardzo lubicie, to ta epka też przypadnie wam do gustu. Pierwsza piątka, Zalia, Daj Mi Znak.
0: Ale to,
1: no to dajemy znaka w takim razie.
0: Odnosi sukcesy nie tylko u nas na liście, bo teraz bardzo duży awans.
1: Oj,
0: ale
1: bardzo.
0: Ogólnie
1: jest
0: go.
1: Mega boom
0: słyszę
1: na Zalię, wiesz?
0: Po prostu go słyszę.
1: Nie wiem, czy słyszałeś też Zalię i Igora Herbuta w pięknym coverze piosenki Agnieszki Chylińskiej, kiedy powiem sobie
0: a,
1: dość.
0: A nie
1: słyszałeś?
0: Słyszałem. A może zagramy teraz?
1: No, no cudnie, właśnie, naprawdę. Właśnie. Ariana Grande i Stay z kolei, no... W awansie ładnie, na 3 Nicki Romero Follow You Tu, no też bardzo duży awans, na 2 Trips i Gwiazdy z Justyną Steczkowską, a na miejscu 1 Armin van Buuren, Sasha i Everlasting, to jest top of the top obecnie wszędzie, no i chyba inaczej być nie mogło. Marcin, może włączymy z live'a, co?
0: Tak?
1: Kiedy powiem sobie
0: mówisz,
1: dość.
0: No, mówisz, że z live'a będzie lepiej?
1: No lepiej.
0: No właśnie, to są hity, to są brzmienia, to jest granie na żądanie, to prywatka z trendy.

Ciebie 101,9 95 95,2.

Wyjątkowa dedykacja dla Wieśka z Grybowa. Serdeczne miłe słowa przekazuje Andrzej. No i oczywiście prosi o zagranie tego przeboju. Dan Under i Fresh System. Tak gramy my, tak gra Trend Radio. Tak oczywiście prezentuje się wasz wieczór z pozdrowieniami dla Justyny z okolicy Brzeska. Przepraszam, miałem powiedzieć Beska. Brzeska jednak. A miłe słowa przekazuje Aneta. No i oczywiście dedykacja od też psiapsiłek, które bardzo na ciebie liczą. Kiedy? Jutro. Za chwilę informacje. Kraj, świat, również informacje sportowe, na które też serdecznie zapraszam. I prognozę pogody, która dalej obiecująca. Wcześniej, no właśnie, topik.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Lekarz Dawid K. usłyszał zarzuty oszustw finansowych. Nie ma zagrożenia życia rannych po ataku nożownika w Ostrołęce. Przyznano Nobla z chemii. Zaraz powiemy za co. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Były lekarz Szpitala Południowego, były radny Koalicji Obywatelskiej Dawid K. usłyszał zarzuty. Jest oskarżony o oszustwa na kwotę 583 tysięcy złotych. Dawid K. miał brać pieniądze za dyżur w szpitalu, gdy faktycznie był poza granicami Warszawy, a nawet kraju. Grozi mu 10 lat więzienia, ale nie ma potrzeby tymczasowego aresztowania, mówi prokurator Piotr Skiba.
2: Prokurator podjął decyzję w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego w kwocie 200 tysięcy złotych oraz zakazu opuszczania kraju. Z zatrzymaniem paszportu.
1: Dawid K. nie przyznaje się do winy. Życiu rannych w ataku nożownika w Ostrołęce nie zagraża niebezpieczeństwo, poinformował wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. W Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem uczniów i nauczycieli. 9 osób zostało rannych. Mężczyzna jest zatrzymany. Sprawa jest już komentowana także w Sejmie. Politycy obozu rządowego twierdzą, że to dowodzi, że nie należy rozszerzać dostępu do broni. Dariusz Wieczorek z Lewicy.
3: To jest duży problem. Służby widzą też ten problem. To się wszystko dzieje w sieci. W cyberprzestrzeni. Młodzi ludzie często są właśnie poddawani tam tego typu pokusom, żeby się gdzieś pokazać, żeby ich pokazali w telewizji. Robią tego typu rzeczy.
1: Co innego poseł Konfederacji Wojciech Tumanowicz mówi, by nie łączyć tematu rozszerzania dostępu do broni z dzisiejszym atakiem.
4: Liczba sztuk broni na przeliczeniu na pojedynczą osobę jest jedna z najmniejszych, więc wydaje się tutaj, że jest raczej pole do poszerzenia tej dostępności. Oczywiście to nie wyklucza także kwestii tego, żeby uczyć kultury, jak się z taką bronią posługiwać.
1: Dostęp do broni palnej w Polsce jest oparty na systemie pozwoleń. W ostatnich latach liczba wydanych decyzji systematycznie rośnie. Światowa Organizacja Zdrowia domaga się od Rosji więcej informacji o przyczynach kolejnych zachorowań na tzw. ciężkie zapalenie płuc. Kreml zaprzecza, że pojawił się drugi przypadek, a wcześniej pojawiły się doniesienia o przypadkach dżumy i śmierci jednej osoby w Irkucku. Jutro taniej maksymalne ceny paliw będą niższe niż dziś. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł. I 83 grosze, a olej napędowy maksymalnie 7,74 grosze za litr. To odkrycie zmienia nasz sposób myślenia o tym, jak powstawało życie. Przyznano Nobla z chemii. Wyróżnieni zostali Francuz Henri Kagan i Japończyk Kenzo Soai. Odkryli tak zwane efekty nieliniowe i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej. Spróbuje to wytłumaczyć profesor Jacek Imielity z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.
5: W środowisku asymetrycznym te dwa możliwe związki, obiekt i jego odbicie lustrzane, zaczynają się bardzo różnicować i często chcemy otrzymać tylko jeden z tych produktów i te zjawiska opisane przez noblistów wspomagają te planowanie takich procesów.
1: W każdym razie było to odkrycie godne Nobla i nagrody po 100 milionów koron szwedzkich. A jutro poznamy laureata lub laureatów Nagrody Nobla z literatury.
0: Sportowe w Trendy Radio.
6: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek jest już w najlepszej ósemce turnieju tenisowego w Pekinie. Dała jej to wygrana z utalentowaną Amerykanką Iwą Jowicz. Polka wie już też, z kim zmierzy się o półfinał, o czym teraz Przemysław Pozowski.
7: W pierwszym secie Świątek grała niemal bezbłędnie i w 38 minut wygrała go 6-1. W drugiej partii 19-letnia Iwa Jowicz, która zajmuje teraz 13 miejsce w rankingu WTA, postawiła się mocniej. No i prawie godzinę trwała ta druga partia, ostatecznie wygrana przez Iga Świątek 6-3. 28 winerów, mniej niewymuszonych błędów niż rywalka, to zdecydowało o zwycięstwie, natomiast o półfinał Świątek zagra w piątek i tu niespodzianka z Elise Mertens, która w nieco ponad godzinę 6-3, 6-3 pokonała Coco Gauff.
6: W Pekinie nie gra już Maja Chwalińska, najpierw odpadła z singla, a dziś w drugiej rundzie debla razem z Czeszką Nikolą Bartunkową przegrały z najwyżej rozstawionymi Czeszką Katariną Siniakową i Chinką Shuai Zhang 2-6, 1-6. Panowie rozpoczęli turniej rangi ATP 1000 w Szanghaju. Kamil Majszak w pierwszej rundzie spędził na korcie aż 3 godziny i 12 minut. Niestety przegrał z Niemcem Janikiem Hanfmanem 7-6, 6-7, 6-7. Zgrupowanie opuścił przedwcześnie, dzięki czemu zdążył na mecz ligowy. Robert Lewandowski niewiele ponad dobę po meczu Polaków z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów, w którym go zabrakło, wszedł na boisko w 76 minucie meczu Chicago Fire z Vancouver Whitecaps i nawet zaliczył asystę, a jego drużyna wygrała 3-1. Wracając do naszej kadry, słabe wyniki Lidze Narodów sprawiły, że Polska spadła o jedną pozycję w najnowszym najnowszym rankingu FIFA. Zajmujemy aktualnie 37 miejsce, a wyprzedziła nas Szwecja, która ma na koncie 10 punktów w naszej grupie i m.in. zwycięstwo z naszą reprezentacją 3-1. W czołowej czwórce nie zaszły zmiany, prowadzi mistrz świata Hiszpania przed wicemistrzem Argentyną, Francją oraz Anglią. Na piąte miejsce z siódmego awansowała Portugalia. I jeszcze judo, choć dobrych wieści nie ma, Angelika Szymańska odpadła w drugiej rundzie mistrzostw świata w Baku, przegrywając już pierwszą walkę w turnieju. Szymańska to liderka naszej kadry, wicemistrzyni świata sprzed 2 lat.
8: Zaglądamy na mapę pogody. No i cóż tutaj widać? Widać, że jeszcze całkiem ciepło i zachmurzenie umiarkowane. 24 kreski na przykład jutro. Noc też w okolicach 9 zachmurzenie małe. Natomiast w piątek 16 kresek zobaczymy na termometrach. Zachmurzenie umiarkowane. Wiatr zachodni 22 w porywach do 45. Sytuacja biometeorologiczna będzie korzystna. Natomiast w sobotę w okolicach 16 stopnia Celsjusza pod chmurką, ale też i chłodno i będzie też chłodna noc z soboty na niedzielę. Tylko 5 stopni zobaczymy na Podkarpaciu i w Małopolsce.
0: Trendy radio, trendy hity dla Ciebie. 101.9 95.2.
9: Granie na żądanie. Antena jest Twoja.
8: I wracamy do pozdrowień i dedykacji, a na antenie naszej stacji pojawia się teraz serdeczna dedykacja od właśnie Krzycha, który mocno ściska, też pozdrawia i bardzo prosi o zagranie przeboju z grupy Bad Boys Blue. You Are a Woman, tak zagramy właśnie teraz.

Tak rozpoczęliśmy kolejną godzinę hitów. To grupa Bad Boys Blue, a u nas na antenie Trend Radia rzecz jasna. Kolejne gorące i serdeczne pozdrowienia w ten wyjątkowy środkowo-tygodniowy dzień, wieczór. Dla najlepszej teściowej Edytki od synowej Darii. Proszę jeszcze raz, bo mama nie zdążyła włączyć radia. No to chyba teraz mama słucha i włączyła radio. No to pani mamo, tak, od Darii, pani Edytko. Bo

0: granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17.

Gala na antenie Trend Radia, fajny hit, nie? Flagowy, jeśli chodzi o lata 90. No właśnie, serdeczna i gorąca dedykacja dla Mai z okolic Sanoka. Gorące i serdeczne pozdrowienia przysyła Piotrek z Beska. I oczywiście zamawia ten wyjątkowy numer, który oj, ładnie brzmi na naszej antenie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Jasło dostanie miliony na to, żeby piesi i rowerzyści mogli czuć się bezpieczniej na drogach. Nowe chodniki powstaną na ulicach Towarowej, Rzemieślniczej oraz Sroczyńskiego. Łącznie będzie to prawie 1,5 kilometra nowych, bezpiecznych tras dla pieszych. Przy okazji tych prac miasto postawi nowe latarnie oraz wybuduje rury odprowadzające deszczówkę, żeby na drogach nie stała woda, mówi Adam Kostrząb, burmistrz miasta Jasła.
2: Głównym celem tego projektu jest oczywiście poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę niemal 33 milionów złotych. W przypadku miasta Jasła projekt przewiduje realizację dwóch zadań inwestycyjnych. Pierwszy z tych zadań to jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez budowę chodników i dróg pieszo-rowerowych, w szczególności przy ulicy Towarowej, ulicy Floriańskiej. Oraz drugie ważne zadanie, poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Tutaj zostały desygnowane kilka newralgicznych punktów w mieście i w ramach tego zadania zostaną przebudowane i dostosowane te przejścia dla pieszych do standardu dużo wyższego.
1: Miasto zdobyło na ten cel 6,7 miliona złotych dotacji. Zakończył się remont drogi gminnej w Manastercu na lewym brzegu Sanu od strony Postołowa. 600-metrowy odcinek zyskał nową, utwardzoną nawierzchnię, dzięki czemu poprawił się komfort i bezpieczeństwo dojazdu do gruntów rolnych oraz znajdujących się w pobliżu zabudowań. Przed rozpoczęciem pracy droga posiadała nawierzchnię z płyty żelbetowych, która była już w złym stanie technicznym. Zostały one usunięte, a teren przygotowano pod nową konstrukcję jezdni. Oczyszczono również rowy, usunięto zakrzaczenia i wykonano zjazdy na prywatne posesje. W dalszej kolejności przygotowano podbudowę z kruszywa i ułożono nawierzchnię z tłucznia kamiennego. Łączny koszt zadania wyniósł ponad 211 tysięcy złotych. Arkadiusz Andrejkow tworzy dwa murale na pylonie mostu Królowej Zofii w Sanoku. Po jego obu stronach przy ciągach pieszo-rowerowych powstaną wizerunki Królowej Zofii oraz króla Władysława Jagieły. To nawiązanie do królewskiej historii Sanoka i nowy artystyczny akcent, który wzbogaci przestrzeń nad Sanem. Most zyska kolejną atrakcję dla mieszkańców i turystów. Prace potrwają około 2 tygodni. W tym czasie mogą występować utrudnienia na ścieżkach pieszo-rowerowych. Rusztowanie będzie demontowane codziennie po zakończeniu prac.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Zakończono pracę przy modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Komańczy. Inwestycja obejmuje budowę drogi w technologii tłuczniowo-klińcowej na odcinku o długości 483 metrów. W ramach realizacji zadania wykonano roboty przygotowawcze i pomiarowe, mechaniczne karczowanie zagajników oraz usunięcie pni. Zakres prac obejmuje również wykonanie rowu odwadniającego o kubaturze 300 metrów sześciennych, montaż dwóch przepustów rurowych pod zjazdami o średnicy 60 cm, przeprowadzenie robót ziemnych oraz wykonanie podbudowy i nawierzchni z kruszywa łamanego. Dodatkowo przewidziano montaż wodospadów winylowych na odcinku 25 metrów bieżących. Całkowita wartość inwestycji wynosi blisko 200 tysięcy złotych. Przeboje złotej ery disco zespołów ABBA, Bee Gees, Boney M i innych w nietypowej, zaskakującej aranżacji. To czeka widzów wydarzenia ABBA i inni Symfonicznie 2, które już wkrótce zagości na scenie Jasielskiego Domu Kultury, mówi Norbert.

0: takie połączenie z muzyką symfoniczną daje taki świeży oddech tym piosenkom.
1: Koncert w Jaśle odbędzie się 15 października.
2: Granie na żądanie. Antena jest twoja. Udany wieczór tylko z Trend Radio.
3: Trend Radio 101,9 i 95,2 FM.

Turn the Tide. Na antenie Trend Radia słynna Silver, a teraz specjalna dedykacja, specjalne wspomnienia, Marta, dla ciebie. Startowałam, pozdrowienia serdeczne od Kacperka i dedykacja. Kawałek, przy którym tańczyliście bez końca. No i oczywiście pierwszy pocałunek, pierwsze przytulania, gdy zapłaczesz.

Takie wyjątkowe przeboje, moi drodzy, na naszej antenie. Stachurski, gdy zapłaczesz, jeszcze serdeczna dedykacja dla Tomka. Tak, pozdrowienia od Aliny i oczywiście ten hit musiał też wybrzmieć.

0: granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17.

Tak, moi drodzy, Armin van Buuren na antenie Trend Radia i kawałek Everlasting. To jest serdeczna i ciepła dedykacja. Mateusz, dla ciebie pozdrowienia od Roberta. Pozdrowienia również od Jadzi. A my oczywiście gramy największe i najfajniejsze hity. Gorące i serdeczne pozdrowienia też się pojawiają. I teraz dla Natalki, proszę bardzo, z Jasła. Gorąca dedykacja.

No pełnej, czyli o godzinie 19:00 wcześniej. Serdeczna dedykacja dla Sandry. Pozdrowienia przesyła Tomek. No i oczywiście dedykuję waszą ulubioną piosenkę. Podobno ilekroć pojawia się na antenie Trend Radio, to wspomnienia wracają. Kiedy

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Raty kredytów nie wzrosną, stopy procentowe zostały bez zmian. Jastrzębie-Zdrój wreszcie doczeka się pociągów za 2 lata. Poznaliśmy nauczyciela roku, pochodzi z niewielkiej podstawówki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Raty kredytów na razie nie wzrosną. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. W tym roku stopy prawie w ogóle się nie zmieniły, tylko raz doszło do obniżki o 0,25%, czyli raty minimalnie spadły. Ostatnio więcej się mówiło o ewentualnym podniesieniu stóp niż o obniżaniu. To największe polskie miasto bez kolei pasażerskich. Być może już niedługo. Za 2 lata pociągi mają dojechać do Jastrzębia-Zdroju. To przełomowa decyzja, bo jeszcze w ubiegłym roku pojawiła się informacja o zaniechaniu tego projektu. Teraz jednak PKP PLK ogłasza, że za kilka dni ogłosi przetarg. Jacek Stefaniak, rzecznik Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju.
2: Mówimy o odbudowie blisko 8 km torów z elektryfikacją, nowym peronem przy dworcu Jastrzębie-Zdrój Górny i 2 przystankami w mieście.
1: Powrót kolei jest teraz priorytetem Jastrzębia.
2: Około 50 minut do Katowic oznacza łatwiejszy dojazd do pracy, na studia czy do szkoły, bez konieczności korzystania z samochodu. Chcemy też, żeby młodzi ludzie mieli powód, aby zostać tutaj albo wrócić po zakończonej nauce.
1: Jastrzębie-Zdrój ma 90 tysięcy mieszkańców. Pociągi nie jeżdżą tu od 25 lat. Rosyjski atak rakietowy na ukraińskie Łuki pochłonął już 13 ofiar, w tym 4 dzieci. Pocisk uderzył rano w blok mieszkalny, gdy większość mieszkańców jeszcze spała. Ratownicy nadal przeszukują gruzy, bo pod zwałami betonu mogą znajdować się kolejni ranni, a część poszkodowanych walczy o życie w szpitalach. Ukraińskie władze ostrzegają, że w najbliższych dniach Rosja może przeprowadzić kolejne zmasowane ataki na największe miasta. 88 pracowników szkół i 215 licealistów zostało dotąd rannych w wyniku uczniowskich protestów we Francji. Uczniowie domagają się poprawy finansowania placówek i samego stanu szkół. Zwracają uwagę na przeładowanie klas i programu nauczania. Policja ma czasowo wstrzymać używanie gumowych kul i granatów hukowych przeciwko nastolatkom do czasu wyjaśnienia sprawy z poniedziałku, kiedy jeden z licealistów został ciężko ranny.
3: Nie ma miejsca na gumowe pociski na protestach, ani licealistów, ani żadnych innych. Za dużo ludzi zostało oślepionych albo ma połamane ręce. Tego nie można nazwać przywracaniem porządku. To nie jest dbanie o spokój, to okaleczanie i tworzenie chaosu. Zebraliśmy się dziś rano, bo czuliśmy, że to, co widzimy w internecie czy w mediach, jest nieakceptowalne. Na przykład licealista, który stracił wzrok w prawym oku, czy inny, który stracił dłoń. Jesteśmy z nimi, robią im krzywdę. Jesteśmy z nimi. W tej sprawie popieramy postulaty. To dla wszystkich studentów i całej Francji.
1: W samym Paryżu protestowało ostatnio 40 tysięcy młodych ludzi. Uczniowie mają poparcie swoich nauczycieli, którzy sami usprawiedliwiają ich nieobecność w szkołach. W polskiej szkole zdecydowanie spokojniej. Przyznano właśnie tytuł nauczyciela roku. Został nim Tomasz Ordza ze szkoły podstawowej w Dąbrówce na Mazowszu. Uczący biologii i chemii pedagog został doceniony za nowoczesne metody nauczania, projekty terenowe i zachęcanie uczniów do samodzielnego odkrywania świata. Laureata ogłoszono podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie. Sam nauczyciel podkreśla, że najważniejsze w edukacji jest rozbudzanie dziecięcej ciekawości.
0: Infosportowe w Trendy Radio.
4: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Do Bośni i Hercegowiny z reprezentacją nie poleciał, ale w klubie w USA zagrał. Kapitan naszej piłkarskiej kadry, Robert Lewandowski, nieco ponad 24 godziny po meczu w Zenicy, w którym nie mógł wystąpić przez żółte kartki, pojawił się na boisku w meczu Chicago Fire i nawet zaliczył asystę. O czym więcej teraz Przemysław Pozowski.
5: Kilkanaście minut na boisku, asysta i serdeczne przywitanie z dawnym kolegą z Bayernu, Tomasem Müllerem. Robert Lewandowski wrócił do USA i zagrał w lidze dzień po meczu kadry z Bośnią, który opuścił przez kartki. W Zenicy lewego na boisku brakowało, przyznawał po meczu pełniący funkcję kapitana Piotr Zieliński.
6: Lewy to wybitna postać, jeden z najlepszych napastników w historii. Tego człowieka na pewno brakuje.
5: Tyle, że lewy mógł do Bośni polecieć, by pokazać, że w ważnych momentach jest z drużyną, nawet gdy nie może zagrać. A problemem kadry Jana Urbana jest właśnie brak poczucia wspólnoty, uważa były reprezentant Artur Wichniarek.
7: Nie mamy zespołu i do tego jest selekcjoner, który musi tym zawodnikom w końcu uświadomić, że tak samo jak w klubie poświęcają wszystko, wszystko, tak muszą poświęcić wszystko w koszulce z orłem na piersi.
5: Kolejne mecze nasza kadra zagra w listopadzie z Rumunią i ze Szwecją.
4: Eliza Mertens będzie rywalką Igi Świątek w piątkowym ćwierćfinale turnieju w Pekinie. Belgijka niespodziewanie pokonała Amerykankę Coco Gauff 6-3, 6-3. Z kolei Polka bez większych problemów ograła jej rodaczkę Iwę Jowicz do 1-3. Świątek z Mertens grała do tej pory dwukrotnie i dwa razy wygrała. Hitowe starcie w Kielcach. Industria w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych zagra dziś z Magdeburgiem. To najwyższa europejska półka, mówi trener mistrzów Polski Krzysztof Lijewski.
8: Aktualnie mistrz Niemiec i zawsze pretendent do tego, żeby ten tytuł zdobyć, ale także jeden z faworytów do gry w Final Four, jak nie samego finału. Zawodnicy, którzy tam grają na co dzień, to są zawodnicy, którzy stanowią nie tylko o sile klubu, ale przede wszystkim reprezentacji, których reprezentują.
4: Mecze w Kielcach o 20:45. Dominika Wodarczyk zajęła piąte miejsce w jeździe indywidualnej na czas elity kobiet na kolarskich mistrzostwach Europy w miejscowości Saint-Cours pod Lublaną. Tytuł obroniła Szwajcarka Marlen Reusser, a wśród mężczyzn triumfował reprezentant gospodarzy Primoż Roglicz. Michał Kwiatkowski był 24.
9: Zapraszam na info pogodowe na antenie Trendy Radia. 9 stopni tej nocy, zachmurzenie małe, termika zimna i sucha, biometr korzystny. Jutro 24 stopnie odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Sanoku, w Gorlicach i w Dębicy. Piątek także ciepły, może trochę mniej, bo na termometrach odnotujemy 16 stopni w nocy.
0: Reklama. 15. Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Reklama. Maksymalna dawka trendy hitów. Trendy Radio. Trendy Radio 1.9.
11: Wyjątkowy duet, moi drodzy, pojawi się teraz na antenie Trend Radia. Melanie Thornton, oczywiście znana z Labusz i z wyjątkowego świątecznego hitu. A wraz z DJ-em Bobą teraz na antenie i kolejną godzinę hitów rozpoczynamy od Love of My Life.

for the rest of my life. I need you by my side.

Ciepła i wyjątkowa dedykacja dla Piotrusia. Proszę bardzo, z Rymanowa. Serdeczne i gorące pozdrowienia płyną z Krosna od pewnej, no właśnie, osóbki o imieniu Iwona. I bardzo gorące i serdeczne pozdrowienia również dla przyszłej teściowej Marleny. Też gorące i serdeczne pozdrowienia z Rymanowa. Jeszcze serdeczna dedykacja dla Patryka Stanoka, który dzisiaj kończy 20 lat. Wszystkiego dobrego, Patryk. Najlepszego od całej rodzinki otrzymujesz teraz. I oczywiście od całej załogi Trendy Radia, ale też i od twojej koleżanki, która wysłała tego SMS-a. Wiesz, kto przesyła te słowa?

0: zagranie piosenki każdego dnia. Roni Ferrari, Mick, gorące i serdeczne pozdrowienia dla całej załogi Trendy Radia i oczywiście dla prowadzącego. Dziękuję serdecznie, prowadzący bardzo pozdrawiam. Pozdrowienia dla wszystkich i proszę o piosenkę Ich Troje, Kochaj Mnie Kochaj. Oj, nie zdążymy już, bo za chwilę, no w zasadzie mnie tutaj przepycha Ania Minasian, która oczywiście będzie grała dla was a wielkie hity w Trendliście.
1: Dawno, dawno temu żyła sobie piękna królewna, której nie brakowało zupełnie niczego.

0: Trendlista. Głosuj teraz. 7148 TRL.i tytuł nagrania.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór. No teraz ma to trochę inny wydźwięk, a to chyba wszystko przez to, że coraz szybciej robi się ciemno. Z tego powodu ja się nie cieszę, bo mam wrażenie, że cały dzień ucieka mi przez palce, nawet nie wiem kiedy. No i to jest takie demotywujące. Za to mam coś, co na pewno każdemu poprawi humor, bo dobra muzyka to jest sposób na relaks. Także zapraszam, to 2640 notowanie programu Trendy Lista. Wylot, Oskar Cyms i Bez końca. No trochę nostalgicznie zagramy na początek.
2: Wyloty.
3: W dół.

0: zawsze trendy, hity. Trendy radio. Trendy radio.
1: Oskar Cyms i Bez końca w Wylocie. A już teraz propozycja pierwsza. Agata Buczkowska z hitem I'm Alive. No, po raz pierwszy, gdy usłyszałam ten utwór, pomyślałam sobie, oj, może to jest jakiś cover Celine Dion. Ale jednak nie. Agata Buczkowska zaprezentowała nam naprawdę na wysokim poziomie super popowy kawałek. Posłuchajcie sami, no ja trzymam kciuki, żeby dalej rozwijała się w tym kierunku. No to lecimy.
2: Propozycje.

0: Agata Buczkowska, I'm Alive. Przed chwilą na naszej antenie też możecie śmiało pisać, co sądzicie. No już teraz James Blunt, Tastes Like Summer. No, wspomnienie lata podczas jesieni w październiku? No nice, nice. Posłuchajcie, no mam nadzieję, że wam się spodoba, ale no propozycja pierwsza też jest mocna, także zaraz przypomnę, jak możecie głosować na wykonawców.
1: Propozycje.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina Beskow z dofinansowaniem na realizację zadań z zakresu ochrony ludności. W ramach zadania gmina Beskow zakupi specjalistyczne wyposażenie służące realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i reagowania w sytuacjach kryzysowych. Zakup wyposażenia zwiększy możliwości gminy w zakresie reagowania na zagrożenia, usuwania ich skutków oraz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom. Wartość dofinansowania opiewa na 400 tysięcy złotych, natomiast całość inwestycji to kwota ponad 500 tysięcy złotych. 6 miesięcy pozbawienia wolności, dożywotni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi oraz 10 tysięcy złotych świadczenia na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Taki wyrok usłyszał 42-letni mężczyzna, który kierował Audi mając 1,7 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna prowadził również pomimo obowiązującego go zakazu, a pojazd, którym kierował, nie posiadał ubezpieczenia OC oraz aktualnych badań technicznych, mówi aspirant sztabowy Anna Długosz, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu.
2: Z informacji przekazanych przez świadka wynikało, że w trakcie jazdy zwrócił uwagę na kierującego samochodem marki Audi. Zachowanie kierowcy wzbudziło podejrzenie mężczyzny, że może on znajdować się pod wpływem alkoholu. Zjeżdżał kilkukrotnie na pobocze i wjeżdżał na środek drogi. Świadek podjechał więc bliżej do tego samochodu i dał mu znak światłami, aby się zatrzymał. W pewnym momencie kierujący zatrzymał pojazd, wysiadł z samochodu i zaczął uciekać. Świadek ruszył za nim i uniemożliwił mu dalszą ucieczkę. Następnie o całym zdarzeniu powiadomił policjantów. Mundurowi sprawdzili stan trzeźwości 42-letniego mieszkańca gminy Roźwienica. Badanie alkomatem wykazało 1,7 promila alkoholu w jego organizmie. Sprawdzenie w policyjnych systemach wykazało również, że mężczyzna posiadał obowiązujący go zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczony przez Sąd Rejonowy w Jarosławiu. Dodatkowo okazało się, że Audi, którym kierował, nie posiadało ubezpieczenia OC oraz aktualnych badań technicznych.
1: Policjanci wdrożyli tryb przyspieszony, co skutkowało tym, że w ciągu doby od zatrzymania podejrzany usłyszał wyrok. Wypalenie zawodowe dotyka według różnych badań od 23 do 35% polskich pracowników. Osoby doświadczające emocjonalnego wycieńczenia tracą motywację, siły, zapał oraz chęci do wykonywania dotychczasowych obowiązków. Wypalenie zawodowe może dotknąć każdego, zwłaszcza osób, które w wyjściowym stadium charakteryzowały się wysokim poziomem motywacji, zaangażowania i energii, a nawet talentem w określonej dziedzinie. Przyczyn wypalenia zawodowego może być wiele, mówi Katarzyna Siemieniuk-Leśniak, psycholog.
3: Można powiedzieć, że wypalenie zawodowe ma dwa podłoża. Jedno wiąże się, można powiedzieć, bezpośrednio z funkcjonowaniem placówki czy firmy, w której dana osoba pracuje, czyli na przykład nadmierne obciążenie pracą, to znaczy zbyt dużo obowiązków w stosunku do możliwości czasowych, niemożność podejmowania decyzji, poczucie braku kontroli, braku docenienia, częste sytuacje konfliktowe w miejscu pracy oraz takie poczucie niesprawiedliwego traktowania. Drugie zaś jest to podłoże bardziej takie zindywidualizowane i łączy się z uwarunkowaniami

0: przedmioty, które wyróżniają się oryginalnością i tradycyjnym charakterem. Nie zabraknie również antyków oraz rzeczy kolekcjonerskich, które mogą zainteresować zarówno pasjonatów historii, jak i osoby poszukujące niecodziennych przedmiotów.
1: Więcej informacji na trendradio.pl.
2: Trend Radio 95 i 2 FM.

0: Trendylista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj 7148 TRL i tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
1: 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówka plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendyradio.pl. Tam już możecie głosować bezpłatnie. Na 20. Venusy Bros Hit My Heart w remiksie jako nowość. No a jeszcze czujecie te brzmienia imprezowe. Na 19. Topic Lucky Ones z 20. A na 18. Kygo Whitney Houston Higher Love z 19.
0: 20.

0: Zapraszam oczywiście do podsyłania hiciorów do programu Trendy Listan. Przypominajki będą dosyć często, ponieważ też często o to pytacie. Możecie śmiało podsyłać na naszego maila redakcja@trendradio.pl. Te wasze nowości, które chcielibyście, żeby znalazły się w programie, muszą być jedynie w miarę cenzuralne. No i żeby były to nowości na rynku muzycznym, na naszym fanpage'u na fejsie Trendy Radio też możecie śmiało pisać, także ja czekam na wiadomości. A już teraz na 17 Lumix Self Aware w remiksie z 18 na 16 Las Go Rise z 17, a na 15 Anotry i Talk to You z 13. No ja też jeszcze czuję ten letni klimat trochę też.
1: 17.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nożownik z Ostrołęki na razie w szpitalu. Wcześniej ranił 9 osób. Szokująca afera szpiegowska w Niemczech. Szef wywiadu obcym agentem. Zwycięstwo Igi Świątek w Chinach awansowała do ćwierćfinału. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 19-letni napastnik, który ranił 9 osób w Ostrołęce, sam też jest ranny. Do ataku ostrym narzędziem doszło dziś w zespole szkół zawodowych. Sprawca to uczeń 8 klasy maturalnej. W mieście zebrał się sztab kryzysowy, mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
2: W tej trudnej bardzo sytuacji najważniejsze jest dzisiaj to, co się wydarzyło, czyli bezpieczeństwo mieszkańców, bezpieczeństwo uczniów. No i kluczowe będzie też wsparcie psychologiczne, które już jest udzielane i będzie udzielane w kolejnych dniach.
1: Napastnik z ostrołęckiej szkoły był już w przeszłości notowany za posiadanie narkotyków. Taką informację podała policja. Wiele z takich zdarzeń wśród młodych ludzi wynika z poczucia samotności, mówi specjalistka psychiatrii dzieci i młodzieży Renata Ostrowska-Stopczyńska.
3: Dzieci często w swoich problemach są osamotnione. Nie mają umiejętności rozwiązywania konfliktów i takich nawet problemów życia codziennego. I wtedy mogą sięgać po takie radykalne rozwiązania.
1: W związku z zajściem łącznie ze sprawcą rannych zostało 10 osób. Policja zatrzymała napastnika po 25 minutach od zdarzenia. 19-latek przybywa obecnie w szpitalu. Teraz afera szpiegowska w Niemczech to sprawa, o której będzie się nauczać w szkole szpiegów przez długie lata, mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Komentuje tak aresztowanie byłego szefa niemieckiego wywiadu Augusta Hanninga, który miał być obcym agentem.
4: Rzeczywiście szok, bo bardzo rzadko się zdarza, żeby osoba, która kierowała służbą wywiadowczą w danym kraju, czy w czasie kierowania tą służbą, czy później była gotowa w ogóle do współpracy z obcym wywiadem, także to jest naprawdę bardzo duża sprawa.
1: August Hanning był szefem niemieckiego wywiadu w latach 1998-2005. Jak dowiedział się tygodnik Der Spiegel, podejrzany przygotowywał na podstawie tajnych materiałów analizę, która miała trafić do służb Azerbejdżanu. Jeszcze słowo o Niemczech, bo niemiecka partia AfD, skrajna prawica, wspólnie z radykalną lewicą chcą przyjąć uchwałę o zniesieniu sankcji na Rosję i zakończeniu pomocy dla Ukrainy. AfD wygrywa ostatnio wybory regionalne, zwłaszcza we wschodnich landach Niemiec. Na razie nie ma większości na szczeblu centralnym. Szczecińska prokuratura okręgowa sprawdza, czy rzecznik praw dziecka nie przekroczyła swoich uprawnień podczas jednej z ostatnich interwencji. Chodzi o głośną sprawę odebrania dzieci rodzinie z warszawskiej Białołęki. W sierpniu Monika Horna-Cieślak, będąc świadkiem ulicznej sprzeczki z udziałem dziecka, podjęła działania, które doprowadziły do przymusowego odebrania rodzicom dwojga dzieci. Sąd, do którego trafiła ta sprawa, natychmiast nakazał oddanie dzieci pod opiekę rodziców. Iga Świątek w dobrej formie awansowała do 1/4 finału turnieju WTA 1000 w Pekinie. Rozstawiona z numerem 8, Polka wygrała z Amerykanką Iwą Jowicz 6-1, 6-3.

0: Halo, halo, zapraszam na info pogodowe. 9 stopni tej nocy, termika zimna i sucha, biometr korzystny. Jutro 24 stopnie odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Piątek nieco chłodniejszy, bo 16 stopni w nocy, no stosunkowo ciepło, bo 12.
1: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama.
5: Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. Głosuj 7148 TRL. I tytuł nagrania. Tytuł nagrania. 20 hitów w 120 minut. Od poniedziałku do piątku po 19.20. Po 19.20.
0: Dobra, jesieniary. Powracamy oczywiście z naszą serią, czyli pichcenie w kuchni. No, ja uwielbiam zapach cynamonu i naprawdę jedzenie to jest jedyne, co mnie podtrzymuje w jesieni chyba. Bardzo często wykonuję ten przepis, jest ultra prosty i tak naprawdę robi się go w 30 minut, ten cały słodki przysmak, czyli pachnące cynamonem jabłka zapiekane w cieście francuskim. Jest to też świetna alternatywa dla osób, które no nie lubią spędzać zbyt wiele czasu w kuchni, no nie mają też tego czasu i wolą coś prostszego niż wykonanie cynamonek. A więc, moi drodzy, potrzebujemy ciasta francuskiego, jabłek, jajeczko, olej do wysmarowania formy, no i cynamon, standard. A więc tak, cukier cynamonowy mieszamy ze zwykłym cukrem, myjemy jabłuszka, obieramy i wycinamy tak zwane gniazda nasienne, kroimy w plastry, tak 1 cm mi się wydaje, i oprószamy cynamonowym cukrem. Następnie rozwijamy ciasto francuskie, kroimy też na paski o szerokości 1 cm i owijamy ten nasz plasterek właśnie tym ciastem francuskim. Wykładamy na blaszce, blachę posmarować olejem i voilà. Moi drodzy, wkładamy do piekarnika. No i każde ciastko posmarujemy, no musimy posmarować takim rozkłóconym jajkiem i sypiemy też cukrem cynamonowym. Jak ktoś nie lubi, to też ten cukier może pominąć. No i nastawiamy piekarnik na 200 stopni, pieczemy przez około 20-25 minut i podajemy na zimno, czy też z gałką lodów waniliowych. Voilà. A jakie pyszne! A do tego dobry serial lub film. Polecam. Także dzióbki, jeżeli no nie wiecie, co robić zbytnio wieczorami, to takie pół godzinki dla słoninki, jak to się mówi, jest naprawdę super rozwiązaniem. A już teraz lokata 14, Aleksandra Stan, Set Me Free z 12, na 13 Mariana Grande, Stay z 10, a na 12 Robin Schulz, Take It Slow z 14 Play.
6: 14.
7: W dół.

Ajajaj, po tych przepisach to ja sama zgłodniałam, ale mam coś, co też na pewno pysznie wybrzmi. My Lotim Heart i Bounce. No tak na wieczór. Następnie na 11 Liwka, poza tobą nic z 16, no też pięknie. Zostańcie, bo już niebawem półmetek.

0: ja przypominam również o tym, że nasza stacja radiowa jest dostępna w aplikacji Janosik. Tutaj pozdrawiam wszystkich kierowców, którzy obecnie wracają z pracy, bądź też zmierzają na trzecią zmianę. Ajajaj. Zasięgiem FM martwić się nie musicie, wystarczy mieć włączony internet. Oczywiście na waszych telefonach hula również aplikacja Trendy Radio. Też zapraszam, jest szybciej, wygodniej, no i tak naprawdę jeden guzik play i to chyba mówi wszystko. A już teraz 10. Gdzie my jesteśmy? Tak, Sony Fodera, Becky Hill, Say Something z 15. 9, D.O.D., Easy Bizu, Careful z 7, a na 8, Just a Little z 3. też ładnie.
1: 10.
2: W górę.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W magazynie ochrony ludności i obrony cywilnej gminy Dębica przeprowadzono dostawę i montaż 14 regałów magazynowych, które pozwolą na funkcjonalne i uporządkowane przechowywanie materiałów oraz sprzętu znajdującego się w gminnym magazynie przeciwpowodziowym i obrony cywilnej. Regały o udźwigu do 800 kg każdy zostały dopasowane do specyfiki pomieszczenia, co pozwoli na lepsze wykorzystanie dostępnej przestrzeni i sprawniejsze przechowywanie niezbędnego wyposażenia. Wartość zadania wyniosła ponad 17 tysięcy złotych. Gmina Zarszyn inwestuje w opiekę najmłodszych. Obecnie na terenie gminy Zarszyn funkcjonują dwie placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Pierwszy z nich to samorządowy żłobek w Nowosielcach z liczbą miejsc dla 21 dzieci. Żłobek działa od stycznia 2020 roku w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch Plus 2019. Mówi Magdalena Gajewska, wójt gminy Zarszyn.
2: Drugi żłobek samorządowy w Długiem rozpoczął swoją działalność statutową od 1 lipca bieżącego roku i zapewnia miejsca dla 25 dzieci. I on powstał również w ramach dofinansowania z programu Aktywny Maluch Plus. Mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że na terenie gminy Zarszyn nie ma już potrzeby zwiększania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, bo te potrzeby zostały już spełnione.
1: Obydwa żłobki tworzą zespół żłobków w gminie Zarszyn i łącznie zapewniają miejsca dla 46 dzieci. 23 października w Auli Centrum Sportowo-Dydaktycznego Uczelni Państwowej w Sanoku odbędzie się konferencja Sanok bez barier. To wydarzenie poświęcone budowaniu bardziej dostępnej, świadomej i wspierającej społeczności. W programie znalazły się m.in. tematy związane z bezpieczeństwem i świadomością dotyczącą cukrzycy, profilaktyką raka piersi, zdrowiem psychicznym i znaczeniem relacji, a także wsparciem edukacyjnym i rodzinnym. Uczestnicy poznają również założenia Specjalistycznego Centrum Wspierania Edukacji włączającej przy SOSP w Sanoku oraz Regionalnego Centrum Wsparcia Rodziny. Konferencję zaplanowano w godzinach od 9 do 13.
3: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Kryzys emocjonalny dzieci i młodzieży. Zrozumieć, by mądrze pomagać. Już 16 października w Sanockim Domu Kultury odbędzie się konferencja organizowana w ramach realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Sanockiego na lata 2025-2030. Tematem przewodnim spotkania będzie kryzys emocjonalny i psychiczny dzieci i młodzieży, jego przyczyny, sygnały ostrzegawcze oraz sposoby udzielania mądrego i skutecznego wsparcia. To ważny temat, który wymaga współpracy, uważności i wspólnego poszukiwania odpowiedzi na pytanie, jak lepiej rozumieć młodego człowieka i jak odpowiednio reagować, gdy potrzebuje pomocy. Wydarzenie skierowane jest do rodziców i opiekunów, przedstawicieli oświaty, pracowników ochrony zdrowia, przedstawicieli pomocy społecznej i samorządu, organizacji pozarządowych, specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą. Udział w konferencji jest bezpłatny, obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Jasielski Dom Kultury zachęca do udziału w warsztatach poświęconych symbolice i interpretacji w malarstwie. Podczas zajęć uczestnicy odkryją kluczowe warstwy interpretacji dzieła, poznają bogatą symbolikę w sztuce, która ewoluowała i stawała się coraz bardziej złożona, mówi Katarzyna Wójcik, instruktor do spraw plastyki w Jasielskim Domu Kultury.
4: Jasielski Dom Kultury zaprasza uczniów szkół podstawowych oraz średnich do udziału w programie edukacyjnym do wystawy Ryszarda Ochałka. Tematem naszych warsztatów

0: lub szkół podstawowych oraz średnich. Program będzie dostosowany do danej grupy wiekowej. Zapisy obowiązują pod numerem telefonu 13 44 351 54.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienia wszechczasów dla Ciebie.

0: Trend Lista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 7148 w treści wpisz TRL. I tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
1: Zerknijmy jeszcze w kalendarz. No nice, i to bardzo. Obchodzimy dzień wanny, także to też na pewno byłby miły wieczór, tak wychillować, nie? Zero obowiązków, tak zwana czysta głowa, dobra muzyka, jakieś świeczuszki zapachowe, najlepiej lawendowe, co by też człowiek mógł się trochę zrelaksować. No i to też jest dobry sposób na relaks, także no, moi drodzy, czasem niewiele nam potrzeba do tego, żebyśmy mogli trochę sobie odpocząć. Jakie są wasze formy jesiennego wypoczynku, też możecie śmiało pisać. A już teraz lokata numer 7, Bryska, Szklane oczy z 11, także też ładny awans. Na 6 Dimitri Vegas, Like Mike, Turn the Tide z Silver na ficie z 9, a na 5 Trips, Justyna Steczkowska i Gwiazdy z 4, tak. 7.

0: Ej, to też brzmi nieźle. Dla mnie odpoczynek to dobra książka i właśnie huśtawka. Namówiłam męża, żeby kupił mi takie jajeczko do domu. Chyba wiem, o jakie chodzi nawet. No to pewnie, że tak. Pani Mariolu, pozdrawiam panią bardzo gorąco. No i to na pewno będzie dobre rozwiązanie. Trochę pani pocziluje. No i słyszycie, no czasem niewiele trzeba, żeby trochę się ucieszyć z małych rzeczy, nie? Chociaż zauważyłam, że te jajka są coraz bardziej popularne, no i sama kminie, czy sobie takiego nie kupić czasem. A co? Lekko się można porozpieszczać. A już teraz na czwartym Benny Blanco, Selena Gomez, Te Olvido z jedyneczki, na trzecim Zalia, Daj mi znak z ósemy, a na drugim Nicki Romero, Follow You z piąteczki. Zostańcie, bo jeszcze podsumowanie.
1: Cztery.
2: W dół.

0: Kochalko, zapraszam Was gorąco na podsumowanie programu. Wylot Oskar Sims bez końca, propozycja Agata Buczkowska, I'm Alive, James Blunt, Tastes Like Summer. Na 20. Benassi Bros, Hit My Heart, 19. Topic Lucky Ones, 18. Kygo, Higher Love, 17. Lumix, Self Aware, 16. Let's Go Rise, 15. Anotry, Talk to You, 14. Aleksandra Stan, Set Me Free, 13. Ariana Grande, Stay, 12. Robin Schulz, Take It Slow, 11. Liwka, Poza Tobą Nic, 10. Sony Fodera, Say Something, 9. D.O.D. Careful, 8. Justy, Just a Little, 7. Bryska, Szklane Oczy, 6. Dimitri Vegas, Like Mike, Turn the Tide, 5. Trips, Gwiazdy, 4. Benny Blanco, Selena Gomez, Tel Vido. Na 3. Zalia, Daj Mi Znak, 2. Niki Romero, Follow You i zwycięża, co mnie też bardzo cieszy i na pewno naszego słuchacza Emila też ucieszy. Armin van Buuren, Sasha i Everlasting pnie się o jedną lokatę ku górze, ale tych głosów było znacznie więcej niż ostatnio. Także super, mnie to cieszy, że Wam ten hit tak bardzo siedzi. Ja życzę udanego wieczoru i do jutra, buziaki.
1: 1.
2: W górę.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nożownik z Ostrołęki miał w plecaku domowej roboty bombę. Ryzyko dżumy w Europie jest bardzo niskie, ocenia Światowa Organizacja Zdrowia. Jutro głosowanie nad tak zwaną nocną prohibicją. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nożownik z Ostrołęki miał w plecaku ładunek wybuchowy. Mógł eksplodować. Według śledczych do detonacji nie doszło dzięki szybkiej reakcji nauczycielki i uczniów, którzy wyrzucili dymiący plecak przez okno. Prokuratura zapowiada rozszerzenie zarzutów wobec sprawcy, który wcześniej zranił nożem 9 osób. Cezary Jaszczyk jest w Ostrołęce i rozmawiał ze świadkami zdarzenia.
2: Uczniowie szkoły i sąsiednich placówek nie kryją emocji. Jak usłyszałem, w momencie ataku doszło do wybuchu paniki. Nie tylko w samej szkole, ale i okolicach.
3: Nas klasa nas była na i właśnie widzieli to i się też uciekli do nas do szkoły.
4: Ten chłopak mógł mieć jakieś problemy psychiczne, być gnębiony w szkole, co jest bardzo częste teraz.
2: Sam sprawca, jak wynika z relacji, miał być typem samotnika.
5: Wiem też, że interesował się rzeczami militarnymi, wojskowymi. Często chodził też w spodniach typu moro. On był bardzo cichy, taki można powiedzieć, że prowadził tryb życia samotnika.
2: 19-latek był znany policji. W przeszłości został zatrzymany za posiadanie narkotyków.
1: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa. Ryzyko rozprzestrzenienia się dżumy w Europie jest bardzo niskie, ocenia Światowa Organizacja Zdrowia. Tydzień temu w Irkucku zmarła kobieta, która miała rozbić probówkę z patogenem dżumy. Cokolwiek powie na ten temat Rosja, trzeba mieć do tego ograniczone zaufanie, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
6: Bardzo trudno jest oddzielić to, co jest prawdą, a co jest tylko i wyłącznie informacją, którą władze rosyjskie chcą udzielić.
1: Po śmierci 28-latki rosyjskie władze objęły obserwacją medyczną około 200 osób, które miały kontakt z kobietą. Nocna prohibicja, zakaz reklamy alkoholu i podniesienie opłat za zezwolenia to główne założenia projektu ustawy antyalkoholowej Lewicy i Polski 2050. KO jest za zmianami, lecz z powodu stanowiska PSL-u, które krytykuje projekt, kluczowe będzie poparcie opozycji. Głosowanie w sprawie nowych przepisów już jutro. Reprezentacja Polski spadła w piłkarskim rankingu FIFA o jedno miejsce. Zajmuje teraz 37 miejsce. Wyprzedziła nas Szwecja, a liderem rankingu jest Hiszpania przed Argentyną. Tymczasem z reprezentacją Argentyny pożegnał się Leo Messi. W towarzyskim meczu Albicelestes wygrali z Beninem 3-0, a Messi strzelił jedną z bramek. W reprezentacji był przez 21 lat. Kibice w Buenos Aires żegnali go ze łzami w oczach.
7: To mieszanka emocji, smutek, radość. Nigdy wcześniej nie widziałem go na żywo. Szczerze mówiąc, to prawdziwa burza emocji. Gdy tylko Leo wyszedł na boisko, popłynęły mi łzy, które wywołują we mnie zarówno ogromną radość, jak i wielki smutek. Leo Messi to osoba, która udowadnia swoją wartość poprzez poświęcenie, pasję i nieustępliwość. To ktoś, kto pomimo krytyki, z jaką się spotkał, zawsze szedł naprzód i jest wspaniałym przykładem pokory i koleżeństwa. Mam wiele miłych wspomnień z przyjaciółkami, z rodziną, z oglądania go w meczach. Uwielbiam to, sprawia mi ogromną radość.
1: Porównywany do Maradony, ustępował mu tylko tytułem mistrza świata aż do 2022 roku, gdy poprowadził Argentynę do złota w Katarze.

Zerknijmy jeszcze na prognozę pogody. 9 stopni tej nocy, zachmurzenie małe, termika zimna i sucha, biometr korzystny, ciśnienie na poziomie 1012 hektopaskali. Jutro 24 stopnie odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Piątulo także ciepły, ale delikatnie chłodniejszy, 16 stopni, słonecznie. Także jeszcze korzystamy z dobrej pogody. Do usłyszenia, trzymajcie się, a ja życzę dobrego wieczoru, buziaki.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rząd ostrzega przedsiębiorców, za lekceważenie cyberzagrożeń mogą grozić kary. Atak w Ostrołęce, zatrzymany 19-latek już wyszedł ze szpitala. Ostrzegali innych przed drogówką, a z powietrza notowały to drony. Sypią się mandaty. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska odpiera ponad 99% ataków w cyberprzestrzeni, ale problemem są często prywatne firmy, które nie inwestują w cyberbezpieczeństwo. Jak mówi rząd, musimy być przygotowani na wszystkie scenariusze. Możliwe są kary dla przedsiębiorców, którzy bagatelizują potencjalne zagrożenia. Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Minister energii Miłosz Motyka nie pozostawia złudzeń. Przedsiębiorcy muszą być odpowiedzialni i zadbać o ochronę danych. Nie tylko państwowe spółki, ale też firmy prywatne.
3: Do czego może doprowadzić niefrasobliwość? Dzień blackoutu w Polsce, to będzie minimum 40 miliardów złotych straty dla naszej gospodarki.
2: Chodzi o to, abyśmy byli przygotowani na różne scenariusze, mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski. I jak dodaje, są na to pieniądze, ale potrzebne są chęci i zaangażowanie samych firm, by chronić dane, ale również cyberbezpieczeństwo nas wszystkich.
4: Szybciej dojdzie do wojny w cyberprzestrzeni, którą będziemy musieli odpierać, jak atak na wodociągi, kanalizacje, jak energetyka, niż wlecą tutaj samoloty czy przyjadą czołgi. To jest dzisiaj odpowiedzialność.
2: Minister cyfryzacji zapowiada wysokie kary dla firm, które nie stawiają na cyberbezpieczeństwo.
1: 19-letni Jakub Z., który dziś w Ostrołęce ranił 9 osób, opuścił już szpital. Policja ustaliła wstępnie, że działał sam, a podczas zatrzymania nie stawiał oporu. W jego plecaku znajdował się domowej roboty ładunek wybuchowy. Mężczyzna po ataku trafił do szpitala z powodu samookaleczenia, mówi Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
5: Jest zatrzymany, jest osadzony w policyjnej celi.
6: Czyli te rady nie były jakieś groźne, które sobie sam zadał?
5: Nie były. Nie było, dlatego medycy postanowili, żeby opuścił placówkę medyczną i wtedy my podjęliśmy nasze działania.
1: Sprawca był wcześniej notowany, ale wyłącznie za posiadanie niewielkiej ilości narkotyków. Z 9 ofiar Jakuba Z., 2 zostały już wypisane ze szpitala. Mrugali światłami, by ostrzec innych kierowców przed drogówką. Policjanci z Myślenic zatrzymali z tego powodu 47 kierowców. Do akcji mundurowi wykorzystali drona, mówi Dawid Wietrzyk z myślinieckiej policji.
7: Operator drona przekazywał informacje policjantom, którzy zatrzymywali takich kierujących do kontroli. Ostrzegając przed kontrolą, możemy bowiem ułatwić uniknięcie konsekwencji osobie nietrzeźwej, będącej pod wpływem narkotyków czy rażąco przekraczającej prędkość.
1: Za nieuzasadnione użycie świateł grozi 200 zł mandatu i 4 punkty karne. Topr ostrzega przed zimowymi warunkami na szczytach Tatr. Dziś do szpitala w ciężkim stanie trafiła turystka po upadku z koziej przełęczy, a wczoraj po upadku z zawratu zginęła młoda turystka. Topr przypomina, że mimo słonecznej pogody panującej w niższych partiach gór, w wyższych partiach jest już regularna zima. Twarde i oblodzone płaty śniegu mogą być bardzo niebezpieczne. To ostatnie dni, kiedy możemy cieszyć się słońcem i ciepłem. Od jutra przyjdzie ochłodzenie, mówi synoptyczka Agnieszka Prasek z IMGW.
8: W ciągu dnia będziemy notować głównie kilkanaście stopni, natomiast nocami, szczególnie przy rozpogodzeniach, temperatura może spadać do kilku stopni powyżej zera. Tutaj lokalnie mogą pojawić się również przymrozki.
1: Na pocieszenie tegoroczna zima ma być ciepła, ale pierwszy śnieg na nizinach może pojawić się dość wcześnie.

Jutro na zachodzie Polski i na północy pojawi się już trochę prawdziwej jesieni, czyli deszczowe chmury. No i trochę z nich popada. Możliwe także przelotne opady deszczu na południu Polski. Za to ciepło cały czas. Około 19 stopni na północy Polski, w centrum i na południu nawet 24.